wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Za nami koniec roku szkolnego, a to oznacza, że przez najbliższe tygodnie i miesiące w całym regionie będziemy mieć mnóstwo świetnych imprez plenerowych. Na jedną z nich zaprosimy Was już teraz na początek tej godziny programu. Gościem Radia Złote Przeboje jest Maciej Wolański, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu. W niedzielne popołudnie w Grodzie nad Sanem Święto Fajki. To chyba taki tradycyjny początek wakacji w Przemyślu, prawda?
2: Dzień dobry Państwu. Tak, oczywiście. Lato rozpoczynamy, sezon wakacyjny, od Święta Fajki, czyli najbardziej zwariowanej imprezy plenerowej w mieście. A dlaczego? Ponieważ do naszego miasta przyjadą goście z całej Polski, nie tylko fajkarze. Dlaczego fajkarze? Ponieważ Przemyśl i okolice słyną z rękodzielnictwa, z wyrabiania fajki. Jest to taka nasza lokalna tradycja, która trwa już ponad 150 lat. W święcie fajki nie chodzi tylko o pykanie, ale też chodzi o świetną atmosferę, o spotkanie, o niesamowity klimat, a także koncerty, które temu towarzyszą.
1: Ta impreza ma bardzo długą tradycję. Znam z opowieści historię Radia Hot Przemyśl, lokalnej rozgłośni, która już nie istnieje, a która informowała o pierwszym święcie fajki i spotkały ją za to pewne kłopoty ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo pojawiły się zarzuty, że promuje palenie, ale nie o to chyba w tym wszystkim chodzi.
2: Dokładnie tak, nie chodzi o to, my też mamy z tym problem, czy występujemy do sponsorów, czy rozmawiamy z artystami poszczególnymi, to każdy troszeczkę tak początkowo niechętnie, ponieważ wiadomo, jest ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wszelkiego rodzaju działania, że tak powiem, promujące zdrowy tryb życia, no a palenie fajki tak w pierwszej kolejności kojarzy się oczywiście z nałogiem. Nie o to chodzi, chodzi tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, 21 edycji, czyli od 21 lat fajka, że w ostatnim weekend czerwca przybywają tłumnie do Przemyśla, jak powiedziałem, z całej Polski, nie tylko, aby spotkać się, aby uczestniczyć w konkursie wolnego palenia fajki. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbywają się wystawy tematyczne. No, w tym roku fajka angielska dominuje, więc tutaj zbiór ciekawych artefaktów związanych z fajką angielską. Oczywiście jednym z głównych punktów naszego wydarzenia jest wielka parada fajkarzy, która tradycyjnie z serca Starego Miasta ruszy ulicą Kazimierzowską na pomnik ławeczkę zlokalizowaną przy Placu Niepodległości. Tam tradycyjnie organizatorzy rozpalą cybuch zlokalizowany przed Muzeum Dzwonów i Fajek de facto. No i ten barwny korowód wróci do rynku, gdzie już będziemy bawić się do późnych godzin wieczornych.
1: Parada fajkarzy to też bardzo stara tradycja. Pamiętam, że jeszcze pierwsze święto fajki ponad dwie dekady temu otwierał częstochowski zespół Pipes and Drums. Bardzo specyficzna muzyka, idealna pod to święto. Czy w tym roku będzie podobnie?
2: Dokładnie tak. Nie ukrywam, że mamy taką już niepisaną umowę, w cudzysłowie, że co roku tutaj gościmy muzyków z Częstochowy, którzy bardzo lubią przyjeżdżać do Przemyśla. Nasze wydarzenie dzięki nim nabiera takiego kolorytu, takiego fajnego sznitu, jak wspomniał pan redaktor, i cieszymy się, będziemy się wspólnie bawić.
1: Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców regionu do przyjechania w niedzielne popołudnie do Przemyśla. Wielka parada fajkarzy startuje o godzinie 16, ale myślę, że chyba największym magnesem będą wieczorne koncerty. W tym roku dwie świetne gwiazdy rocka.
2: Dokładnie tak, staramy się rozwijać to wydarzenie. W tym roku gościmy legendę australijskiego Celtic Punku, zespół The Cloverhearts, który obecnie prowadzi tournée w Europie i dzięki tutaj naszemu przyjacielowi Marcinowi, którego pozdrawiam serdecznie, udało nam się ich ściągnąć do Przemyśla. W Polsce mogą być oni nieznani, natomiast w Australii, w Antypodach, to jest taki bardzo topowy zespół, który na swoje koncerty przyciąga tłumy. Arek Jakubik i Dr. Misio o 19 z kolei, no i 20:30 legenda polskiej sceny rockowej, czyli Big Cyc. A to wszystko przy prowadzeniu Krzysztofa Skiby, ponieważ on będzie nasze wydarzenie prowadził.
1: atrakcji więc co niemiara. Wspomnieliśmy już o niektórych wydarzeniach towarzyszących, m.in. o turnieju wolnego palenia fajki. Na to wydarzenie są jakieś szczególne zapisy? Czy to jest raczej impreza zamknięta, takie kameralne spotkanie rzemieślników, fajczarzy, którzy wytwarzają fajki w Grodzie nad Sanem od lat?
2: No tutaj przede wszystkim nasz główny partner, czyli Przemyski Klub Fajki, pan Zbyszek Bednarczyk, którego też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. On to zainaugurował, prowadzi od 21 lat. Jak wspomniałem, przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków Polski, świata. W tym roku nowość, ponieważ ten konkurs wolnego palenia fajki odbędzie się w rynku przy Placu Dominikańskim. Tam będą takie rozstawione wielkie namioty, gdzie ci fajkarze będą rywalizować o tytuł króla fajki. Natomiast dodatkowo Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, czyli wystawa fajki angielskiej, a z kolei na Placu Niepodległości w niedzielę o godzinie 12 wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na pokaz Royal Enfield. To są stare angielskie motory, które będzie można dosłownie dotknąć, bo będzie taka możliwość jazdy oczywiście wyznaczoną trasą, a także przyjeżdżają do nas zabytkowe, kultowe angielskie samochody, jakim są Land Rovery.
1: Rękodzielnicza produkcja fajek to w Przemyślu często tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zakłady istnieją od 100-150 lat. Czy będzie można te fajki, te wyroby rękodzielnicze nabyć gdzieś na straganach w przemyskim rynku?
2: Jak najbardziej. O godzinie 14 rozpoczynamy nasz kiermasz. Wystawi się około 10 różnych zakładów, manufaktur, tutaj jak pan redaktor wspomniał, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mamy tutaj firmy rodzinne, które bardzo dobrze prosperują na rynku światowym, bo z tego co wiem, głównie eksportują swój towar za granicę. Tutaj Stany Zjednoczone, Australia, Azja, bardzo popularny to jest kierunek. No, myślę, że fajki przemyskie, fajki polskie są znane na całym świecie.
1: Zapraszamy więc w niedzielne popołudnie na Przemyski Rynek, Plac Niepodległości, na liczne wydarzenia towarzyszące. Szczegóły oczywiście znajdziecie w mediach społecznościowych miasta Przemyśla. Na naszej antenie mówiliśmy już o niektórych imprezach, które latem organizowane są w Przemyślu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, czy Dom Ukraiński, a więc o wielkich manewrach szwajkowskich, czy festiwalu Miasto z Rzeką, ale tych wydarzeń w mieście latem jest naprawdę sporo. Powiedzmy, co przygotowuje jeszcze miasto, organizacje pozarządowe w lipcu i w sierpniu w Grodzie nad Sanem?
2: My już tutaj jako miasto, jako Wydział Promocji i Kultury od majówki, od festiwalu Wina i Sera rozpoczęliśmy sezon turystyczny. Dzieje się naprawdę dużo. Zapraszam Państwa do Przemyśla na weekend, na city break, żeby zostawić telefon, poczuć trochę lokalnej kuchni, zanurzyć się w świetne wydarzenia, które mają miejsce, bo to nie są tylko wydarzenia organizowane przez miasto, ale również wydarzenia organizowane przez instytucje, przez stowarzyszenia, przez stronę społeczną. Więc tak jak pan redaktor wspomniał, wiele wydarzeń, manewry szwajkowskie, to jest kolej 28 już edycja tego święta, to jest 4-5 lipca. Świetne widowisko promujące ludowe tańce, to z kolei Wesele część trzecia. To jest niezwykłe wydarzenie, które odbędzie się 12 lipca, czyli również w niedzielę w Przemyślu. Organizatorem i głównym aktorem tego wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl, który przybliża kulturę ludową, tańce ludowe, zwyczaje. To jest trzecia część tego eventu. Rozpoczęliśmy od Wesela, później były chrzciny. Teraz wiem, że idziemy w jakieś inne klimaty związane z tymi obrzędkami. To wszystko zakończy się taką potańcówką graną przy akompaniamencie kapeli z Charty, między innymi, więc mnie serdecznie zapraszam, to jest taki element bieszczadzki. Electro Dance Event to jest z kolei kolejny weekend 18-19 lipca dla fanów muzyki elektronicznej. Zapraszamy serdecznie na dolną stację wyciągu narciarskiego, gdzie Stowarzyszenie Dźwięk Przyszłości zaprosiło gwiazdy, myślę, że z pierwszej ligi muzyki elektronicznej, będzie chociażby DJ Cream, czy Matys, czy Rafał Błachut, serdecznie zapraszamy.
1: Sierpień to kolejne wydarzenia, które wieńczy w święto patrona miasta Przemyśla, świętego Wincentego, czyli popularna Wincentiada. Wiadomo już, kto zagra w ostatni weekend w Przemyślu?
2: Tutaj angażują się różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie miasta, ale nie tylko. Pikniki, wydarzenia sportowe, różnego rodzaju wystawy, a także bloki koncertowe, które wieńczą tą imprezę. No i można powiedzieć, że kończymy sezon letni. Tutaj spotkamy się na dolnej stacji, również wyciągu Narciarskiego przy ulicy Sanockiej. W niedzielę koncerty główne. Mogę zdradzić, że połączymy młodość z doświadczeniem. Przejdziemy troszeczkę na inną stronę mocy. Legenda polskiego hip-hopu, faktofonika z całym sekcją dentą, supportem, albo można powiedzieć nieskromnie, no drugą gwiazdą będzie Kamil Bednarek, czyli takie klimaty bardziej reggae, troszkę soulowe, troszkę popowe. No i też pracujemy nad sobotą jeszcze, żeby do Przemyśla kogoś ściągnąć. Tutaj rozmowy są zaawansowane. Mamy kilka opcji, ale będziemy to zdradzać w momencie podpisania umowy.
1: Zapraszamy więc w letnie weekendy i nie tylko weekendy do Przemyśla. Maciej Woleński, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały przeniesione w inne, oddalone od zabudowań rewiry. To zwierzęta, które coraz częściej podchodziły do ludzkich domów, skuszone jedzeniem z pól i śmietników. Czy relokowanie niedźwiedzi zadziała na dłuższą metę? Sprawdzał Marcin Starzec.
4: Od każdego złowionego niedźwiedzia pobrano krew do analizy, założono GPS i przewieziono w inne miejsce na terenie Bieszczadów. Najważniejsze jest jednak to, czy zwierzęta zostaną na swoim nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
5: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
4: Na razie się udaje, ale to dopiero jeden element systemu,
5: który ma na celu łagodzenie konfliktów powodowanych tymi niedźwiedziami.
4: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi, w tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. W dodatku RDOŚ cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową, niepenetrującą amunicją.
3: Tymczasem blisko 290 tysięcy uczniów z województwa podkarpackiego rozpoczęło wakacje. Wojewoda zapowiada wzmożone kontrole ośrodków oraz autokarów, a nad bezpieczeństwem dzieci i turystów również nad wodą będzie czuwać ponad 1000 policjantów dziennie. W stolicy Podkarpacia otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Justyna Rudzka.
6: Na miejscu oraz online nowa placówka oferuje bezpłatne wsparcie tłumaczy i specjalistów. Osoby niesłyszące, niewidome czy z niepełnosprawnością intelektualną zyskają asystę w urzędach, u lekarza i w codziennych sprawach. To jedno z 16 takich miejsc w kraju, w całości sfinansowane z funduszy unijnych.
3: Rzeszowscy urzędnicy stawiają na pomoc mieszkańcom. Z kolei władze powiatu rzeszowskiego skupiają się na obronie ludności. Powiat rzeszowski jako pierwszy w Polsce realizuje autorski program przygotowania sołtysów do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Warsztaty stanowią bezpośrednią odpowiedź samorządu na nowe rządowe wytyczne dotyczące obrony cywilnej i ochrony ludności. Całość programu jest w pełni finansowana bezpośrednio z budżetu powiatu rzeszowskiego. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali troje Mołdawian, którzy po zmianie danych osobowych próbowali wjechać do Polski mimo zakazu.
7: Do odprawy na wjazd do Polski zgłosiło się troje obywateli Mołdawii. Dwie kobiety oraz mężczyzna w wieku od 22 do 38 lat. W wyniku szczegółowej weryfikacji w dostępnych bazach danych strażnicy graniczni ustalili, że cudzoziemcy mają zmienione nazwiska. Co więcej, ich poprzednie dane osobowe widnieją w europejskiej bazie SIS i odnoszą się do osób, które są niepożądane na terytorium Unii Europejskiej. Należy odmówić im wjazdu. Wpisu dokonały władze Niemiec. Obcokrajowcy usłyszeli zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy, nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. W ich sprawach zostaną skierowane akty oskarżenia do sądu.
3: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Czy na Podkarpaciu powstanie nowy superszpital? Rozpoczęły się rozmowy na temat konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie ze szpitalami powiatowymi w Mielcu i Dębicy. Jeśli do takiego połączenia dojdzie, powstanie największa placówka medyczna na Podkarpaciu. Starostowie mielecki i dębicki liczą, że fuzja pomoże mniejszym szpitalom przetrwać. Chcą w ten sposób uniknąć losu, jaki prawdopodobnie czeka szpital w Lesku, który wskutek rosnących długów stoi dziś przed widmem całkowitej likwidacji. Szpitale powiatowe w Mielcu i Dębicy mają po 20 oddziałów i ponad 1000 pracowników. Rocznie hospitalizują razem ponad 33 tysiące pacjentów. Uniwersytecki Szpital w Rzeszowie prowadzi z kolei 21 klinik, przyjmuje około 50 tysięcy pacjentów rocznie i wykonuje blisko 15 tysięcy operacji. Rzeszowska placówka jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu, ma trzeci poziom referencyjności, co oznacza wyższe stawki za procedury. Tymczasem szpitale powiatowe zmagają się z niskimi kontraktami z NFZ i wysokimi kosztami płac. Szpital w Mielcu ma na dziś prawie 92 miliony złotych zobowiązań, szpital w Dębicy aż 170 milionów. Do tego prognozowaną stratę na ten rok sięgającą nawet 35 milionów złotych. Dyrektor USK imienia Chopina Marcin Rusiniak przekonuje, że połączone szpitale jako jedna największa jednostka na Podkarpaciu będą mieć zdecydowanie silniejszą pozycję w rozmowach z NFZ i z Ministerstwem Zdrowia. Konsolidacja ma umożliwić rozwój nowych klinik, zwiększenie liczby świadczeń o 20-25% oraz stworzenie miejsc specjalizacyjnych dla młodych lekarzy. USK planuje zaciągnąć około 300 milionów złotych kredytów BGK na spłatę zobowiązań oraz ubiegać się o środki z konkursu Ministerstwa Zdrowia. W Mielcu ma powstać klinika neurochirurgii, a w Straszęcinie duża klinika psychiatrii. A pracownicy obawiają się zwolnień, jednak dyrekcja zapewnia, że celem zmian jest rozwój i zwiększenie zatrudnienia, a nie redukcja etatów.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Nie milkną echa kwietniowego śmiertelnego w skutkach ataku niedźwiedzia na jedną z mieszkanek Płonnej w gminie Bukowsko. Sprawą interesują się nie tylko samorządowcy, ale też parlamentarzyści i rozmaici urzędnicy na szczeblu centralnym i regionalnym. Jednym z najnowszych pomysłów na zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym dla człowieka jest szczegółowe monitorowanie poruszania się niedźwiedzi. Pilotażowy program ma być realizowany w 4 bieszczadzkich gminach: Cisnej, Lutowiskach, Solinie i Czarnej. Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, tak komentuje jednak ten pomysł.
0: Ważne dla mieszkańców Bieszczadów.
8: Stwarzamy pewien model systemowy, który praktycznie już istnieje. Każdy z nas ma w swoich strukturach zarządzania kryzysowego system monitorowania zdarzeń krytycznych związanych z dziką, agresywną zwierzyną w postaci wilka czy niedźwiedzia. Ja pewnie zostawię statystykę od 2022 roku związaną ze zdarzeniami tylko na terenie jednej gminy małej bieszczadzkiej, gminy Czarna, z dokładną podaną liczbą zdarzeń, ilością wilków, które stanowią watahę, zbliżania się ich do gospodarstw rolnych, do ludzi, do siedlisk i tak dalej. I teraz moje pytanie, czy my będziemy dalej tworzyć program, który będzie monitorował sobie sztuki niedźwiedzi, które będą dalej penetrować te same obszary od kilku lat? Ja pozwolenie na poruszenie, podobnie jak mój kolega z Soliny, posiadam już od 2 lat i nie jest to skuteczne, ponieważ od 2024 roku, stosując metodę płoszenia, skutkuje to tym, że ta ilość zdarzeń krytycznych pojawia się coraz więcej. Te zwierzęta w ogóle nie reagują na systemy płoszenia opisywane w różnych decyzjach administracyjnych. Kolejne moje pytanie to, proszę Państwa, jest takie: dlaczego, mając taką gminę bieszczadzką, w której jeszcze funkcjonuje w jakimś zakresie rolnictwo o charakterze ekologicznym, gdzie na terenie mojej gminy większość gospodarstw są to gospodarstwa zajmujące się hodowlą owiec, kóz, bydła, koni. Są to gospodarstwa typowo ekologiczne. Są często pustoszone przez watahy wilków czy też niedźwiedzi i gospodarze pozostawiają truchła swoich zwierząt w terenie, mizerne odszkodowanie otrzymując za to, nie mając nic w zamian, a to jest ich praca, to jest ich zarobek i to jest utrzymanie tych gospodarstw rolnych i też funkcjonowania całej gminy. To proszę mi powiedzieć, czy jedną z metod działania, ograniczenia tego typu działań jest tworzenie takiej sytuacji, że ja proponując w swoim planie ogólnym i dając go do konsultacji, wskazując te tereny jako tereny produkcji rolnej, otrzymuję zwrotną informację od pani Agnieszki Marceli z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pociętą tą propozycję mojego planu ogólnego, gdzie wycina mi się w 90% grunty stanowiące produkcję rolną, tworząc tam strefy zielone otwarte, czyli pozbawiając tych rolników możliwości rozwoju. Proszę mi powiedzieć, czy to jest ta interwencja przeciwko zdarzeniom krytycznym ze zwierzętami tego typu jak wilki i niedźwiedzie? Bo jeśli tak, to uważam, że pełne działanie tych instytucji jest skierowane na ograniczanie i pauperyzację przestrzeni bieszczadzkiej.
1: Mówił Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, który razem z innymi samorządowcami z Bieszczadów był gościem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Większość wójtów z naszego regionu krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu związane z ochroną przyrody. Wśród osób zabierających głos był m.in. wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała.
9: Jestem przedstawicielem gminy Olszanica, która niestety niechlubnie ma swój rekord, bo to nie w tym roku w Bukowsku niedźwiedź po raz pierwszy zabił człowieka, tylko w gminie, w której miałem przyjemność pracować, a mianowicie w roku 2014 po raz pierwszy niedźwiedź zaatakował, polował na człowieka, zaatakował go i go zabił. Robimy co możemy, ale co możemy, proszę Państwa, ludzie są przestraszeni, żądają od nas, ponieważ uważają, że oni nas wybrali, że to my odpowiadamy za to, co się dzieje, żebyśmy coś z tym zrobili. Występujemy o decyzję na płoszenie, dostajemy tą decyzję, w której mamy jednoznacznie napisane, że to mieszkańcy i wójt mają ścigać i płoszyć te niedźwiedzie. Ja się pytam, proszę Państwa, a kto nas do tego upoważnił? Kto nas przeszkolił? Kto nam dał narzędzia? Przecież taki wójt, jak wyśle kogoś na śmierć, bo taka rzecz się może powtórzyć, to będzie później za to odpowiadał karnie. Bo muszę dopowiedzieć, to zdarzenie z 2014 roku dla rodziny skończyło się tym, że po wielkim, wieloletnim boju rodzina nie dostała nawet żadnego odszkodowania. W naszym państwie od lat staramy się ściśle chronić tak niebezpieczne drapieżniki, ale tak naprawdę nie chcemy brać za to odpowiedzialności.
1: Mówił do posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała. Jak reagowali na te głosy samorządowców posłowie? Zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z podziałami politycznymi. Najbardziej radykalne rozwiązania, zgodę na odstrzał wilków i niedźwiedzi, proponuje Konfederacja, która od miesięcy rozpętuje histerię wokół zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, skutkującą już zresztą tym, że wielu turystów odwołuje swoje rezerwacje w Bieszczadach. Na drugim biegunie są politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Była współprzewodnicząca Partii Zieloni, posłanka KO Małgorzata Tracz, wypowiadała się w takim oto tonie.
10: To jest posiedzenie Komisji Środowiska, a nie odpowiedzieliśmy sobie tak naprawdę na zasadnicze pytanie. Dlaczego wilk i niedźwiedź są objęte ochroną gatunkową i ochroną ścisłą? Dlaczego wilk jest objęty tą ochroną od lat 90. najpierw częściową, potem ścisłą? Dlaczego niedźwiedź jest nią objęty już od lat 50. zeszłego wieku, a od 2000 częściową, a od 2001 roku ścisłą? Otóż te zwierzęta pełnią bardzo ważne role w ekosystemie. A załamanie ekosystemu będzie miało konsekwencje nie dla lasu samego w sobie, ale także dla nas, korzystających z tych lasów. Ja podam tylko przykłady, co robi niedźwiedź dla ekosystemu. Niedźwiedź jest sanitariuszem lasu tak naprawdę. Rozkopując ziemię, szukając bulw i owadów, korzeni, sprawia, że ta ziemia jest bardziej napowietrzona. Jedząc owoce, powoduje rozsiewanie nasion, reguluje także populację, a co więcej, zwierzęta, które upoluje, resztki tych zwierząt są pokarmem dla mniejszych ssaków.
11: Proszę o ciszę.
10: Z kolei, jeśli chodzi o wilka, wilk także reguluje populację, oprócz tego pełni funkcje sanitarne, dlatego że neutralizuje chore czy słabe zwierzęta i mamy tu przykład w postaci na przykład tego, że poluje na dziki chore na ASF i w ten sposób powoduje, że ten ASF przestaje się rozprzestrzeniać. Co więcej, polując na jelenie sprawia, że młode drzewa mogą rosnąć, tak? Bo nie są przez jelenie zgryzane. Pomaga w ten sposób leśnikom. Podobnie to wygląda w przypadku odrodzenia się topoli. Polując na lisy, chroni także ptaki gniazdujące. Mamy obecnie wystarczające narzędzia, jeśli chodzi o kwestie odszkodowań za straty robione przez zwierzęta dzikie. Mamy także obecnie przepisy, które dają możliwość podjęcia działań przez RDOŚ. Co musimy robić, jeśli chodzi o wilka? Przede wszystkim grodzenia elektryczne, psy pasterskie, tak by chronić stada. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, to nie uczmy niedźwiedzia po prostu, no nie wiem, jeść tak w terenach, tam gdzie są ludzie, czyli nie zostawiajmy resztek, muszą być odpowiednie kontenery, muszą być kompostowniki, a ponadto pracujemy nad warunkowaniem awersyjnym i to też będzie pewnego rodzaju rozwiązanie. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że nie bez przyczyny te dwa gatunki objęte są ochroną ścisłą, bez tego całe ekosystemy byłyby rozregulowane i ta ochrona ścisła wilka i niedźwiedzia powinny zostać utrzymane.
1: Mówiła Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Samorządowcy rozumieją potrzeby ochrony wilka i niedźwiedzia, ale nie do końca rozumieją, dlaczego to samorządy mają ponosić koszty z tym związane. Mówił o tym nie tak dawno na sesji Rady Gminy Cisna przewodniczący Rady Mateusz Świerczeński.
11: Problemem próbuje się obarczać nas, mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe jakieś zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Niedźwiedź jest państwowy, a ja poniosłem koszty. Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie, nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej, tylko że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zabrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 98 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba no nie zabraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom, więc one uciekły w Bieszczady. To jest zwierzę państwowe całego kraju, więc rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni. Problem jest u nas sezonowy, to jest fakt. Nie dotyczy na szczęście sezonu turystycznego i bardzo dobrze, ale powinny być pewne rzeczy wprowadzone. Moja obserwacja dosłownie sprzed kilku dni. Mamy wywóz śmieci we wtorek. Część mieszkańców wystawia te śmieci w poniedziałek wieczorem. Śmieci. Dlaczego? Dlatego, że odbiór śmieci zaczyna się bardzo wcześnie rano. Nie wszyscy mogą wstać przed 6 czy przed 7 i te śmieci wystawić we wtorek. Według mnie podstawową rzeczą pierwszą, która powinny być jakieś zabezpieczone punkty w miejscowościach, w Cisnej, Wytni, ale w każdej miejscowości, gdzie ja, nie mogąc śmieci wystawić we wtorek rano, mogę je zawieźć, żeby one bezpiecznie od poniedziałku wieczorem do wtorku rano tam były, a nie, że ja jadę we wtorek rano i są te śmieci porozleczkane po ulicach. Tak mi się wydaje. Tyle mojego komentarza. Ja czekam na te rozwiązania systemowe jako radny i jako mieszkaniec.
1: Mówił przewodniczący Rady Gminy Cisna Mateusz Świerczyński.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć aktualnie w kinach. Od piątku w kinach Helios w Krośnie i w Rzeszowie film Supergirl. To może być jedna z najgłośniejszych premier tego lata. Główną bohaterką jest Kara Zor-El, kuzynka Supermana grana przez Millie Alcock. Tym razem Supergirl została pokazana jako bardziej zbuntowana i skomplikowana postać niż w poprzednich adaptacjach. Akcja filmu rozgrywa się w wielu zakątkach galaktyki. Kara wyrusza w niebezpieczną podróż pełną zemsty, sprawiedliwości i trudnych wyborów moralnych. Ważną rolę odgrywa także jej wierny superpies Krypto, który towarzyszy bohaterce podczas przygód. Na ekranie pojawia się również Jason Momoa w roli Lobo, charyzmatycznego łowcy nagród. Film został wyreżyserowany przez Craiga Gillespie i należy do nowego uniwersum DC. Scenariusz inspirowany jest oczywiście komiksem Supergirl Woman of Tomorrow. Produkcja łączy widowiskowe efekty specjalne z bardziej emocjonalną historią bohaterki. Krytycy szczególnie chwalą kreację Millie Alcock oraz świeże spojrzenie na postać Supergirl. Supergirl już od jutra w kinach Helios w Krośnie, w Rzeszowie i w Przemyślu. Polecamy.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Porozmawiamy o jednej z ciekawszych imprez, jaka czeka nas już na początku lata. Gościem Radia Złote Przeboje jest Agnieszka Sabat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń wyjątkowej imprezy Tosa Połoniny Tour, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca, od 3 do 5 lipca. To polsko-słowacki rajd rowerowy. Skąd startujecie?
12: Start w tym roku będzie z Cisnej. Poprzednie lata był ze Smereka, spod hotelu Karpatia, natomiast w tym roku trochę zmieniliśmy, ponieważ długa trasa nam wychodziła i tak, start będzie z Cisnej.
1: To 70 kilometrów w stronę Morskiego Oka na Słowacji. Co to za region, co to za miejscowość?
12: Słuchajcie, no Morskie Oko na Słowacji, bardzo piękne miejsce, w którym nie ma kompletnie zasięgu, więc jest cudowne, jak ktoś chce odpocząć. Morskie Oko należy do miejscowości Remeckie Hamre. Jest to takie powulkaniczne jezioro. Oczywiście zakaz jest tam kąpieli, ale cudowne otoczenie tego miejsca tak nas zachwyciło. Jeździliśmy tam wiele razy odpoczywać i nie tylko latem, ale również i w zimie. Oczywiście w zimie nie na rowerach, na pieszo, ale równie piękne miejsce zimą, jak i latem i jesienią, które warto odwiedzić. I cudowne, bo jest cisza, spokój. Ten kontakt z przyrodą, który można tam złapać, jest naprawdę mega.
1: Około 70 kilometrów w jedną stronę po górach, to chyba rowery tradycyjne odpadają, prawda? Jedynie elektryki.
12: Tak, zalecamy głównie jazdę na elektrykach po to, żeby... No to ma być przyjemna jazda. Jedziemy, żeby pozwiedzać, żeby cieszyć się przyrodą i miejscami, do których zaglądamy po drodze, bo jest tych miejsc naprawdę sporo. No i tak jak mówisz, 70 kilometrów na zwykłym rowerze, to naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, żeby to zrobić i się nie zmęczyć za bardzo. Natomiast my robimy to rekreacyjnie, więc tak, zalecamy elektryki.
1: Startujecie z Cisnej? Tam jest dobra jakaś przełęcz, dobry przejazd właśnie na słowacką stronę?
12: Tak, my startujemy praktycznie z przełęczy nad Roztokami, bo tam mamy dosłownie 3 kilometry do tego miejsca, od miejsca startu naszego. Tam jest właśnie granica polsko-słowacka, z której jest piękna panorama również, jest wieża widokowa. No i stamtąd zjeżdżamy sobie trasą asfaltową, ponieważ Słowacy mają bardzo dobrze przygotowane trasy rowerowe, troszkę lepiej niż my, więc stamtąd zjeżdżamy sobie właśnie w dół do miejscowości, nieistniejącej już miejscowości Ruskie. Stamtąd sobie ruszamy dalej na Topole. Tam zajeżdżamy do naszego bardzo dobrego przyjaciela Jaro, który prowadzi taki mini skansen. Tam jest nasz pierwszy taki postój i punkt odżywczy, gdzie Jaro pokazuje nam, jak się piecze chleb, testuje nas lokalnym serem. Także takie miejsce bardzo fajne. No i potem jedziemy sobie stamtąd już w kierunku Morskiego Oka.
1: Po drodze między innymi zapora w Starinie, prawda?
12: Zaporę w Starinie mamy na powrocie, ponieważ robimy taką pętlę w całej tej trasie, więc zapora w Starinie będzie trzeciego dnia, chociaż pierwszego też będziemy obok niej przejeżdżać, bo będziemy nad piękną Połoniną Gazdoran, z której panorama po prostu zapiera dech w piersiach. Masz widok na zaporę właśnie, na całe jezioro Starinę, no i również na Bieszczady. Mega widok stamtąd jest.
1: Ta trasa to mnóstwo urokliwych miejsc. Jedziecie zapewne nieśpiesznie, żeby pozwiedzać te słowackie Bieszczady, które chyba dość słabo znamy ogólnie, prawda?
12: Tak, są bardzo słabo znane. No stąd też pomysł, żeby te Bieszczady słowackie, mniej znane, pokazać właśnie poprzez ten nasz rajd rowerowy. Tak to wszystko się ogólnie zaczęło od tego, że chcieliśmy pokazać te miejsca, do których wielokrotnie wędrowaliśmy na piechotę i poznawaliśmy właśnie Sniński Kamień, czy Morskie Oko, czy tą Połoninę Gazdoran. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy tego nie znają, a tak blisko jest z Bieszczad te miejsca. Jeszcze do tego wsadzić ludzi na rower i pokazać, że naprawdę można to zrobić w jeden dzień i zwiedzić fajne miejsca, których nie znają.
1: Z punktu widzenia promocji Bieszczad, promocji turystyki w tym regionie, to świetny pomysł. Macie w tej inicjatywie wsparcie polskich lub słowackich samorządów?
12: Tak, oczywiście w realizacji tego pomysłu wspiera nas właśnie województwo podkarpackie. Dzięki temu właśnie możemy pokazać mieszkańcom i turystom, że Bieszczady nie kończą się na granicy, a po jej drugiej stronie czeka również fascynujący świat, który warto poznać. Także tak, wspiera i naszym partnerem jest województwo podkarpackie.
1: A skąd pomysł na tego typu wydarzenie jak polsko-słowacki rajd rowerowy?
12: To jest już trzecia edycja tego rajdu rowerowego, a pomysł sama zastanawiam, jak to się właściwie zaczęło. Przypadkiem całkiem, 4 lata temu, jak podczas edycji Festiwalu Rzeźnickiego mieliśmy rowery wypożyczone elektryczne właśnie w okolicach Smereka, jeździliśmy i stwierdziliśmy, że może fajnie by było zrobić znakowanie trasy, przynajmniej tej dostępnej na rowerze, właśnie na rowerach. No i całkiem sprawnie nam to poszło, szybko, zdecydowanie szybciej niż na piechotę. też zostało to do tej pory. Znakujemy trasy na rowerach właśnie na wszystkich naszych imprezach i właśnie wtedy wpadliśmy na taki genialny pomysł, chłopaki, z którymi tam jeździłam po tych trasach, że może byśmy wjechali na Jasło, a potem na Okrąglik i z Okrąglika na Przełęcz. Popukałam się do głowy, mówię do nich, no co wy, niemożliwe, przecież ja nie wjadę tam na rowerze. Wiesz, mamy elektryki, damy radę. No i długo mnie nie namawiali na to, rzucając mnie na głęboką wodę, ale pojechałam. I właśnie wtedy było to ten zachwyt. Bo wjechaliśmy na Jasło, zjechaliśmy przez Okrąglik, oczywiście na Przełęcz i potem tam kawałek jeszcze na stronę słowacką. I to było właśnie to. Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, ten zachwyt, ale nie tylko tą możliwością roweru elektrycznego, tylko przede wszystkim tym, że nagle taka przestrzeń, że kurczę, można tak wiele miejsc zobaczyć w tak szybki sposób i łatwy tak naprawdę. Nagle się okazało, że w ciągu jednego dnia można zobaczyć znacznie więcej i odkryć Bieszczady w zupełnie nowej perspektywie. To był ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazać ludziom na tych rowerach te rzeczy, które my odkrywamy, bo to jest fajne.
1: Dla instruktorów turystyki rowerowej rowery elektryczne to jest w ogóle nowe wyzwanie, nowe możliwości też, prawda? Jeśli chodzi o promowanie danych regionów czy miejsc.
12: Tak, dokładnie tak. Można dużo więcej zrobić, że tak powiem, i przejechać i zobaczyć na rowerze elektrycznym niż na takim zwykłym. I przede wszystkim dotrzeć też do miejsc, do których rowerem zwykłym jest ciężko. Jakkolwiek wiem, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy też na rowerach zwykłych.
1: Wspomnieliśmy o tym, że to 70 km w jedną stronę, w stronę Morskiego Oka, powrót trzeciego dnia. A co w międzyczasie? To jest forma jakiejś integracji, forma pobytu w jakimś miejscu?
12: Tak, z drugiego dnia mamy taki chill day, ja to nazwałam. Nie spinamy się, nie robimy bardzo dużo kilometrów. Myślę, że około 40 do 40 maksymalnie zrobimy. To też tak naprawdę będzie wszystko zależało od pogody. No, do tej pory trafialiśmy na super fajną pogodę, więc przez 3 dni jeździliśmy dużo. Natomiast ten wyjazd chcę zrobić w troszkę innej formie, czyli ten drugi dzień trochę mniej jazdy, ponieważ pierwszy i ostatni to jest 70 km. Chcemy, żeby ten środkowy był taki naprawdę fajny, żeby ludzie zapamiętali fajnie ten wyjazd i no, żeby czuli się też komfortowo, a nie zmęczeni. Planujemy wschód albo zachód słońca na Snińskim Kamieniu, gdzie z Morskiego Oka tak naprawdę mamy tam niecałą godzinkę na wejście na ten Sniński Kamień, z którego jest no, też cudny widok. Więc tutaj albo wschód, albo zachód. Mamy też w planie, gdyby pogoda była taka bardziej barowa, jak to nazywamy, to odwiedzimy obserwatorium astronomiczne w Kołonicach, w którym też już bywaliśmy wcześniej i również się podobało wcześniejszym uczestnikom, więc to też gdzieś tam w planach mamy. No i oczywiście w pierwszy dzień i w drugi dzień mamy wieczorne biesiady, ognisko nad jeziorem, Morskim Okiem, więc super. Mamy też i muzyków, bo mamy gitarę i mamy mieć w tym roku jakąś niespodziankę. Pani, która będzie nam grała, nie powiem jeszcze na jakim instrumencie, ale biesiada będzie fajna wieczorami.
1: To Morskie Oko to środek lasu, to znaczy, że logistycznie trzeba zaplanować wzięcie ze sobą namiotów, śpiworów?
12: Nie, słuchaj, tam jest schronisko nad Morskim Okiem. Możliwość też dojazdu jest autem, ponieważ my jedziemy z plecaczkami malutkimi, dosłownie z bidonem na wodę, ponieważ po drodze całej tej trasy mamy też właśnie te punkty takie odżywcze-żywieniowe. Jedzie z nami ekipa, która zabiera nasze bagaże. No i zatrzymuje się też po drodze, daje nam wodę, owoce, także to mamy na trasie cały czas zapewnione, więc jedziemy sobie na lekko. A tak, Morskie Oko jest, tak jak już wspominałam wcześniej, kompletnie bez zasięgu, ale jest możliwość tam dojechać i spać nie pod gołym niebem, ale jest schronisko.
1: A jak wygląda kwestia zapisów?
12: Wiesz co, no tak jak od początku nie zależało nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, to 30, maksymalnie do 40 osób, ponieważ no, na rowerach nie da się jeździć z dużymi grupami. Nie ma się wtedy tej przyjemności takiej. Nie można się zintegrować fajnie, więc to 30-35 osób to maksymalnie i już ostatnie takie wolne miejsca nam zostały. Jakby ktoś jeszcze chciał skorzystać, to zapraszam.
1: Zapraszamy więc gorąco na polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour, imprezę, o której opowiadała nam dziś Agnieszka Sawat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń tego wydarzenia. Dzięki wielkie za rozmowę.
12: Dzięki bardzo.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na ciekawostkę związaną z infrastrukturą kolejową w naszym regionie. Kilka lat temu wyremontowana została linia kolejowa 102 łącząca Przemyśl z Krościenkiem, Zagórzem i Łupkowem. Karol Gajdzik, społecznik, jeden z pomysłodawców remontu linii częściowo biegnącej dziś przez Ukrainę, chciałby, by stała się ona ważną atrakcją turystyczną w Bieszczadach.
13: Najpierw pochwalę się, że 19 marca przejechaliśmy tą linię. Czyli drożność linii kolejowej.

0: wcześniej czy później pociągi pasażerskie na tą trasę wrócą. Mam propozycję, ażeby w tym roku zorganizować przynajmniej jeden przejazd pasażerski na tej trasie. Marzy mi się taki troszeczkę pociąg do kultury. Pociąg, który wyjedzie rano z Przemyśla, przejedzie przez Ukrainę, nie zatrzymując się transgranicznie, a potem na stacjach kolejowych w Uszczykach, w Zagórzu i w Komanczy zrealizuje program kulturalny. I mam nadzieję, że zarząd województwa wesprze mnie w tym projekcie zrealizowanie tego. Myślę, że to sierpień, że to nie jutro i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję. Tu podziękuję panu ministrowi Adamczykowi za te 50 milionów, które wsadzili nam pod Przemyślem w ziemię i dzięki któremu mamy tę linię. Być może ktoś powie, że nie jest użytkowana. Proszę państwa, za granicą jest wojna. Gdyby nieszczęście się zdarzyło i pod Lwowem została linia rozwalona w drobny mak, to tą linią pojechałyby inne rzeczy, które tam są bardzo potrzebne. I tak na to należy patrzeć.
1: Marszałek województwa Władysław Ortyl docenia pracę i pomysły pasjonatów linii 102 i Karola Gajdzika osobiście.
2: Często jest tak, że właśnie pasjonaci, ludzie, którzy dostrzegają pewne rzeczy, lubią, kochają, no po prostu pomagają też samorządowi, pomagają też po prostu w ratowaniu pewnych rzeczy. No tak się dzieje i działo się też kiedyś, także za to bardzo dziękujemy. No i wszyscy byśmy chcieli, żeby te pociągi wróciły i żeby można tą 102 przejechać. Ja powiem tak, ten pociąg do kultury, to my jesteśmy akurat przy takich działaniach, byliśmy w Łupkowie z panem Asiakiem Piotrem Pilchem, tam żeśmy takie porozumienie zawarli z samorządami, z powiatem też, żeby po prostu im pomóc w tej fundacji, co tam jest, żeby otrzymali trochę majątku, żeby mogli się tam rozwinąć. Tam jest dużo takich aktywności, ale trzeba jeszcze trochę więcej tego dołożyć i rzeczywiście by tak było. I czy to sierpień z tym pociągiem do kultury, bo oni też ten program nazywali pociąg do kultury, prawda? Już nie będę mówił tam, bo no, ciekawe rzeczy tam rzeczywiście, ale czy sierpień, to nie wiem. Jestem wstępnie za. Być może wrzesień, powiem dlaczego, bo ma być otwarte po modernizacji Muzeum Wendy Warhola w Międzylaborcach, także tam mamy być zaproszeni, tam mamy dobrą przyjaźń z panem prezesem Milanem Majerskim. Prawda, być może to wtedy można byłoby coś takiego wykorzystać i, że tak powiem, przy okazji ten pociąg czy ciąg do kultury, prawda, wykorzystać, żeby jechać pociągiem. Także to rozważymy kwestię terminu.
1: Mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. Oby plany prędzej czy później się ziściły, bo stare linie kolejowe mogą bardzo przysłużyć się współpracy transgranicznej między Polską, Słowacją a Ukrainą.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gmina Solina szykuje spore inwestycje w infrastrukturę, m.in. w ścieżki rowerowe czy w nową remizę. Ale część z nich może nie być zrealizowana, bo wójt nie ma za sobą większości w Radzie. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rudziński zaproponował wyrzucenie dwóch inwestycji z dokumentów strategicznych typu wieloletnia prognoza finansowa gminy.
4: Chciałem złożyć wniosek, bo tak wnioskuję z tego, co działo się na komisji, o te dwa takie punkty sporne wyrzucić, skreślić. Przebudowę i rozbudowę, oczyszczalni ścieków polegającą na wykonaniu instalacji karbonizacji hydrotermalnej w miejscowości Bereska, zagospodarowanie osadu, to jest jako pierwszy punkt wniosek. Drugi, budowa remizu świetlicy na działce 631/1 w miejscowości Bubka, projekt budowa remizu świetlicy.
1: Mówił Paweł Rudziński. Wójt gminy Solina Adam Piątkowski zarzucił Radzie Gminy destrukcyjne działania.
5: Mieliśmy czas na przemyślenia i dyskusje, teraz tego czasu nie ma. To jest po prostu państwa jakby organizacja. Ja nie wchodzę do Rady Gminy, bo nie mam takich kompetencji, także państwo też nie powinniście wchodzić do zadań gminy, a wielokrotnie wchodzicie i też przekraczacie swoje uprawnienia i kompetencje, czego jeszcze nie egzekwowałem, ale no zobaczymy. Panie przewodniczący, jestem 11 lat wójtem. Wszystkie budżety, jakie realizowaliśmy, wyglądały technicznie. Gdyby państwo sobie zadali trudu i popatrzyli, jak wygląda kształt budżetu w innych gminach, to szczerze powiem, najbardziej obszernym budżetem, jeżeli chodzi o zapisy uchwały budżetowej, jest budżet gminy Solina. Dlaczego? W innych gminach technicznie robią to tak, że wpisują grupowo zadania. A co to daje? To daje to, że my, organizując przetarg 1, 2, 3, cały czas mamy pulę do dyspozycji. A rozbijając to, mamy pulę dedykowaną do dyspozycji, więc bardzo trudno działa się w gminie Solina organizacji.

0: organizując przetargi, bo ja zrobię teraz 3 przetargi, żeby Państwo troszeczkę chcieli sięgnąć i popatrzeć. Przyjdźcie, jak wyglądają budżety innych gmin. Tam tak szczegółowo nie ustala się budżetu. Szczegółowe ustalenie budżetu w wersji zadaniowej, stricte z dedykowaną wysokością środków, utrudnia pracę gminie. I my tutaj, proponując tą uchwałę, możecie sobie wykreślać Państwo, rób ta co chce ta, ale jedna rzecz technicznie, która wygląda w innych gminach lepiej i my ją chcemy dostosować, żeby pracowało się lepiej, nie wiem, wydziałowi pozyskiwania środków, wydziałowi, który organizuje przetargi, wydziałowi gospodarczemu, bo my się spotykamy, zanim ogłosimy przetarg, to proszę Państwa, ja muszę mieć pieniądze. Załóżmy, będzie tak, że Państwo zrobicie 5 milionów, a w przetargu wyjdzie mi 5500. Przetarg nierozstrzygnięty, brak środków. A tu będzie zawsze przetarg rozstrzygnięty. Nasze działanie ma polepszenie, usprawnienie pracy, a nie żeby Państwu coś zabierać. My nie zwiększamy żadnych kwot, my nic nie zabieramy z budżetu. Państwo musicie popatrzeć do budżetu, te kwoty, które są przewidziane na wydatki na ten rok są te same, które są w budżecie. No tylko trzeba czytać. No tak, prośba do Państwa. Pani skarbnik, muszą być nazwy wydatków w WPF-ie, bo WPF jest jakby zapewnieniem działania w tym zakresie. I usprawniajmy sobie pracę. Pomóżcie bardziej sprawnie pracować w gminie, bo to tylko ma na celu. A co Państwo wykreślicie, że jesteście przeciwko czemuś? No to już jest Wasza sprawa. Ja się do tego odniosę i powiem, co ja o tym myślę i co myślę o pewnych działaniach, Panie Przewodniczący. To, co powiedziałem, to tak to wygląda.
1: Mówił wójt Adam Piątkowski. Radny Mariusz Kalinewicz poparł w tej sprawie wójta.
2: Ja się nie zgadzam z Panem Przewodniczącym na to, żeby z tej uchwały wyrzucić te dwa punkty, z jednego względu. Ja się teraz ustosunkuję do pieniążków w WPF-ie zapisanych, czyli 180 tysięcy na budowę remizy. To może jest trochę źle zapisane, bo to nie mówimy o budowie remizy, tylko mówimy o wykonaniu projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Dobrze o tym Państwo wiecie, że jak my to teraz odrzucimy, to Pan wójt nie będzie mógł ogłosić przetargu i to się będzie ciągło latami. Nie będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne, pozyskać pieniążków, gdzie był tutaj Pan Generał, przedstawił i powiedział, że on zrobi wszystko, żeby jeżeli będziemy mieli pozwolenie na budowę, żeby te środki zewnętrzne na budowę tego obiektu zostały pozyskane. Nie mając pozwolenia na budowę i projektu, nikt nam żadnych pieniążków na gębę nie da. Nie przelej na konto gminy, zróbcie sobie za to projekt. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby powstała kolejka gondolowa, gmina musiała zrobić projekt. Na tej podstawie znalazł się inwestor i znalazły się pieniążki. Nie blokujmy wszystko, nie rozwijajmy się, nie róbmy żadnych projektów. Myślicie Państwo, że jak się pieniądze na rynku pokażą, to powiemy, słuchajcie, poczekajcie na nas pół roku, zrobimy projekt i będziecie mogli wziąć te pieniążki. Nie ma takiej możliwości. Tak samo jest z drogami, tak samo jest z oświetleniem ulicznym, z każdą inną inwestycją. Jak byłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, nie zapytał Pan Prezes, czego ja oczekuję. Ja mówię, Panie Prezesie, na projekty to my pieniążki znajdziemy, tylko chcielibyśmy, żeby te nasze projekty nie były w szafie pułkownikami i nie czekały latami. Bo na dzień dzisiejszy, jak się pieniądze na rynku pokażą, my nie mamy gotowych projektów, to w żadnej miejscowości nic nie zrobimy. Prośba jest taka do wszystkich radnych. Stańcie Państwo pomysł na swoją miejscowość i występujcie z pomysłem o to, że trzeba zrobić projekt na to, na tamto. I wtedy będziemy w budżecie to przegłosowywać. Ale jak ktoś nie ma pomysłu i nie występuje z żadną propozycją projektu, to nikt nie będzie, że tak powiem, hamulcowy i zazdrosny dla tych, którzy taki pomysł mają. Dziękuję.
1: Kwestia budowy remiz oświetlicy w Bóbrce podzieliła radnych. Wójt Adam Piątkowski przypomniał tę sprawę, bo pojawiła się już na wcześniejszej sesji. Chodzi o inwestycję, która może być warta kilka milionów złotych.
0: Jeżeli ktoś chodził na studia i miał taki przedmiot jak organizacja albo zarządzanie albo sprawność instytucji, to wie, że na ostatniej czy przedostatniej sesji był tu pan generał Tomasz Baran i poprosił gminę o to, żeby przekazała działkę na ich pomysł 10 arów na dole. No i ja się nie odzywałem na tej sesji, czekałem, jakie Państwo będziecie zadawać pytania. Pytania nie padły. Ale wcześniej, bo znamy się, bo jestem trochę starszym strażakiem od pana generała i znam go jeszcze, jak przychodził do Rzeszowa. I proszę Państwa, to ja mówię, co Komenda Wojewódzka nam za to da. Bo poprzedni generał generał Andrzej Babiec, komendant podkarpacki, zaproponował, i tu odbyło się spotkanie, czego świadkiem jest pan radny, a druh prezes powiatowy Mariusz Kaniewicz, że komenda główna chciała wybudować na terenie naszej gminy i sfinansować w 80% ze środków krajowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych takie Centrum Doskonalenia MDP. MDP to w skrót Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I na terenie naszej właśnie miejscowości Bóbrka, myśmy to wymyślili, ma powstać obiekt, który się nazywa, jak się nazywa teraz, w którym będą się doskonalić MDP z trzech województw, a może z czterech. Podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ramach struktur samorządowych, a będą korzystać z niego struktury jednostek OSP. I komenda główna chce na to znaleźć pieniądze. Ja też od państwa nie usłyszałem, jakie jest stanowisko rady, czy mamy przygotowywać tą uchwałę, czy nie. Bo tak coś rozmawialiśmy, ale do końca definitywnie decyzja nie zapadła. Co ma robić wójt? I też prosiłbym, panie przewodniczący, o to stanowisko, żeby jasno wybrzmiało. Co jeszcze chcę osiągnąć ja, jako wójt gminy? Ponieważ uważam, że tak atrakcyjna działka w Poleńczyku ma swoją wartość, nie tylko inwestycyjną czy cenową, ale ma wartość, bo my chcemy pozyskać, ja tu pracuję teraz nad uzyskaniem dwóch samochodów. Jeden już jest bardzo blisko. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku ma dostać nowy samochód, a my mamy z zasobów tej komendy dostać samochód do Górzanki. To będzie samochód Scania, bo to warunkuje, ja inaczej się nie podpiszę pod umową zbycia tej działki. Druga sprawa, chcemy dostać samochód do OSP Bukowiec, też z zasobów Państwowej Straży Pożarnej. Bo państwo nie wiecie, my do tej pory kupiliśmy 7 nowych samochodów do struktur naszych jednostek. To ja nie wiem, czy ktoś tyle kupił z różnego rodzaju. Tu ma panu radnemu Mariuszowi dziękuję, bo on jako prezes zarządu powiatowego, gminnego to cały czas w tym uczestniczy. I teraz pytanie, które musimy sobie postawić jako społeczność tej gminy. Czy warto wybudować taki obiekt? Czy warto ściągnąć komendę główną do Soliny? Czy warto? Czy można mieć korzyści z tego tytułu? To państwu powiem, że Wetlina miała remizę, w której przebywała szkoła aspirantów pożarnictwa z Krakowa i co oni dostali przez te lata, to nie chcę mówić, to była najlepiej wyposażona jednostka OSP. Celem naszego działania ma być to, żebyśmy nie wydatkując naszych środków pozyskali środki zewnętrzne i dlatego jest ten projekt remizy, bo to będzie tak de facto, będzie projekt obiektu, w którym będzie doskonalenie MDP, a nie baza noclegowa, bo my nie planujemy tam bazy noclegowej, czyli będą spać gdzieś indziej, u innych gestorów, u innych wynajmować im za to. Przecież w tej chwili na WZW Jawor, szanowni państwo, co roku odbywa się obóz MDP, na który jeżdżą też nasze dzieci, tak? Czyli płacimy ośrodkowi Jawor, a nie mają tam bazy dydaktycznej. My na bazie remizy w Bóbrce przy udziale środków krajowych i naszych, będziemy się starać pozyskiwać, chcemy zbudować bazę szkoleniową dla tych czterech województw. Taki jest nasz pomysł i byłoby wielkim błędem, gdyby państwo dzisiaj odrzucili tą uchwałę, bo z czym do ludzi, jak to się mówi, my nie będziemy, ja się nie zgadzam wtedy na przekazanie tej działki, takiej umowy nie podpiszę, bo no za dużo ją damy, a za mało weźmiemy. Taki jest cel działania tutaj, tej uchwały i tego wniosku o projekt.
1: Tłumaczył Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Głosowanie w tej sprawie przyniosło remis. 6 radnych było za, 6 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, wskutek czego projekt remizo świetlicy w Bóbrce będzie jednak mógł być realizowany. Sporo emocji wzbudził też projekt inwestycji wartej 17 milionów złotych. Mowa o planowanej budowie instalacji karbonizacji hydrotermalnej przy oczyszczalni ścieków w Berezce w gminie Solina. Jeden z radnych zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że gmina będzie musiała finansować tę inwestycję w całości. całości, bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wójt Adam Piątkowski odniósł się do tej kwestii.
0: Wójt analizował RPO, próbował złożyć wniosek, wójt analizował KPO, więc przygotowywał wszędzie możliwość do... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym byłem 4 razy i Państwo nie słuchali, jak ja do Was składam sprawozdanie, gdzie jeździłem i w jakim celu. I Pan w ogóle, niech mi Pan powie, jakie są możliwości dofinansowania w regionalnym programie, bo Państwo też tego nie słuchali. My szukamy możliwości finansowania. Na dzisiaj Pan Prezes Malinowski powiedział, że nie ma bezpośredniej możliwości. A kiedy to było przygotowywane w 2023 roku? To jest 2023? Przygotowywany był. Szukaliśmy możliwości finansowania. Państwo rozumiecie, co się do Was mówi?
1: Pytał wójt Piątkowski. Radny Łukasz Dytkowski odniósł się do ulotek, w których zapisano, że przygotowywane jest zewnętrzne dofinansowanie na tę inwestycję i do słów wójta gminy Solina.
3: To jest po prostu zabawa w słowa i ona myli wiele osób. Myli, te ulotki mylą. Każdy myśli tak, oho, Piątkowski już ma dograną sprawę z finansowania.
1: Mówił Łukasz Dytkowski. Ostatecznie radni wyrzucili projekt karbonizacji przy oczyszczalni ścieków w Beresce do kosza. Inwestycja raczej nie zostanie zrealizowana, bo stosowne pozwolenie na budowę wygasa w październiku tego roku.
4: Radio Złote Przeboje.
1: A skoro jesteśmy już w gminie Solina, to zapraszamy Was jeszcze na cykl letnich wydarzeń organizowanych w takich miejscowościach jak Polanczyk, Myszkowce, Bereska, Górzanka czy Wałkowyja. W dniach 11-12 lipca zaplanowano weekend francuski z koncertami w amfiteatrze w Polanczyku. 18 lipca odbędzie się jubileuszowa solińska noc kabaretowa. W sierpniu zaplanowano m.in. regatę o Puchar Wójta Gminy Solina, piknik rodzinny oraz Święto Gór. Cykl imprez zwieńczy scena nad wodą, czyli spektakle teatralne w amfiteatrze w Polanczyku w dniach 20-21 sierpnia. Zapraszamy do gminy Solina. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
7: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Za nami koniec roku szkolnego i czas wakacji, więc dziś nie zabraknie u nas tematów stricte wakacyjnych. Zaprosimy Was m.in. na dwie wyjątkowe imprezy. Polsko-słowacki rajd rowerowy i jedyny w regionie festiwal literacki. Wcześniej jednak parę ważnych informacji z ostatnich dni. Opowiemy Wam m.in. o zaskakująco szybkiej decyzji Stolicy Apostolskiej, która 3 lata przed oficjalnym przejściem na emeryturę biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby ogłosiła już nazwisko jego następcy. Przybliżymy Wam także temat rasistowskiego ataku pod dyskoteką Tropicana w Mielcu oraz pojawią się dobre informacje dla kierowców i rowerzystów podróżujących drogą między Sanokiem a Dynowem. Zakończyła się bowiem budowa mostu na Sanie w miejscowości Jabłonica Ruska. Zaczynamy jednak od czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka. Radni 3 rok z rzędu nie udzielili absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu. Nieudzielenie absolutorium oznacza negatywną ocenę wykonania budżetu, ale nie skutkuje automatycznym odwołaniem burmistrza. Jak Tomasz Matuszewski komentuje ostatnią sesję? Napisał jedynie na Facebooku parę zdań. Sanok cały czas się rozwija i idzie do przodu, twierdzi burmistrz. Oddaliśmy kolejne inwestycje, mieszkania, drogi, obiekty sportowe i edukacyjne, strefę gospodarczą, zainwestowaliśmy w oświatę, ciepłownictwo i energetykę. Przed nami także otwarcie mostu na Sanie, na który mieszkańcy czekają od pokoleń. Można blokować uchwały, można głosować przeciwko burmistrzowi, można próbować zatrzymać pracę miasta, ale nie można zakwestionować faktów, które na szczęście bronią się same. Nie przyszedłem do samorządu po polityczne układy, przyszedłem pracować dla Sanoka i będę to robił dalej, napisał burmistrz Sanoka.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z naszym zdrowiem. W czasach, gdy spory niepokój mieszkańców wzbudza zadłużenie i przyszłe losy szpitali powiatowych, są także w regionie szpitale, które mają się całkiem nieźle i nawet rozwijają swoje usługi. Kilka miesięcy temu w Przemyślu powstał na przykład 2 w regionie oddział kardiochirurgii, o którym już teraz porozmawiamy. Gośćmi Radia Złote Przeboje są Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam.
7: Oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii w tymże szpitalu. Witam.
9: Dzień dobry.
7: Kardiochirurgia to będzie dopiero 2 oddział na Podkarpaciu, ale wciąż jeszcze oczekujecie na kontrakt NFZ-u.
9: Tak, rzeczywiście jesteśmy 2 oddziałem po Rzeszowie w województwie podkarpackim. Na razie nie mamy kontraktu z NFZ-em, o który się staramy. Są duże potrzeby, wykonujemy bardzo dużo zabiegów w trybie ostrodyżurowym.
7: Właśnie, bo choroby układu krążenia to jest tak naprawdę naprawdę chyba ciągle przyczyna numer jeden zgonów w Polsce, więc potrzeby z pewnością są i zawsze będą.
6: Potrzeby są ogromne. Ten oddział powstał też właśnie ze względu na te potrzeby. Lekarze, specjaliści kardiologii zgłaszali mi potrzeby pacjentów. Zgłaszali, że pacjentów muszą odsyłać do innych ośrodków w Polsce, nie tylko do Rzeszowa, dlatego że Rzeszów nie jest w stanie wszystkich przepracować tych pilnych zabiegów. I często wysyłani pacjenci byli do Lublina, do Warszawy, do Krakowa. Pacjenci musieli tygodniami, miesiącami czekać. Niektórzy niestety zdarzało się, że nie doczekali. Również dla tych pacjentów są bardzo trudne i niebezpieczne transporty. To są dodatkowe transporty wielogodzinne, którymi pacjenci muszą jechać. A też i przede wszystkim ten lęk, bo każda osoba, która jest ciężko chora i wie, że w każdej chwili to zdrowie, życie może się załamać, budzi się codziennie z lękiem, kiedy będzie miała termin, kiedy w końcu ktoś podejmie się leczenia. I to jest najważniejsze, żebyśmy tutaj naszym pacjentom mogli pomóc tu na miejscu i najszybciej, jak to jest możliwe.
7: Macie świetny oddział chirurgii naczyniowej z drugim stopniem referencyjności, więc to będzie też doskonałe uzupełnienie tej oferty, która już istnieje, prawda?
6: To jest jedyny oddział w Podkarpaciu z drugim stopniem referencyjności. Mamy bardzo dobrych specjalistów w chirurgii naczyniowej, specjalistów na skalę Polski, a myślę i światową. Specjaliści, którzy się kształcą ciągle i rzeczywiście w naszym szpitalu są wykonywane bardzo profesjonalne i takie unikatowe zabiegi chirurgii naczyniowej.
9: Tak, wspólnie z chirurgami naczyniowymi stworzyliśmy taki zespół aortalny, Aortic Team, w którym lekarze różnych specjalności, bo są to nie tylko kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi, ale także kardiolodzy inwazyjni, wspólnie wykonujemy nowymi metodami małoinwazyjnymi, wewnątrznaczyniowymi, trudne zabiegi na łuku aorty, na tym początkowym odcinku aorty, które dają bardzo dobre efekty, a jednocześnie z dużo niższym ryzykiem w porównaniu do klasycznych zabiegów, wielogodzinnych operacji.
7: Wspomniała Pani o tym, że istnieje dość długi czas oczekiwania często na zabiegi kardiochirurgiczne. W tej chwili to faktycznie jest problem? I w czym tkwi problem? Problem właśnie w tym, że NFZ nie kontraktuje odpowiedniej ilości usług na przykład dla oddziału w Rzeszowie, a za chwilę dla oddziału w Przemyślu?
6: Oddział w Rzeszowie jest oddziałem, który też prężnie działa, ale nie są w stanie przerobić tej ilości pacjentów. Jest tak dużo pacjentów, którzy właśnie mają choroby kardiologiczne. Myślę, że tutaj pan doktor dokładnie od strony medycznej to nam wyjaśni.
9: Rzeczywiście oddział w Rzeszowie to na pewno dobry ośrodek, który operuje dużą ilość pacjentów kardiochirurgicznych, ale ta ilość, jak się popatrzy na przestrzeni lat, nie wzrasta specjalnie. Natomiast potrzeby w regionie są duże i narastające. Wielu pacjentów, ponad 60% pacjentów z okolic Przemyśla wyjeżdża na leczenie kardiochirurgiczne poza województwo. No to już jest sygnał, że jest coś źle, coś nie funkcjonuje. To są często odległości, przecież ponad 200 kilometrów od Rzeszowa są kolejne ośrodki kardiochirurgiczne. Potrzeby są bardzo duże, dlatego powstał nasz oddział. Czekamy na podpisanie kontraktu z NFZ-em, żebyśmy mogli w pełni rozwinąć się i pomagać też pacjentom, nie tylko zresztą z Podkarpacia, ale także z województw ościennych, bo w tej chwili już również takie operacje wykonujemy. Ci pacjenci nie mogą znaleźć pomocy w innych ośrodkach kardiochirurgicznych. My nie odmawiamy, przyjmujemy też tych pacjentów.
7: Tworząc ten oddział, zapewne problemem było też pozyskanie specjalistów. Musieliście chyba sięgnąć po specjalistów z całej Polski, prawda?
9: Tak, rzeczywiście mamy 7 kardiochirurgów z różnych ośrodków z całej Polski. To są osoby, które się szkoliły w czołowych ośrodkach w kraju, ale także z doświadczeniem w ośrodkach zagranicznych, również w Stanach Zjednoczonych. Także niewątpliwie mamy bardzo duży potencjał wielokierunkowego działania w kardiochirurgii, również działania interdyscyplinarnego. Chcemy łącznie z naczyniowcami i z kardiologami dawać pacjentom jak najlepsze, małoinwazyjne rozwiązania, ale skuteczne.
7: Czyli ten zespół specjalistów gwarantuje też pewną innowacyjność Waszej oferty, prawda?
9: Tak, już w tej chwili, tak jak już wspominaliśmy, łącznie z naczyniowcami, z chirurgami naczyniowymi wykonujemy skomplikowane zabiegi na łuku aorty, które dają dobre efekty.
6: I takich zabiegów nie wykonuje się w województwie podkarpackim w ogóle. To są pierwsze zabiegi. zabiegi w naszym województwie.
7: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio przez lata zmagał się z ogromnym zadłużeniem. Jak to się stało, że właściwie udaje wam się rozwijać tę ofertę, że jest świetna naczyniówka, że za chwilę będzie tutaj oddział kardiochirurgii?
6: Żaden zakład, żadna placówka nie mogłaby prężnie funkcjonować, gdyby nie miała wspaniałych specjalistów i ludzi, którzy oddają tu serce, którzy chcą pracować, którzy chcą się rozwijać, którzy są po to, żeby pomagać pacjentom. I ja właśnie takich ludzi, taki zespół to pozyskałam i to jest chyba taka najważniejsza rzecz, jaka może być. Dobry zespół specjalistów, dobry zespół w ogóle pracowników w tym szpitalu, którzy chcą, którym się chce. I to, że mamy te oddziały, że te oddziały się rozwijają, to jest właśnie ciężka praca pracowników medycznych, ciężka praca administracji całej i ciężka praca specjalistów, którzy pomimo, że mają ogromną wiedzę, to ciągle się rozwijają, wyjeżdżają, dokształcają się, robią to wszystko po to, żeby jak najlepiej wykonywać swój zawód.
7: Choroby układu krążenia, kardiochirurgia to są właściwie zabiegi, których może potrzebować osoba w niemal każdym wieku, prawda?
9: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najwięcej pacjentów jest w wieku starszym, powiedzmy powyżej 60 roku życia, ale zdarzają się również młode osoby poniżej 40 roku życia, 30-latkowie, którzy doznają nawet w sposób nagły rozwarstwienia aorty czy zawałów mięśnia serca i tym pacjentom również pomagamy.
7: To są często takie przypadki, gdzie nawet osoba wytrenowana, biegająca potrafi mieć zapaść sercową.
9: Tak, zdarza się, że często pierwszy objaw to jest na przykład zawał mięśnia serca. U osoby, która jest wytrenowana, choroba wieńcowa potrafi się rozwijać podstępnie i okazywać jak gdyby swoje objawy właśnie w sposób nagły, jako zawał serca na przykład.
7: Ale oczywiście choroby układu krążenia to bardzo często przypadłość osób na przykład z otyłością, osób, które nie prowadzą także zdrowego trybu życia, prawda?
9: Niewątpliwie otyłość, cukrzyca, choroby wieku cywilizacyjnego, to wszystko sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia. My to wiemy, również wspieramy działania profilaktyczne. Im zdrowiej człowiek żyje, tym ma mniejsze szanse na zachorowanie.
7: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć aktualnie w kinach. Od piątku w kinach Helios w Krośnie i w Rzeszowie film Supergirl. To może być jedna z najgłośniejszych premier tego lata. Główną bohaterką jest Kara Zor-El, kuzynka Supermana, grana przez Millie Alcock. Tym razem Supergirl została pokazana jako bardziej zbuntowana i skomplikowana postać niż w poprzednich adaptacjach. Akcja filmu rozgrywa się w wielu zakątkach galaktyki, co nadaje historii epicki, kosmiczny rozmach. Kara wyrusza w niebezpieczną podróż pełną zemsty, sprawiedliwości i trudnych wyborów moralnych. Ważną rolę odgrywa także jej wierny superpies Krypto, który towarzyszy bohaterce podczas przygód. Na ekranie pojawia się również Jason Momoa w roli Lobo, charyzmatycznego łowcy nagród. Supergirl już od jutra w kinach Helios w Krośnie, w Rzeszowie i w Przemyślu. Polecamy. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
8: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Przed nami wakacje i prawdziwie upalne dni. Pamiętajcie, żeby w tym wakacyjnym szaleństwie na siebie uważać. Policja będzie teraz bacznie zwracać uwagę na dzieci oraz seniorów, bo to właśnie oni są najbardziej narażeni na skutki tych ekstremalnych temperatur. Z kolei Straż Pożarna bez przerwy monitoruje lasy i region pod kątem zagrożenia pożarowego.
10: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania kartka suchego papieru ma około 15%. Wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych lasów państwowych. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki.
8: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Tymczasem czarne chmury wiszą nad szpitalami na południu Podkarpacia. Po likwidacji bieszczadzkiej porodówki placówce w Lesku grozi zamknięcie SOR-u. O jego przyszłości pracownicy rozmawiali w Rzeszowie z NFZ-em. Sytuacja jest dramatyczna. Załoga od stycznia dostaje tylko część pensji.
11: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala. Żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców, którzy żyją w strachu przed tym, że mogą po prostu na czas nie dojechać do szpitala, który będzie daleko albo będzie przepełniony.
8: Mówił lider ruchu społecznego Duszan Augustyn. Problemy ma też porodówka w Brzozowie. Mimo ponad 700 porodów w ubiegłym roku oddział co miesiąc generuje rosnące straty i ze względu na sytuację budżetową powinien zostać zamknięty. Władze szpitala są jednak zdeterminowane, by bronić jego istnienia jak najdłużej. Marcin Starzec.
12: W ubiegłym roku strata przekroczyła 8,5 miliona złotych. W tym może wynieść już 12 milionów, mówi Marcin Bochniarz, pełnomocnik dyrektora szpitala.
13: Struktura tych przychodów nie wystarcza, aby pokryć koszty, tak? Dlatego, że my my nie możemy sobie pozwolić na przykład na zamknięcie sali porodowej od 20 do 8 rano.
12: W Brzozowie rodzą pacjentki z Sanoka, Krosna, Strzyżowa i z całych Bieszczad. Średnio 60 porodów miesięcznie.
13: Widzimy ogromną społeczną potrzebę istnienia tego oddziału, zwłaszcza, że okoliczne oddziały w powiatach bieszczadzkich się już zamknęły.
12: Na razie straty finansowe porodówki pokrywa onkologia, ale na jak długo? Tego nie wiadomo.
8: Teraz Rzeszów. Na osiedlu Tysiąclecia ruszyła renowacja pomnika ofiar terroru, znanego jako pomnik 10 rąk. Koszt prac to ponad 200 tysięcy złotych, a historyczny blask miejsce to odzyska jesienią tego roku.
7: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
7: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas jeszcze na ważną informację z życia Kościoła. Papież Leon XIV wyznaczył nowego biskupa koadiutora diecezji rzeszowskiej. Został nim biskup Krzysztof Chudzio. Decyzja ta oznacza, że w przyszłości to on automatycznie obejmie urząd biskupa diecezjalnego. Obecny ordynariusz, biskup Jan Wątroba, kieruje diecezją rzeszowską od 2013 roku i za 3 lata osiągnie wiek emerytalny. Decyzja papieża została ogłoszona w ostatnią środę i wywołała liczne spekulacje dotyczące jej rzeczywistych powodów. Według osób związanych z kurią nominacja koadiutora była spodziewana, ponieważ diecezja od 4 lat nie ma biskupa pomocniczego. Takie rozwiązanie ma ułatwić ponoć płynne przejęcie obowiązków przez przyszłego ordynariusza i pozwolić mu dobrać własnych współpracowników. Watykan rzadko jednak decyduje się na tak niezwykły krok. Standardowa procedura wygląda bowiem tak, że biskup, który osiąga 75. rok życia, oddaje się do dyspozycji papieża. Ale Stolica Apostolska nie musi odesłać go na emeryturę, może pozostawić go na stanowisku biskupa ordynariusza diecezji. Tu Watykan z góry założył, że niezbędna będzie zmiana na tym stanowisku, na dodatek nie podając oficjalnego uzasadnienia swojej decyzji. To tylko podsyciło różnego rodzaju domysły. Dziennikarz Rzeczpospolitej Tomasz Krzyżak sugeruje, że nominacja może mieć związek z zarzutami dotyczącymi zaniedbań w sprawach wykorzystywania seksualnego małoletnich. Jako przykład wskazał sprawę kobiety wykorzystywanej przez księdza z diecezji rzeszowskiej, której wyjaśnienie trwało wiele lat, mimo wcześniejszej wiedzy kurii o problemie. Postępowanie dotyczące tej sprawy prowadzi arcybiskup Adam Szal, a zawiadomienie do Watykanu skierowano w 2021 roku. Specjaliści od życia Kościoła podkreślają, że nominacje koadiutorów są rzadkie, a w ostatnich latach pojawiały się głównie w diecezjach dotkniętych skandalami związanymi z pedofilią. Warto w tym miejscu przypomnieć też, że biskup Jan Wątroba był wymieniony w raporcie Fundacji Nie Lęk Lękajcie się dotyczącym sposobu postępowania części biskupów wobec duchownych oskarżonych o wykorzystywanie nieletnich. Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła, że decyzje personalne dotyczące biskupów należą wyłącznie do papieża i Stolicy Apostolskiej, dlatego ich rzeczywistych powodów nigdy prawdopodobnie oficjalnie nie poznamy.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Teraz w naszym programie czas już na opowieść o języku pogranicza, czyli o tym, jak wielokulturowa przeszłość naszego regionu znajduje swoje odbicie w naszej mowie. Ten temat przybliży nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią.
4: Pasjonująca historia naszego regionu.
7: Spróbujmy może zdefiniować samo słowo pogranicze. Czym jest pogranicze?
14: Bardzo podoba mi się taka definicja, zdaje się, że profesora Jerzego Bartnińskiego, że to jest miejsce, gdzie stykają się ze sobą co najmniej dwie kultury, dwie religie, dwa języki. A więc bardzo często spłaszczamy trochę tę definicję, mówiąc, że pogranicze to jest teren położony wzdłuż granicy. Oczywiście to jest też prawda, ale językoznawcy, kulturoznawcy traktują to pojęcie znacznie szerzej, dlatego że możemy mówić o pograniczach języków, kultur, religii, narodów. I to oczywiście ma swoje konsekwencje, różne konsekwencje. Powołam się jeszcze raz na jednego z profesorów, myślę, że tobie też znanego profesora, Michała Łesiowa, który kiedyś napisał, powiedział coś takiego, że różne bywają pogranicza, ciekawe zwykle dla badaczy różnych przejawów kultury, językoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków osadnictwa. Natomiast znacznie trudniejsze są te pogranicza dla ludzi mieszkających w tych miejscach, kiedy zmienna sytuacja zamienia się w konkretne realia narodowościowe, środowiskowe i wiemy, że pogranicze ze swoim bogactwem charakteryzuje się też tym, że bywało tutaj niełatwo, kiedy obszar, dany teren przechodził chociażby z rąk do rąk. I tak moglibyśmy oczywiście, mówiąc o tym naszym pograniczu, o historycznych Grodach Czerwieńskich, opowiadać i spierać się, czy to była pierwotna przynależność Lachów, czy też był to obszar należący do Rusinów, czy nawet sięgając czasów plemiennych, czy tutaj byli właśnie Lachowie, czy byli Wołynianie, czy byli Dulebowie i tak dalej.
4: Poznaj historię regionu.
15: Pogranicze to także często spór o dziedzictwo. Czy to ziemie bardziej polskie, czy też ukraińskie. Miejsce, w którym historię chyba zbyt często zastępuje nam polityka historyczna.
14: No, to są trudne tematy. Ja nie lubię takiego terminu, nie przepadam za tym terminem polityka historyczna. Dlatego, że politycy niech działają w polityce, a historycy niech się zajmują historią. To wyrażenie polityka historyczna od razu tutaj wywołuje pewną we mnie niechęć. No i takie właśnie kształtowanie historii, budowanie tej historii w obliczu takich czy innych realiów politycznych. Dzisiaj mówienie o pograniczu, mówienie o tych rzeczach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu czy kilkaset lat temu, dostosowuje się narrację w zależności od tego, kto o tym mówi i kto kim jest. Jest chyba też coś takiego, to będzie trochę pesymistyczne, to o czym powiem, że dla mnie osobiście trochę jak w soczewce dzisiejsze czasy w pewnych aspektach przypominają czasy dwudziestolecia międzywojennego. A biorąc pod uwagę sytuację społeczno-polityczną, partie, poglądy, ten trochę pluralizm tego wszystkiego, ugrupowania narodowościowe czy też skrajnie narodowościowe, które potrafią negować różne rzeczy, łącznie z tym, że komory gazowe to fake na przykład. No to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że powinniśmy edukować przez różne wymiary, od funkcji, nie wiem, ludycznych, koncertów, festiwali, ale też i poprzez spotkania, prelekcje i tak dalej.
15: Pogranicze to liczne kościoły, cerkwie, ale też synagogi, czy nawet kościoły ewangelickie, jako pozostałość po osadnictwie niemieckim z czasów XIX wieku. Czy to wielokulturowe pogranicze jest widoczne też w warstwie językowej mieszkańców regionu?
14: Tak, jak najbardziej. Może powiem trochę o nazewnictwie na pograniczu. Skupię się może na nazwach miejscowości, ale też i na nazwach terenowych, nazwach wodnych. Mówi się tak, że nazwy miejscowe są zwierciadłem, w którym odbija się życie, działalność człowieka, historia terenu, kształtowanie terenu, świat roślinny, stosunki językowo-osadnicze, stosunki językowo-etniczne. O tych ostatnich chciałem powiedzieć, dlatego że nazwy, które były tworzone przez człowieka niejednokrotnie kilkaset lat temu, mają określone cechy. No i te cechy mogą być ruskie, dzisiaj powiemy ukraińskie. Jeśli badamy obszar gminy Lubycza Królewska, gminy Ulchówek, no to nie unikniemy tego, że musimy zadać sobie pytanie, o jakich cechach językowych jest ta nazwa. I jeśli sięgamy po takie nazwy jak Chrebenne, Teniatyska, Kornie, Kniazie, no to na poziomie fonetycznym, brzmieniowym, czy też na poziomie, powiem fachowo, leksykalnym, chodzi o wyraz, od którego dana nazwa pochodzi, mamy tutaj bez dwóch zdań cechy językowe ruskie. Powiem więcej, na obszarze gminy Ulchówek czy na obszarze gminy Lubycza Królewska, gdybyśmy zrobili taką statystykę, to okazałoby się, że tych nazw, które w mniejszym lub większym stopniu noszą w sobie cechy językowe ruskie, nie chcę mówić obce, dlatego że czasami się mówi nazwy o cechach językowych obcych. Cóż to znaczy obcy? Przecież my tutaj współistnieliśmy i istniejemy. Są to nazwy słowiańskie, o cechach wschodniosłowiańskich. Wymieniłem Chrebenne, Teniatyska, Kniazie, nawet ten Ulchówek, Chłopiatyn, Telatyn, Szczepiatyn, Myślatyn, Korczmin. No, to są nazwy, które w mniejszym, większym stopniu mają cechy wschodniosłowiańskie.
15: W drugiej połowie lat 70. pojawił się pomysł, w małej części zrealizowany zresztą, by przechrzcić ukraińskie nazwy na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie na takie bardziej polsko brzmiące.
14: To dotarło na obszar Podkarpacia. Na szczęście po jakimś czasie wrócono do tych rodzimych odpowiedników, chociaż o ile mi wiadomo, kilka nazw się ostało. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Lubelszczyzny też taka akcja miała zostać wprowadzona i to było już w latach 80. Na szczęście protesty ludzi kultury, nauki, również językoznawców, sprowadziło się to do tego, że jednak zaniechano. Myślę, że to była też kwestia stanu wojennego. Ówczesna władza ludowa musiała zająć się też innymi, dla siebie poważniejszymi sprawami. Okazuje się, uderzę trochę delikatnie w, bo tam też byli językoznawcy, którzy opiniowali te pewne rzeczy. Odnoszę wrażenie, że niektórzy językoznawcy nie do końca rozumieli znaczenie tych nazw o cechach ukraińskich, dlatego że komuś Teniatyska się skojarzyły z Cieniawą, a te Teniatyska pochodzą od teneta, sidła, sieci, czyli miejsce, gdzie zakładano sidła sieci, a nie z żadnym cieniem. Nie. Tutaj akurat w złym kierunku poszedł ten pomysłowy chrzciciel. Jeden z moich kolegów językoznawców gdzieś na początku lat 80. napisał taki artykuł. Przyznam się, że dosyć odważny artykuł, kiedy zapytał się tych pomysłowych PRL-owskich chrzcicieli, jak teraz będziemy nazywali bitwę pod Dubienką, bo miała stać się Dębinką, i jak będziemy mówili o Unii Chorodelskiej, skoro to Chorodło miało stać się Grodłem, czy jeszcze jakąś inną strukturą. Także te protesty na szczęście sprowadziły się do tego, że ich przeciwnicy, nawet Jarosław Iwaszkiewicz się na ten temat wypowiadał i nazywał te zmiany trąbtadracją, o ile dobrze pamiętam. Że coś w tych głowach się porobiło takiego, że nie sposób tego w sposób racjonalny wytłumaczyć.
15: Tu postawimy kropkę do opowieści o języku pogranicza. Wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz pozostaniemy jeszcze przy historii, bo choć bywa ona burzliwa i trudna, to właśnie ona sprawia, że Podkarpacie jest coraz częściej miejscem powstawania znanych produkcji filmowych. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powstawał m.in. głośny netflixowy serial 1670, mówi Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Skansenu w Kolbuszowej.
16: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
17: Część ludzi jest zafascynowanych tym filmem, takim patrzeniem z przymrużeniem oka na nasze wszystkie wady, ale z drugiej strony ludzie, którzy bardzo poważnie traktują historię Polski, no mają tak jednak mieszane uczucia co do tego filmu i nie są specjalnie zachwyceni. Chociaż ja uważam, że powinni bardziej na to z przymrużeniem oka popatrzeć, ponieważ moim zdaniem film traktuje o naszych dzisiejszych przywarach, tylko że jest wrzucony w tamte realia historyczne. Moim zadaniem jest tutaj dbanie o to, żeby pod względem konserwatorskim wszystko było ok, jak do tej pory podczas żadnej produkcji nie było większych problemów. Nawet się zdarzało tak, że podczas kręcenia filmu Wołyń zatrzymywałem plan, bo było niebezpiecznie i nikt nie miał do mnie pretensji, prawda? Wzywałem strażaków, żeby polewali strzechy czy coś i jakoś to się udało, prawda, zrobić. Podczas kręcenia 1670 takich potrzeb nie było. Mają świetnego, jak ja go nazywam, piromana, czyli pirotechnika, który omawia wszystkie sceny wcześniej i uprzedza nas, co się może zdarzyć i jak to będzie wyglądało, więc my już wiemy, co się będzie działo, więc wcześniej staramy się zabezpieczyć obiekty, które będą w pobliżu. Także naprawdę nie ma problemu współpraca w ogóle z tymi ekipami filmowymi, które u nas pracowały, przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
15: Plan oczywiście nieco różnił się od normalnego wyglądu skansenu w Kolbuszowej.
17: Doszła wielka karczma, doszło dużo zabudowań, powstały nowe drogi, którymi poruszają się bohaterowie filmu, nowe płoty. Może teraz już nie, bo teraz jest i tak posprzątane już po filmie, ale jak jest kręcony film, to ja wolę tą wieś filmową niż taką naszą. Niestety jesteśmy muzeum, musimy pewne realia utrzymywać. Nie bylibyśmy w stanie zresztą tak wyeksponować naszego muzeum, żeby on jeden do jednego oddawał życie na wsi. Filmowcy nam troszeczkę ożywili ten skansen.
15: O filmowych plenerach w skansenie w Kolbuszowej opowiadał nam Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w tej miejscowości. Zachęcamy do odwiedzin tego wyjątkowego miejsca.
16: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
15: Teraz w naszym programie czas jeszcze na informację, która z pewnością ucieszy tych, którzy często korzystają z drogi łączącej Dynów z Sanokiem. W powiecie brzozowskim zakończono budowę nowego mostu łączącego Jabłonicę Ruską i Niewistkę przez rzekę San. Obiekt ma ponad 300 metrów długości i ponad 17 metrów szerokości. W ostatni czwartek most pomyślnie przeszedł odbiór techniczny, potwierdzający jego gotowość do użytkowania. Otwarcie przeprawy dla ruchu zaplanowano na poniedziałek, 29 czerwca. Inwestycja kończy wieloletnie problemy mieszkańców związane z korzystaniem z promów i długimi objazdami. Most został zaprojektowany z nośnością do 100 ton, co umożliwia całoroczny i bezpieczny przejazd. Na obiekcie znajdują się dwukierunkowa jezdnia oraz pas pieszo-rowerowy. W ramach projektu wykonano również drogi dojazdowe, przebudowano skrzyżowania i zamontowano nowe oświetlenie. Przed odbiorem technicznym most przeszedł szczegółowe próby obciążeniowe nadzorowane przez ekspertów z Politechniki Rzeszowskiej. Podczas testów statycznych na moście ustawiono 6 ciężarówek o łącznej masie około 200 ton. Następnie przeprowadzono badania dynamiczne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 49 milionów złotych, z czego większość pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a część z Lasów Państwowych i budżetu powiatu. Nowy most ma poprawić komunikację, usprawnić działania służb ratunkowych oraz wspierać rozwój gospodarczy regionu i całego Podkarpacia.
16: Radio Złote Przeboje.
15: Teraz wracamy już do tematu języka pogranicza, o którym opowiada nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią. Jak na tych wielokulturowych terenach kształtował się sam język? W Ukrainie, na terenach zamieszkałych zarówno przez Ukraińców, jak i Rosjan, ukształtował się taki mieszany język zwany surżykiem. Czy na polsko-ukraińskim pograniczu możemy mówić o czymś podobnym?
18: Chciałbym się odnieść do tego, co dzisiaj mamy, a co dzisiaj też stopniowo zanika, bo przecież czymś naturalnym jest, mówię o kwestiach takich gwarowych, że na pograniczu mówi się poniedziałek, sobota, u górki, a nawet na które idziesz do kościoła. Samogłoska O przechodzi w U i to jest naturalny proces tutaj na tych pograniczach językowo-kulturowych. Wspomniałem o tym, używając trochę tak w taki sposób, wysilając się o tym przedniojęzykowo-zębowym L, prawda? Tu jeszcze chciałem powiedzieć o dźwięcznym i bezdźwięcznym H. Dlatego, że przecież na pograniczu ludzie mówią hrebende, hrubieszów, czyli odróżniają dźwięczne ch, dźwięczne h od bezdźwięcznego ch. To jest bardzo dobra cecha, dlatego że te osoby nie mają problemu z ortografią. Ta opozycja, która dzisiaj jest gwarowa w języku polskim, do dzisiaj jest przecież obecna w języku ukraińskim, dlatego że jak Ukrainiec powie cholot, to będzie chłód, a jak powie holot, to będzie głód. to jest ciekawe, to dźwięczne, bezdźwięczne hy, które gdzieś tam jeszcze w tych gwarach pogranicza, gwarach kresowych się pojawia. Jeden z moich kolegów, dziennikarz Kroniki Tygodnia, Leszek Wójtowicz, kiedyś też mnie poprosił o taką analizę, co to jest właśnie dzisiaj za gwara. No to nie jest raczej gwara chachłacka, to trzeba się przesunąć gdzieś tam bardziej na północ, chociaż niektórzy mówią, że my właśnie, że tutaj społeczność w taki sposób mówi. To jest dialekt nadsański. No można tutaj różnych terminologii używać, niewątpliwie jednak te cechy, które dawniej były ogólnymi, bardziej powszechnymi, dzisiaj na pograniczach funkcjonują. Językoznawcy, dialektolodzy ocalają od zapomnienia, zbierając materiały gwarowe, również z pogranicza, bo czy dzisiaj, nie wiem, student wie, co to jest kociuba na przykład. Niedługo student nie będzie wiedział, co to jest kosa czy sierp.
15: Albo koromysło.
18: Koromysło, czyli to nosidło. No właśnie, ono w różny sposób bywa nazywane, bo to są też i nosiłki, ale to koromysło, no wybitnie o ruskich cechach językowych. Koromysło, kociuba, kutia do nas też przewędrowała ze wschodu. No, nikt raczej nie spożywa kuti w zachodniej Polsce.
15: Ten język, choćby kutia, powędrował jednak na ziemię zachodnie czy w armię wraz z wysiedlonymi tam w ramach akcji Wisła Ukraińcami.
18: Niedługo przecież też i okrągła rocznica wysiedleń. I tutaj też niejednokrotnie spory dotyczące wysiedleń ludności ukraińskiej. Czy to był jedyny możliwy sposób, czy to nie był sposób, czy to było humanitarne, czy to nie było humanitarne. No to są te problemy. Ja nie chcę się tym zajmować, niech się tym zajmują historycy, ale niech sobie też przypomną może ci, którzy tak mocno usprawiedliwiają te akcje wysiedleńcze, czy usprawiedliwiają wysiedlenia Polaków z kolana Bugu w 1951.
15: Wracając do języka, to dźwięczne L spotyka się jeszcze czasem w naszym regionie, choć właściwie już chyba tylko u najstarszych mieszkańców regionu.
18: Dzisiaj tłumaczę to studentom. Coś, co było ogólne, czasami nawet centralne, jest na pograniczach. Czyli pewne cechy zachowują się jako pewne archaizmy. Coś, czego już nie ma centralnie. Liczba podwójna też jest pewną ciekawą osobliwością. Myślę, że ona też i na pograniczu tutaj występuje, dlatego że w języku polskim dzisiaj mamy liczbę pojedynczą i mnogą. Dawniej była liczba podwójna. Kiedy mówimy do starszej osoby ze względu na pewien szacunek i majestat: chodźcie, zróbcie, przyjdźcie, wyjdźcie, a nie babka chodź, zrób albo przyjdź. Czasami możemy tutaj pomylić liczbę podwójną z takim pluralis majestaticus, czyli też w liczbie mnogiej mówimy ze względu na szacunek i majestat. Mówię o gwarach, również o gwarach pogranicza, że trzeba je ocalać od zapomnienia.
15: Ten język gwarowy kiedyś politycznie rugowano z naszego języka. Dziś to chyba bardziej kwestia jego naturalnego zaniku.
18: Jest i tak, no ale no powiedzmy sobie, jednak to słownictwo odchodzi wraz z tym pokoleniem. Ja mówię, że to jest mądrość tych ludzi w tych wspólnotach. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o język, ale o powiedzenia, przysłowia, zwyczaje, obrzędy.
15: Gdy przemieszczasz się po wschodnich rubieżach Podkarpacia czy Lubelszczyzny, masz jakieś miejsca, które są dla ciebie oazą, miejscem odpoczynku, medytacji?
18: Jedną z takich świątyń dumania jest pewne miejsce, nie będę zdradzał, nieopodal Teniatysk nad Sołokiją. To jest rzeka. Niektórzy mówią roztoczańska księżniczka, taka peryfraza, omówienie. W każdym razie jest takie miejsce, gdzie lubię sobie usiąść, pomyśleć, pewne pomedytować. Trochę mi teraz już to przeszkadza, choć oczywiście nie neguję, bo jest już spływ kajakowy z Sołokiją i czasami tam ten kajaczek jeden, drugi przepłynie, także nie czuję się wtedy już taki sam. No ale to oczywiście nie ma w tym nic złego, że też jest promowana Sołokija przez spływ kajakowy, który rozpoczyna się w Rudzie Żurawieckiej, a kończy gdzieś tam w Teniatyskach, czy nawet w Mostach Małych. Jest to takie miejsce, gdzie lubię sobie pomedytować, pomyśleć. Człowiek potrzebuje czasami samotności. No my tutaj mówimy, tak bardzo często się o tym w taki sposób opisuje. Dziewicze lasy, nieskażone, przyroda, miejsca, gdzie słychać, jak będziemy gdzieś w środku lasu, takie gromobicie ciszy wręcz. To taki oksymoron trochę, ale faktycznie wsłuchać się w głos tej ciszy, to jest To jest piękne.
15: Pogranicze, może poza Bieszczadami, gdzie intensywnie rozwija się turystyka, demograficznie niestety wymiera.
18: Posłużę się danymi z gminy Lubycza Królewska, kiedy przed II wojną światową na terenie gminy, patrząc się na ten współczesny teren, mieszkało 18 tysięcy. 18 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj mieszka 6, a może nawet niecałe 6. 3 razy mniej. Były 3 albo 4 parafie grecko-katolickie. W tej chwili mamy 2 parafie rzymskokatolickie, no i Chrebenne oczywiście pewien taki ewenement, ale dobrze, że mamy tam nabożeństwa w obrządku greckokatolickim i w obrządku rzymskokatolickim. Także biorąc pod uwagę liczebność, liczbę, te zmiany doprowadziły właśnie do tego wysiedlenia.
15: Jesteś pracownikiem naukowym, dziennikarzem i regionalistą, który od wielu lat eksploruje pogranicze i bada ten region.
18: W 1996 albo 7 roku na studiach miałem taki egzamin Dzieje Kultury Polskiej. Jednym z zagadnień do tego egzaminu była historia mojej małej ojczyzny. Czyli miałem znanemu też profesorowi Władysławowi Panasowi, bo miałem przyjemność u profesora Panasa zdawać ten egzamin, opowiedzieć o historii mojej małej ojczyzny. Mówię znanemu profesorowi, no bo chociażby Bruno Schulz to jest profesor Panas, ale też i szeroko rozumiana kultura, też i wschodu. No i ja wtedy rozpocząłem taką wędrówkę 30 lat temu, znając przecież miejsce Lubyczy, Kniazi, Teniatysk, no ale tak się spotkałem trochę z takim czymś, czego do końca nie rozumiałem, dlatego że no tutaj jakieś inskrypcje po rusku, a może to po rosyjsku, tutaj jakieś niemieckie nagrobki, tutaj wszystko zburzone, praktycznie ta cerkiew już wtedy wyglądała w stanie opłakanym. I pamiętam, jak poszedłem na ten egzamin, no to tak mówię, że tu ruina, tam ruina, no tak, no i profesor tak gestykulując, czyli same ruiny, no trochę o tych Wołochach opowiadałem. Egzamin oczywiście zdałem dobrze, a może nawet bardzo dobrze. W każdym razie wtedy sobie zacząłem zadawać pytanie, jak to pogranicze, bo ja nie jestem autochtonem, moja rodzina jest gdzieś tam Nowiny, Susiec, troszeczkę jednak dalej, jak to, nie wiem, zaadaptować, a może nawet zaadoptować, czyli jak to usynowić, jak przyjąć to, że ja tutaj mieszkam 20 lat i to jest jednak też moje. To jest też moje, więc tak się zaczęły badania. Badania nad językiem inskrypcji nagrobnych, kilka, może nawet kilkanaście artykułów tych inskrypcji ruskich o cechach cerkiewnych w redakcji rosyjskiej czy w redakcji ukraińskiej. Tak się zaczęły różne inne poszukiwania. No i oczywiście ze względu na mój zawód i doktorat, habilitację, ale to naprawdę nie jest jakoś tam najważniejsze badanie właśnie tych nazw. Jeśli już mówimy tutaj o pograniczu, czym jest pogranicze, bo tak ogólnie zdefiniowałem miejsce, gdzie spotykają się kultury, religie i języki. Ja mówię, że pogranicze jest inne od centrum. Mówię, że ludzie z centrum nie do końca nas rozumieją, bo my jesteśmy inni od ludzi z centrum. My chyba jesteśmy bardziej otwarci, bardziej tacy gościnni, może czasami trochę bardziej naiwni, nie tacy

0: Dał nam Mariusz Koper, dziennikarz i regionalista, naukowo zajmujący się językiem pogranicza.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Już w najbliższy piątek startuje trzecia edycja rajdu rowerowego Tosa Połoniny Tour. Polsko-słowacki rajd startuje z Cisnej, którędy poprowadzi nas do Morskiego Oka na Słowacji. O to pytamy Mirosława Bienieckiego z Fundacji Bieg Rzeźnika.
2: To jest ścieżka na Wychorlat. To jest taki masyw wulkaniczny po słowackiej stronie w okolicy Sniny. Z Sanoka to jest 1,5 godziny jazdy samochodem. Jest to piękne miejsce. Jest tam Snieński Kamen. To jest taka wielka skała wystająca ponad ten masyw wulkanu. Jest tam skała wystająca z drugiej strony tego masywu, to jest właśnie ten Wychorlat. Jest piękny krater Morskiego Oka, którym jest bardzo fajne schronisko, gdzie można przespać i gdzie nie ma zasięgu w ogóle i w ogóle człowiek się cieszy tym, że nagle nie ma żadnych wiadomości przez ten czas, który tam przebywa. I mnóstwo ścieżek rowerowych, sporo szlaków pieszych. Naprawdę fajne miejsce wypadowe, bo szlaki tam są takie, że na, nie wiem, Sniński Kamień z Zemplińskich Hamrów wchodzi się godzinę. I ma się widok na całe Bieszczady. Właściwie można widzieć aż po tą równinę węgierską, gdzieś tam daleko na horyzoncie, spory kawał świata. Bardzo polubiłem ten fragment. Zresztą polubiliśmy to z ekipą, także no, jeździmy tam dość często i bywamy tam dość często. Czy to przygotowując właśnie ten rajd rowerowy, który tam jedzie, czy po prostu turystycznie, jeżeli, nie wiem, bazując w Cisnej, czy gdzieś w okolicy Cisnej, wsiądzie się na rower, to za 9 kilometrów dojeżdża się do Przełęczy nad Roztokami, czyli tak zwanego ruskiego sedla. To jest przełęcz graniczna pomiędzy Polską a Słowacją, kiedyś pomiędzy Rzeszą a Węgrami na przykład, czy Polską a Węgrami chyba też przed wojną, przez chwilę. I jest to takie miejsce, z którego zjeżdża się w dół pięknymi serpentynami, świetną, nowiutką trasą rowerową. Albo się zjeżdża do Stakcina, czy do Sniny właśnie, albo się zjeżdża do Ulicza.
0: Opowiadał nam Mirosław Bieniecki z Fundacji Bieg Rzeźnika. Zachęcamy do aktywnego spędzania urlopu i weekendów w przepięknych miejscach polsko-słowackiego pogranicza.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz czas jeszcze na informacje kryminalne. Policja zatrzymała 5 młodych mężczyzn w związku z rasistowskim pobiciem 6 obcokrajowców przed klubem Tropicana w Mielcu. Do zdarzenia doszło tydzień temu, w sobotę nad ranem, po zakończeniu imprezy w klubie. Ofiarami byli legalnie mieszkający i pracujący w Polsce obywatele Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Początkowo mówiono o 10 napastnikach, jednak śledczy ustalili, że w ataku uczestniczyło 7 osób. Dwóch z nich ma obecnie status świadków, a 5 usłyszało zarzut. Nagrania z prywatnych kamer zarejestrowały, jak sprawcy bili, kopali i wyzywali ofiary, używając rasistowskich i ksenofobicznych obelg. Napastnicy rozbijali butelki na głowach poszkodowanych, atakowali też osoby leżące na ziemi i próbujące uciec. Część sprawców miała zasłonięte twarze, a przebieg zdarzenia rejestrowali telefonami komórkowymi. Policja została wezwana przez mieszkańców obudzonych hałasem, jednak po przyjeździe patrolu bójka była już zakończona. Śledczy wytypowali 7 uczestników zajścia, zatrzymani to mieszkańcy powiatu mieleckiego w wieku od 18 do 23 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz publicznego znieważenia ofiar z powodu ich przynależności narodowej. Tylko 2 częściowo przyznało się do winy. Wobec wszystkich zastosowano dozór policyjny i zakazy kontaktu z pokrzywdzonymi, a dalsze postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. A teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W dniach 23-26 lipca w Przemyślu odbędzie się jedyny w regionie festiwal literacki, o którym już teraz porozmawiamy.
1: Festiwal.
0: Gośćmi Radia Złote Przeboje są Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa Festiwalu Miasto z Rzeką. Witaj.
3: Dzień dobry.
0: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego. Witaj.
4: Witam.
0: Miasto z Rzeką. Festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu. Zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w Rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu przemyślanych i chyba oczekiwana także w tym roku.
3: No, mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
0: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
3: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie

0: I jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku. Więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało. A szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek jak San w Przemyślu.
1: Właśnie miasto z rzeką. Ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
2: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna, bo też mieszkam nad samą rzeką przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem. I bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po dwóch stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
1: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. San, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
0: San to jest rzeka graniczna. I my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, z tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych.
1: Wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
2: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci. Przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
1: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
2: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek. Kataryna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry. Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą. I Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka Tkaczki Chmur, która w taki dosyć ciekawy sposób prowadzi spotkania, bo wykorzystuje muzykę, wykorzystuje pieśń, aby opowiadać. Też to jest w jej książkach. Rafał Paśko poprowadzi czytanie performatywne swojej książki Drachen.
1: Czytanie performatywne to właśnie jeden z tych elementów, które pokazują, że to nie są tylko i wyłącznie spotkania z pisarzami, prawda?
0: No tak, w tym roku to w ogóle będziemy mieli dużo różnych wariacji i pomysłów, bo to oczywiście będą spotkania z pisarzami, ale nie takie proste, to znaczy usiądzie autor i prowadzący porozmawiają o książce, ale będziemy łączyć w pary albo w trójki nieoczywiste i dawać tematy do rozmowy naszym autorom i autorkom też nieoczywiste. Na przykład Ziemowit Szczerek i Wojciech Śmiejam, dwóch polskich autorów, powiedziałabym, literatury takiej eseistycznej i męskiej, porozmawiają o kompleksach, o naszych kompleksach, może środkowoeuropejskich, kompleksach polskich, autorskich. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale dajemy pytania takie, powiedziałabym, nie z puli najłatwiejszych, ale takich, które będą wymagały pewnej gimnastyki albo głębszego zastanowienia się. W ogóle będziemy rozmawiać o tożsamości.
1: No właśnie, to jest główny motyw, prawda, festiwalu w tym roku?
0: Tak, główny motyw to jest źródła, nurty, dopływy, czyli różne ujęcia tożsamości. Skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań. Także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych. I tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej. Razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Switłana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Wira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością. Będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhii Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
1: No to wróćmy do wystaw i koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23-26 lipca w Przemyślu?
0: To jest tak, że jeszcze tutaj pewne rzeczy są w trakcie ustalania szczegółów, więc będą się pojawiać dodatkowo, ale będziemy mieli różnego rodzaju warsztaty. Jak wspomniałeś, festiwal zaczyna się 23, ale też będą wydarzenia towarzyszące, które zaczną się już 22 w środę, bo będziemy mieli otwarcie wystawy, ale też 22 ruszą warsztaty pisania znowu reporterskiego z Marcinem Żyłą o migracjach i one wystartują 22 i będą później miały kontynuację w dniach kolejnych. Niedługo otworzymy rekrutację, zapisy na te warsztaty. Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sądagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli tak program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi i opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
1: Strefa literatury dziecięcej będzie w rynku, tak jak ostatnio?
2: Tak, strefa literatury dziecięcej będzie przy pomniku Mickiewicza, tutaj w takim skwerku, tuż obok Domu Ukraińskiego i Galerii Sztuki Współczesnej. I to będzie taka przestrzeń, gdzie będzie gdzie usiąść, będą leżaki, tam są ławki, będzie prawdopodobnie namiot też, także zapraszamy, ale też będzie gra terenowa, która będzie rozłożona no praktycznie po całym centrum miasta. Dzieci będą mogły szukać, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale będą czegoś szukać, coś znajdować i będą otrzymywać później nagrody. I ta gra ma na celu zachęcić do czytania.
1: pierwsza edycja pokazała, że faktycznie była potrzeba społeczna, prawda, takiego wydarzenia. Wsparcie ministerstwa wskazuje na to, że idea jest warta wspierania i kontynuacji.
0: No tak, to jest dla nas duży dowód uznania, to, że dostaliśmy dofinansowanie i to wydarzenie może się odbyć dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal Literacki też wspiera Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i my dlatego w programie też będą wątki związane z kulturą niemiecką, z pograniczem polsko-niemieckim, ale też będziemy mieli autorów prowadzących z Niemiec. I też naszym trzecim takim partnerem finansującym strategicznym jest Ukraiński Fond Widrodzenia, Fundacja Odrodzenie. Moglibyśmy ją porównać do Polskiej Fundacji Batorego. Zresztą to jest taka siostrzana organizacja działająca w Ukrainie i też jesteśmy bardzo dumni z tego, że chcą z nami współpracować, że chcą nas wspierać i też pozwalają ukraińskim autorkom, autorom oraz innym twórcom przyjeżdżać do Polski i też w jakiś sposób wspierają ich twórczą obecność poza granicami Ukrainy.
1: Zapraszamy więc bardzo gorąco na wszelkie wydarzenia festiwalu Miasto z Rzeką 23-26 lipca tego roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie www.miastozrzeką.pl. Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moim gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki.
2: Dzięki. Do zobaczenia.
1: I to już wszystko w tym wydaniu weekendowego magazynu Radia Złote Przeboje. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przoje, 28 dokładnie czerwca. No tak, to już wiem, że są upały. Czas na wiadomości o 8.
10: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
11: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
10: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Pełne słońce na niebie i żadnej chmurki, taki stan do późnego popołudnia, wtedy burze możliwe w Wielkopolsce. Tam wcześniej, podobnie jak we Wrocławiu, nawet do 40 stopni. Chłodniej, bo 35 w Białymstoku. No tak, faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej się skończyła. Czesi między innymi odpadli z takich większych zaskoczeń, ale Shakira jest na turnieju. Bo ją często na tych stadionach oglądamy, na trybunach oczywiście. No to bardzo proszę, ta pani, która już kilka piosenek na mundial skomponowała także u nas. 3 minuty po 8, Kacper Sosnowski, witajcie.

elektryczne gitary i killer w Radiu Złote Przeboje. Wrzucili tak kilkanaście dni temu artyści na swojego Facebooka takie nagranie z suchego lasu, gdzie grają koncert na scenie. I nagle taka ulewa, że wszyscy są moksi i trzeba było występ przerwać. Wyjątkowo mokre spotkanie z suchym lasem to było. No właśnie, dzisiaj za taki prysznic to pewnie byśmy wiele dali przy tych temperaturach. Na szczęście kilka koncertów wakacyjnych jeszcze przed nami i elektrycznych gitar, to szczegóły na ich stronie internetowej, ale też inni fajni artyści będą grali. Ja wam będę przez całe wakacje o tym opowiadał, zapowiadał i polecał. Polecam też teraz Bob Marley.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: Potrzebne na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30, Sting za nami w Radiu Złote Przeboje, w gorącą niedzielę, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, bo dziś urodziny Bogdana Olewicza, 80. Świętujemy razem z nim i jego najlepszymi tekstami w piosenkach. Pamiętamy Krystynę Prońko, która śpiewała Jesteś lekiem na całe zło? To był właśnie tekst Olewicza. Tą piosenką otwarto zresztą jubileusz w tym roku w Opolu tego dziennikarza i pisarza. Piosenka była komponowana i tworzona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i choć nie ma bezpośrednich analogii politycznych, no jednak w pewien sposób nawiązuje do tamtych trudnych momentów i dodaje otuchy. Lekarzem dusz była wtedy Prońko nazywana. Właśnie głównie przez te słowa, które w tej piosence są. A jako ciekawostkę dodam, że w latach 90. w Austrii wydano płytę i kasetę z tym właśnie nagraniem.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za jeden.

0: A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Reklama. Nareszcie weekend.
6: Nareszcie niedziela.
5: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Alice w Radiu Złote Przeboje. Wakacje nam się zaczęły wczoraj, przedwczoraj, zależy jak kto liczy, a my mamy taką akcję: zabierz złote na wakacje, zabierz 1000 złotych na wakacje, które wam w tej zabawie proponujemy. Wystarczy, że zarejestrujecie się na złoteprzeboje.pl, tam wypełnicie specjalny formularz, w którym trzeba napisać, gdzie i dlaczego Złote Przeboje brzmią najlepiej. I te najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia będziemy omawiać i potem zapraszać telefonicznie do zabawy, bo wybrany przez nas słuchacz będzie odpowiadał na kilka pytań. Na ile odpowie, tyle pieniędzy zgarnie, ale jest nagroda gwarantowana, a ta najwyższa to oczywiście 1000 zł. Jutro pierwszy finał, więc już teraz warto z tego formularza na złoteprzeboje.pl skorzystać. A to London Beat.

Klasyk Nouveau w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 9. Dzisiaj tylko jeden mecz na mundialu. Co to się dzieje? Ano to, że się faza grupowa skończyła. Podsumujemy ją w wiadomościach.

0: niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super! W niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
8: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
9: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
10: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
11: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
8: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
12: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
13: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
8: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
15: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I na wodę, i na muzykę. A dziewiątą zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w radiu Złote Przeboje zespołu Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej Polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jerry Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kawalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Złota Piątka.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Kraj, którego nocą pragniesz tak jak ja, to niebo to raj. Dalej, dalej, proszę, lecz proszę, gnaj.
0: Radio Złote Przeboje.

0: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?

0: Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje z 1984 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, no tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca, a drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały, to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Radio Złote Przeboje. 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W tym momencie jest godzina 10:00. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
10: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działać hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
10: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
12: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
10: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kacper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast. Pozdrawiam poznaniaków. Dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nie.

0: soboty i niedzielę. Winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Sissy Catch w radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa. Wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Alfaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.

0: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
11: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
12: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacinanego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
13: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
12: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
11: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
16: Sponsorem programu jest firma Bros.
3: Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
14: Pogoda na weekend.
10: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
15: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
3: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych.
16: Radio Złote Przeboje.
10: Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Od Tavan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
5: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
4: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
5: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
6: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy

0: wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne. Nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos. A menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren! Voltaren!
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max!

0: zakupy do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio Złote Przeboje. Do

0: James Brown za nami, a tu...
1: Złota Piątka.
0: W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
2: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20-30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Reklama.
8: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Pożar hali pod Warszawą strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne. Nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy. Zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
10: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter. Będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
9: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
11: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
9: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
14: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
12: Pogoda.
8: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
13: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
7: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
8: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszym chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gastorama.
1: Teoria
5: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Desiree w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca, jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
3: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
2: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
3: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
4: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren! Voltaren!
16: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
22: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny. We'll be right back.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie złote przeboje to tylko u nas w radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To już prawie 13 przed nami niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
9: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
10: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
11: Pijemy wodę, staramy się dużo.
12: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
13: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
9: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
14: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
9: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc. Teraz Warius Manx w Radiu Złote Przewoje. A dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski.

Zawsze, kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, za chwilę wielki nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer. No a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
5: MediaMarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
11: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
10: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
11: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
12: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

0: wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line.

To jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Neverending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Too Shy. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty, tuż po premierze, sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote Przywoje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
4: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
5: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
7: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
5: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
5: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
10: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Pogoda.
4: Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
9: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
10: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It To My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji, zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak, również 31 lipca, zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
12: Zaraz, co ty tam robisz?
13: Sąsiadki podglądasz?
11: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
12: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
7: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam.

Maxi Priest. No, już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
3: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
4: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

wszystkiego miłego życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Takie złote przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości, sprawdzimy też pogodę.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące.

0: Właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
1: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
2: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
3: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
4: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
2: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
1: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie spieszyć.
5: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
1: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca, a ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
0: Pogoda. W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
0: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem, grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przeboje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley. No, skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno wydawać by się mogło kawałek debiutował na listach przebojów. A tu proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No!
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o pomoc. Plany już są. Spokojnie. Outlet Grafika ma na to sposób. Letnie wyprzedaże wystartowały. Moda na urlop, na plażę, na miasto, na spontaniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Tania niedziela w Auchan.
17: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba za 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
9: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Pogoda.
13: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
11: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: Był taki słynny pisarz, co napisał: uf, jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu, ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Céline Dion w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół Labusz. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana, a w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lade McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje Falling in Love.

0: Niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: taksi. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
6: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
5: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
6: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
7: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
22: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
23: Skoda.
0: Reklama.

jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
5: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
6: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
7: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
6: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
8: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
6: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
9: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
6: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. We'll be right back. Czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance. No w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia. No i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar Rzeszów Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Lista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie.
18: Komar. Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.

W Radiu Złote Przeboje oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
14: Uwaga! Lato wchodzi na pełnej prędkości. Walizka pusta? Szafa woła o taniczny wyjazd. Rabaty nawet do 70%. Wpadasz, wybierasz, wychodzisz gotowy na lato. Outlet Grafika Rzeszów. Letnie wyprzedaże, czas zacząć!
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
17: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
18: Ale handlowa, Marian, handlowa!
17: A, no to kupimy taniej, taniej, akurat przed wakacjami.
18: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

W Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life. Natomiast proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otawan. No to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Otawan. Disco.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
0: Reklama.
9: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
11: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
10: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km. Między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
10: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
10: Pogoda będzie gwałtowna, tak także jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna Zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
14: No dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
15: No spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
10: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: w Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, wrzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Corrs w radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej. Żeby mieć święty spokój.
2: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej. Mother Talking.

0: uśmiechem. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary! Wundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
21: O!
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak!
22: A jak lemoniadę?
20: No też. To poprosimy.
21: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
22: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Reklama.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: wszyscy też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia. No.

0: znaczenie, naprawdę, wszystko.
1: No co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary, koniec.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekamon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
20: Godzina 19, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry, wieczór za starami radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: Electric Light Orchestra Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusis teraz.

0: Night Long, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jarocinie w 1984 roku.
1: No świetny, świetny festiwal. Zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal. Oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, w którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje, po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Dezertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radio nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie, więc ja nie wiem ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor ASP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak, do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: Cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: Reklama.

0: kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Monik Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu?
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. Chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
2: Troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Za nami koniec roku szkolnego, a to oznacza, że przez najbliższe tygodnie i miesiące w całym regionie będziemy mieć mnóstwo świetnych imprez plenerowych. Na jedną z nich zaprosimy Was już teraz na początek tej godziny programu. Gościem Radia Złote Przeboje jest Maciej Wolański, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu. W niedzielne popołudnie w Grodzie nad Sanem Święto Fajki. To chyba taki tradycyjny początek wakacji w Przemyślu, prawda?
2: Dzień dobry Państwu. Tak, oczywiście. Lato rozpoczynamy, sezon wakacyjny, od Święta Fajki, czyli najbardziej zwariowanej imprezy plenerowej w mieście. A dlaczego? Ponieważ do naszego miasta przyjadą goście z całej Polski, nie tylko fajkarze. Dlaczego fajkarze? Ponieważ Przemyśl i okolice słyną z rękodzielnictwa, z wyrabiania fajki. Jest to taka nasza lokalna tradycja, która trwa już ponad 150 lat. W Święcie Fajki nie chodzi tylko o pykanie, ale też chodzi o świetną atmosferę, o spotkanie, o niesamowity klimat, a także koncerty, które temu towarzyszą.
1: Ta impreza ma bardzo długą tradycję. Znam z opowieści historię Radia Hot Przemyśl, lokalnej rozgłośni, która już nie istnieje, a która informowała o pierwszym Święcie Fajki i spotkały ją za to pewne kłopoty ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo pojawiły się zarzuty, że promuje palenie, ale nie o to chyba w tym wszystkim chodzi.
2: Dokładnie tak, nie chodzi o to, my też mamy z tym problem, czy występujemy do sponsorów, czy rozmawiamy z artystami poszczególnymi, to każdy troszeczkę tak początkowo niechętnie, ponieważ wiadomo, jest ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wszelkiego rodzaju działania, że tak powiem, promujące zdrowy tryb życia, no a palenie fajki tak w pierwszej kolejności kojarzy się oczywiście z nałogiem. Nie o to chodzi, chodzi tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, 21 edycji, czyli od 21 lat fajka, że w ostatnim weekend czerwca przybywają tłumnie do Przemyśla, jak powiedziałem, z całej Polski, nie tylko, aby spotkać się, aby uczestniczyć w konkursie wolnego palenia fajki. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbywają się wystawy tematyczne. No, w tym roku fajka angielska dominuje, więc tutaj zbiór ciekawych artefaktów związanych z fajką angielską. Oczywiście jednym z głównych punktów naszego wydarzenia jest wielka parada fajkarzy, która tradycyjnie z serca Starego Miasta ruszy ulicą Kazimierzowską na pomnik ławeczkę zlokalizowaną przy Placu Niepodległości. Tam tradycyjnie organizatorzy rozpalą cybuch zlokalizowany przed Muzeum Dzwonów i Fajek de facto. No i ten barwny korowód wróci do rynku, gdzie już będziemy bawić się do późnych godzin wieczornych.
1: Parada fajkarzy to też bardzo stara tradycja. Pamiętam, że jeszcze pierwsze Święto Fajki ponad dwie dekady temu otwierał częstochowski zespół Pipes and Drums. Bardzo specyficzna muzyka, idealna pod to święto. Czy w tym roku będzie podobnie?
2: Dokładnie tak. Nie ukrywam, że mamy taką już niepisaną umowę, w cudzysłowie, że co roku tutaj gościmy muzyków z Częstochowy, którzy bardzo lubią przyjeżdżać do Przemyśla. Nasze wydarzenie dzięki nim nabiera takiego kolorytu, takiego fajnego sznitu, jak wspomniał pan redaktor, i cieszymy się, będziemy się wspólnie bawić.
1: Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców regionu do przyjechania w niedzielne popołudnie do Przemyśla. Wielka parada fajkarzy startuje o godzinie 16, ale myślę, że chyba największym magnesem będą wieczorne koncerty. W tym roku dwie świetne gwiazdy rocka.
2: Dokładnie tak, staramy się rozwijać to wydarzenie. W tym roku gościmy legendę australijskiego Celtic Punku, zespół The Cloverheads, który obecnie prowadzi tournée w Europie i dzięki tutaj naszemu przyjacielowi Marcinowi, którego pozdrawiam serdecznie, udało nam się ich ściągnąć do Przemyśla. W Polsce mogą być oni nieznani, natomiast w Australii, w Antypodach, to jest taki bardzo topowy zespół, który na swoje koncerty przyciąga tłumy. A jak Jakubik i Dr. Misio o 19 z kolei, no i 20:30 legenda polskiej sceny rockowej, czyli Big Cyc. A to wszystko przy prowadzeniu Krzysztofa Skiby, ponieważ on będzie nasze wydarzenie prowadził.
1: Atrakcji więc co niemiara. Wspomnieliśmy już o niektórych wydarzeniach towarzyszących, między innymi o turnieju wolnego palenia fajki. Na to wydarzenie są jakieś szczególne zapisy? Czy to jest raczej impreza zamknięta? Takie kameralne spotkanie rzemieślników, fajczarzy, którzy wytwarzają fajki w Grodzie nad Sanem od lat?
2: No tutaj przede wszystkim nasz główny partner, czyli Przemyski Klub Fajki i pan Zbyszek Bednarczyk, którego też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. On to zainaugurował, prowadzi od 21 lat. Jak wspomniałem, przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków Polski, świata. W tym roku nowość, ponieważ ten konkurs wolnego palenia fajki odbędzie się w rynku przy Placu Dominikańskim. Tam będą takie rozstawione wielkie namioty, gdzie ci fajkarze będą rywalizować o tytuł króla fajki. Natomiast dodatkowo Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, czyli wystawa fajki angielskiej, a z kolei na Placu Niepodległości w niedzielę o godzinie 12 wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na pokaz Royal Enfield. To są stare angielskie motory, które będzie można dosłownie dotknąć, bo będzie taka możliwość jazdy oczywiście wyznaczoną trasą, a także przyjeżdżają do nas zabytkowe, kultowe angielskie samochody, jakim są Land Rovery.
1: Rękodzielnicza produkcja fajek to w Przemyślu często tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zakłady istnieją od 100-150 lat. Czy będzie można te fajki, te wyroby rękodzielnicze nabyć gdzieś na straganach w Przemyskim Rynku?
2: Jak najbardziej. O godzinie 14 rozpoczynamy nasz kiermasz. Wystawi się około 10 różnych zakładów, manufaktur, tutaj jak pan redaktor wspomniał, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Mamy tutaj firmy rodzinne, które bardzo dobrze prosperują na rynku światowym, bo z tego co wiem, głównie eksportują swój towar za granicę. Tutaj Stany Zjednoczone, Australia, Azja, bardzo popularny to jest kierunek. No, myślę, że fajki przemyskie, fajki polskie są znane na całym świecie.
1: Zapraszamy więc w niedzielne popołudnie na Przemyski Rynek, Plac Niepodległości, na liczne wydarzenia towarzyszące. Szczegóły oczywiście znajdziecie w mediach społecznościowych miasta Przemyśla. Na naszej antenie mówiliśmy już o niektórych imprezach, które latem organizowane są w Przemyślu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, czy Dom Ukraiński, a więc o wielkich manewrach szwajkowskich, czy festiwalu Miasto z Rzeką, ale tych wydarzeń w mieście latem jest naprawdę sporo. Powiedzmy, co przygotowuje jeszcze miasto, organizacje pozarządowe w lipcu i w sierpniu w Grodzie nad Sanem?
2: My już tutaj jako miasto, jako Wydział Promocji i Kultury od majówki, od Festiwalu Wina i Sera rozpoczęliśmy sezon turystyczny. Dzieje się naprawdę dużo. Zapraszam Państwa do Przemyśla na weekend, na city break, żeby zostawić telefon, poczuć trochę lokalnej kuchni, zanurzyć się w świetne wydarzenia, które mają miejsce, bo to nie są tylko wydarzenia organizowane przez miasto, ale również wydarzenia organizowane przez instytucje, przez stowarzyszenia, przez stronę społeczną. Więc tak jak pan redaktor wspomniał, wiele wydarzeń, manewry szwajkowskie, to jest kolej 28 już edycja tego święta, to jest 4-5 lipca. Świetne widowisko promujące ludowe tańce, to z kolei Wesele część trzecia. To jest niezwykłe wydarzenie, które odbędzie się 12 lipca, czyli również w niedzielę w Przemyślu. Organizatorem i głównym aktorem tego wydarzenia jest Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl, który przybliża kulturę ludową, tańce ludowe, zwyczaje. To jest trzecia część tego eventu. Rozpoczęliśmy od Wesela, później były chrzciny. Teraz wiem, że idziemy w jakieś inne klimaty związane z tymi obrzędkami. To wszystko zakończy się taką potańcówką graną przy akompaniamencie kapeli z Charety, między innymi, więc serdecznie zapraszam, to jest taki element bieszczadzki. Electro Dance Event to jest kolejny weekend 18-19 lipca dla fanów muzyki elektronicznej. Zapraszamy serdecznie na Dolną Stację Wyciągu Narciarskiego, gdzie Stowarzyszenie Dźwięk Przyszłości zaprosiło gwiazdy, myślę, że z pierwszej ligi muzyki elektronicznej. Będzie chociażby DJ Cream, czy Matys, czy Rafał Błachut. Serdecznie zapraszamy.
1: Sierpień to kolejne wydarzenia, które wieńczy w święto patrona miasta Przemyśla, świętego Wincentego, czyli popularna Wincentiada. Wiadomo już, kto zagra w ostatni weekend w Przemyślu?
2: Tutaj angażują się różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie miasta, ale nie tylko. Pikniki, wydarzenia sportowe, różnego rodzaju wystawy, a także bloki koncertowe, które wieńczą tą imprezę. No i można powiedzieć, że kończymy sezon letni. Tutaj spotkamy się na Dolnej Stacji również Wyciągu Narciarskiego przy ulicy Sanockiej. W niedzielę koncerty główne. Mogę zdradzić, że połączymy młodość z doświadczeniem. Przejdziemy troszeczkę na inną stronę mocy. Legenda polskiego hip-hopu, faktofonika z całym sekcją dentą, supportem, albo można powiedzieć nieskromnie, no drugą gwiazdą będzie Kamil Bednarek, czyli takie klimaty bardziej reggae, troszkę soulowe, troszkę popowe. No i też pracujemy nad sobotą jeszcze, żeby do Przemyśla kogoś ściągnąć. Tutaj rozmowy są zaawansowane, mamy kilka opcji, ale będziemy to zdradzać w momencie podpisania umowy.
1: Zapraszamy więc w letnie weekendy i nie tylko weekendy do Przemyśla. Maciej Woleński, dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały przeniesione w inne, oddalone od zabudowań rewiry. To zwierzęta, które coraz częściej podchodziły do ludzkich domów, skuszone jedzeniem z pól i śmietników. Czy relokowanie niedźwiedzi zadziała na dłuższą metę? Sprawdzał Marcin Starzec.
4: Od każdego złowionego niedźwiedzia pobrano krew do analizy, założono GPS i przewieziono w inne miejsce na terenie Bieszczadów. Najważniejsze jest jednak to, czy zwierzęta zostaną na swoim nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
5: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
4: Na razie się udaje, ale to dopiero jeden element systemu,
5: który ma na celu łagodzenie konfliktów powodowanych tymi niedźwiedziami.
4: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi, w tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. W dodatku RDOŚ cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową, niepenetrującą amunicją.
3: Tymczasem blisko 290 tysięcy uczniów z województwa podkarpackiego rozpoczęło wakacje. Wojewoda zapowiada wzmożone kontrole ośrodków oraz autokarów, a nad bezpieczeństwem dzieci i turystów również nad wodą będzie czuwać ponad 1000 policjantów dziennie. W stolicy Podkarpacia otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Justyna Rudzka.
6: Na miejscu oraz online nowa placówka oferuje bezpłatne wsparcie tłumaczy i specjalistów. Osoby niesłyszące, niewidome czy z niepełnosprawnością intelektualną zyskają asystę w urzędach, u lekarza i w codziennych sprawach. To jedno z 16 takich miejsc w kraju, w całości sfinansowane z funduszy unijnych.
3: Rzeszowscy urzędnicy stawiają na pomoc mieszkańcom. Z kolei władze powiatu rzeszowskiego skupiają się na obronie ludności. Powiat rzeszowski jako pierwszy w Polsce realizuje autorski program przygotowania sołtysów do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Warsztaty stanowią bezpośrednią odpowiedź samorządu na nowe rządowe wytyczne dotyczące obrony cywilnej i ochrony ludności. Całość programu jest w pełni finansowana bezpośrednio z budżetu powiatu rzeszowskiego. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali troje Mołdawian, którzy po zmianie danych osobowych próbowali wjechać do Polski mimo zakazu.
7: Do odprawy na wjazd do Polski zgłosiło się troje obywateli Mołdawii. Dwie kobiety oraz mężczyzna w wieku od 22 do 38 lat. W wyniku szczegółowej weryfikacji w dostępnych bazach danych strażnicy graniczni ustalili, że cudzoziemcy mają zmienione nazwiska. Co więcej, ich poprzednie dane osobowe widnieją w europejskiej bazie SIS i odnoszą się do osób, które są niepożądane na terytorium Unii Europejskiej, należy odmówić im wjazdu. Wpisu dokonały władze Niemiec. Obcokrajowcy usłyszeli zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy, nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. W ich sprawach zostaną skierowane akty oskarżenia do sądu.
3: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Czy na Podkarpaciu powstanie nowy superszpital? Rozpoczęły się rozmowy na temat konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie ze szpitalami powiatowymi w Mielcu i Dębicy. Jeśli do takiego połączenia dojdzie, powstanie największa placówka medyczna na Podkarpaciu. Starostowie mielecki i dębicki liczą, że fuzja pomoże mniejszym szpitalom przetrwać. Chcą w ten sposób uniknąć losu, jaki prawdopodobnie czeka szpital w Lesku, który wskutek rosnących długów stoi dziś przed widmem całkowitej likwidacji. Szpitale powiatowe w Mielcu i Dębicy mają po 20 oddziałów i ponad 1000 pracowników. Rocznie hospitalizują razem ponad 33 tysiące pacjentów. Uniwersytecki Szpital w Rzeszowie prowadzi z kolei 21 klinik, przyjmuje około 50 tysięcy pacjentów rocznie i wykonuje blisko 15 tysięcy operacji. Rzeszowska placówka jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu, ma trzeci poziom referencyjności, co oznacza wyższe stawki za procedury. Tymczasem szpitale powiatowe zmagają się z niskimi kontraktami z NFZ i wysokimi kosztami płac. Szpital w Mielcu ma na dziś prawie 92 miliony złotych zobowiązań, szpital w Dębicy aż 170 milionów. Do tego prognozowaną stratę na ten rok sięgającą nawet 35 milionów złotych. Dyrektor USK imienia Chopina Marcin Rusiniak przekonuje, że połączone szpitale jako jedna największa jednostka na Podkarpaciu będą mieć zdecydowanie silniejszą pozycję w rozmowach z NFZ i z Ministerstwem Zdrowia. Konsolidacja ma umożliwić rozwój nowych klinik, zwiększenie liczby świadczeń o 20-25% oraz stworzenie miejsc specjalizacyjnych dla młodych lekarzy. USK planuje zaciągnąć około 300 milionów złotych kredytów BGK na spłatę zobowiązań oraz ubiegać się o środki z konkursu Ministerstwa Zdrowia. W Mielcu ma powstać klinika neurochirurgii, a w Straszęcinie duża klinika psychiatrii. A pracownicy obawiają się zwolnień, jednak dyrekcja zapewnia, że celem zmian jest rozwój i zwiększenie zatrudnienia, a nie redukcja etatów.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Nie milkną echa kwietniowego śmiertelnego w skutkach ataku niedźwiedzia na jedną z mieszkanek Płonnej w gminie Bukowsko. Sprawą interesują się nie tylko samorządowcy, ale też parlamentarzyści i rozmaici urzędnicy na szczeblu centralnym i regionalnym. Jednym z najnowszych pomysłów na zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym dla człowieka jest szczegółowe monitorowanie poruszania się niedźwiedzi. Pilotażowy program ma być realizowany w 4 bieszczadzkich gminach: Cisnej, Lutowiskach, Solinie i Czarnej. Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, tak komentuje jednak ten pomysł.
0: Ważne dla mieszkańców Bieszczadów.
8: Stwarzamy pewien model systemowy, który praktycznie już istnieje. Każdy z nas ma w swoich strukturach zarządzania kryzysowego system monitorowania zdarzeń krytycznych związanych z dziką, agresywną zwierzyną w postaci wilka czy niedźwiedzia. Ja pewnie zostawię statystykę od 2022 roku związaną ze zdarzeniami tylko na terenie jednej gminy małej bieszczadzkiej, gminy Czarna, z dokładną, podaną liczbą zdarzeń, ilością wilków, które stanowią watahę, zbliżania się ich do gospodarstw rolnych, do ludzi, do siedlisk i tak dalej. I teraz moje pytanie, czy my będziemy dalej tworzyć program, który będzie monitorował sobie sztuki niedźwiedzi, które będą dalej penetrować te same obszary od kilku lat? Ja pozwolenie na poruszenie, podobnie jak mój kolega z Soliny, posiadam już od 2 lat i nie jest to skuteczne, ponieważ od 2024 roku, stosując metodę płoszenia, skutkuje to tym, że ta ilość zdarzeń krytycznych pojawia się coraz więcej. Te zwierzęta w ogóle nie reagują na systemy płoszenia opisywane w różnych decyzjach administracyjnych. Kolejne moje pytanie to, proszę Państwa, jest takie: dlaczego, mając taką gminę bieszczadzką, w której jeszcze funkcjonuje w jakimś zakresie rolnictwo o charakterze ekologicznym, gdzie na terenie mojej gminy większość gospodarstw są to gospodarstwa zajmujące się hodowlą owiec, kóz, bydła, koni. Są to gospodarstwa typowo ekologiczne. Są często pustoszone przez watahy wilków czy też niedźwiedzi i gospodarze pozostawiają truchła swoich zwierząt w terenie, mizerne odszkodowanie otrzymując za to, nie mając nic w zamian, a to jest ich praca, to jest ich zarobek i to jest utrzymanie tych gospodarstw rolnych i też funkcjonowania całej gminy. To proszę mi powiedzieć, czy jedną z metod działania, ograniczenia tego typu działań jest tworzenie takiej sytuacji, sytuacji, że ja proponując w swoim planie ogólnym, dając go do konsultacji, wskazując te tereny jako tereny produkcji rolnej, otrzymuję zwrotną informację od pani Agnieszki Marceli z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pociętą tą propozycję mojego planu ogólnego, gdzie wycina mi się w 90% grunty stanowiące produkcję rolną, tworząc tam strefy zielone otwarte, czyli pozbawiając tych rolników możliwości rozwoju. Proszę mi powiedzieć, czy to jest ta interwencja przeciwko zdarzeniom krytycznym ze zwierzętami tego typu jak wilki i niedźwiedzie? Bo jeśli tak, to uważam, że pełne działanie tych instytucji jest skierowane na ograniczanie i pauperyzację przestrzeni bieszczadzkiej.
1: Mówił Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, który razem z innymi samorządowcami z Bieszczadów był gościem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Większość wójtów z naszego regionu krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu związane z ochroną przyrody. Wśród osób zabierających głos był m.in. wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała.
9: Jestem przedstawicielem gminy Olszanica, która niestety niechlubnie ma swój rekord, bo to nie w tym roku w Bukowsku niedźwiedź po raz pierwszy zabił człowieka, tylko w gminie, w której miałem przyjemność pracować, a mianowicie w roku 2014 po raz pierwszy niedźwiedź zaatakował, polował na człowieka, zaatakował go i go zabił. Robimy co możemy, ale co możemy, proszę Państwa? Ludzie są przestraszeni, żądają od nas, ponieważ uważają, że oni nas wybrali, że to my odpowiadamy za to, co się dzieje, żebyśmy coś z tym zrobili. Występujemy o decyzję na płoszenie, dostajemy tą decyzję, w której mamy jednoznacznie napisane, że to mieszkańcy i wójt mają ścigać i płoszyć te niedźwiedzie. Ja się pytam, proszę Państwa, a kto nas do tego upoważnił? Kto nas przeszkolił? Kto nam dał narzędzia? Przecież taki wójt, jak wyśle kogoś na śmierć, bo taka rzecz się może powtórzyć, to będzie później za to odpowiadał karnie. Bo muszę dopowiedzieć, to zdarzenie z 2014 roku dla rodziny skończyło się tym, że po wielkim, wieloletnim boju rodzina nie dostała nawet żadnego odszkodowania. W naszym państwie od lat staramy się ściśle chronić tak niebezpieczne drapieżniki, ale tak naprawdę nie chcemy brać za to odpowiedzialności.
1: Mówił do posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała. Jak reagowali na te głosy samorządowców posłowie? Zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z podziałami politycznymi. Najbardziej radykalne rozwiązania, zgodę na odstrzał wilków i niedźwiedzi, proponuje Konfederacja, która od miesięcy rozpętuje histerię wokół zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, skutkującą już zresztą tym, że wielu turystów odwołuje swoje rezerwacje w Bieszczadach. Na drugim biegunie są politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Była współprzewodnicząca Partii Zieloni, posłanka KO Małgorzata Tracz, wypowiadała się w takim oto tonie.
10: To jest posiedzenie Komisji Środowiska, a nie odpowiedzieliśmy sobie tak naprawdę na zasadnicze pytanie. Dlaczego wilk i niedźwiedź są objęte ochroną gatunkową i ochroną ścisłą? Dlaczego wilk jest objęty tą ochroną od lat 90. najpierw częściową, potem ścisłą? Dlaczego niedźwiedź jest nią objęty już od lat 50. zeszłego wieku, a od 2000 częściową, a od 2001 roku ścisłą? Otóż te zwierzęta pełnią bardzo ważne role w ekosystemie. A załamanie ekosystemu będzie miało konsekwencje nie dla lasu samego w sobie, ale także dla nas, korzystających z tych lasów. Ja podam tylko przykłady, co robi niedźwiedź dla ekosystemu. Niedźwiedź jest sanitariuszem lasu tak naprawdę. Rozkopując ziemię, szukając bulw i owadów, korzeni, sprawia, że ta ziemia jest bardziej napowietrzona. Jedząc owoce, powoduje rozsiewanie nasion. Reguluje także populację, a co więcej, zwierzęta, które upoluje, resztki tych zwierząt są pokarmem dla mniejszych ssaków.
11: Ale proszę o ciszę.
10: Z kolei, jeśli chodzi o wilka, wilk także reguluje populację. Oprócz tego pełni funkcje sanitarne, dlatego że neutralizuje chore czy słabe zwierzęta. I mamy tu przykład w postaci na przykład tego, że poluje na dziki chore na ASF i w ten sposób powoduje, że ten ASF przestaje się rozprzestrzeniać. Co więcej, polując na jelenie sprawia, że młode drzewa mogą rosnąć, tak? Bo nie są przez jelenie zgryzane. Pomaga w ten sposób leśnikom. Podobnie to wygląda w przypadku odrodzenia się topoli. Polując na lisy, chroni także ptaki gniazdujące. Mamy obecnie wystarczające narzędzia, jeśli chodzi o kwestie odszkodowań za straty robione przez zwierzęta dzikie. Mamy także obecnie przepisy, które dają możliwość podjęcia działań przez RDOŚ. Co musimy robić, jeśli chodzi o wilka? Przede wszystkim grodzenia elektryczne, psy pasterskie, tak by chronić stada. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, to nie uczmy niedźwiedzia po prostu, no nie wiem, jeść tak w terenach, tam gdzie są ludzie, czyli nie zostawiajmy resztek, muszą być odpowiednie kontenery, muszą być kompostowniki, a ponadto pracujemy nad warunkowaniem awersyjnym i to też będzie pewnego rodzaju rozwiązanie. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że nie bez przyczyny te dwa gatunki objęte są ochroną ścisłą, bez tego całe ekosystemy byłyby rozregulowane i ta ochrona ścisła wilka i niedźwiedzia powinny zostać utrzymane.
1: Mówiła Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Samorządowcy rozumieją potrzeby ochrony wilka i niedźwiedzia, ale nie do końca rozumieją, dlaczego to samorządy mają ponosić koszty z tym związane. Mówił o tym nie tak dawno na sesji Rady Gminy Cisna przewodniczący Rady Mateusz Świerczyński.
11: Problemem próbuje się obarczać nas, mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe jakieś zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Niedźwiedź jest państwowy, a ja poniosłem koszty. Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie, nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej, tylko że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zabrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 98 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba no nie zabraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom, więc one uciekły w Bieszczady. To jest zwierzę państwowe całego kraju, więc rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni. Problem jest u nas sezonowy, to jest fakt. Nie dotyczy na szczęście sezonu turystycznego i bardzo dobrze, ale powinny być pewne rzeczy wprowadzone. Moja obserwacja dosłownie sprzed kilku dni. Mamy wywóz śmieci we wtorek. Część mieszkańców wystawia te śmieci w poniedziałek wieczorem. Śmieci. Dlaczego? Dlatego, że odbiór śmieci zaczyna się bardzo wcześnie rano. Nie wszyscy mogą wstać przed 6 czy przed 7 i te śmieci wystawić we wtorek. Według mnie podstawową rzeczą pierwszą, która powinny być jakieś zabezpieczone punkty w miejscowościach, w Cisnej, Wytni, ale w każdej miejscowości, gdzie ja, nie mogąc śmieci wystawić we wtorek rano, mogę je zawieźć, żeby one bezpiecznie od poniedziałku wieczorem do wtorku rano tam były, a nie, że ja jadę we wtorek rano i są te śmieci porozleczkane po ulicach. Tak mi się wydaje. Tyle mojego komentarza. Ja czekam na te rozwiązania systemowe jako radny i jako mieszkaniec.
1: Mówił przewodniczący Rady Gminy Cisna Mateusz Świerczyński.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć aktualnie w kinach. Od piątku w kinach Helios w Krośnie i w Rzeszowie film Supergirl. To może być jedna z najgłośniejszych premier tego lata. Główną bohaterką jest Kara Zor-El, kuzynka Supermana grana przez Millie Alcock. Tym razem Supergirl została pokazana jako bardziej zbuntowana i skomplikowana postać niż w poprzednich adaptacjach. Akcja filmu rozgrywa się w wielu zakątkach galaktyki. Kara wyrusza w niebezpieczną podróż pełną zemsty, sprawiedliwości i trudnych wyborów moralnych. Ważną rolę odgrywa także jej wierny superpies Krypto, który towarzyszy bohaterce podczas przygód. Na ekranie pojawia się również Jason Momoa w roli Lobo, charyzmatycznego łowcy nagród. Film został wyreżyserowany przez Craiga Gillespie i należy do nowego uniwersum DC. Scenariusz inspirowany jest oczywiście komiksem Supergirl Woman of Tomorrow. Produkcja łączy widowiskowe efekty specjalne z bardziej emocjonalną historią bohaterki. Kryty krytycy szczególnie chwalą kreację Millie Alcock oraz świeże spojrzenie na postać Supergirl. Supergirl już od jutra w kinach Helios w Krośnie, w Rzeszowie i w Przemyślu. Polecamy.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Porozmawiamy o jednej z ciekawszych imprez, jaka czeka nas już na początku lata.
12: Gościem Radia Złote Przeboje jest Agnieszka Sabat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń wyjątkowej imprezy TOSA Połoniny Tour, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca, od 3 do 5 lipca. To polsko-słowacki rajd rowerowy. Skąd startujecie?
13: Start w tym roku będzie z Cisnej. Poprzednie lata był ze Smereka, spod hotelu Karpatia, natomiast w tym roku trochę zmieniliśmy, ponieważ długa trasa nam wychodziła i tak, start będzie z Cisnej.
12: To 70 kilometrów w stronę Morskiego Oka na Słowacji. Co to za region, co to za miejscowość?
13: Słuchajcie, no Morskie Oko na Słowacji, bardzo piękne miejsce, w którym nie ma kompletnie zasięgu, więc jest cudowne, jak ktoś chce odpocząć. Morskie Oko należy do miejscowości Remeckie Hamre. Jest to takie powulkaniczne jezioro. Oczywiście zakaz jest tam kąpieli, ale cudowne otoczenie tego miejsca tak nas zachwyciło. Jeździliśmy tam wiele razy odpoczywać i nie tylko latem, ale również i w zimie. Oczywiście w zimie nie na rowerach, na pieszo, ale równie piękne miejsce zimą, jak i latem i jesienią, które warto odwiedzić. I cudowne, bo jest cisza, spokój. Ten kontakt z przyrodą, który można tam złapać, jest naprawdę mega.
12: Około 70 kilometrów w jedną stronę po górach, to chyba rowery tradycyjne odpadają, prawda? Jedynie elektryki.
13: Tak, zalecamy głównie jazdę na elektrykach po to, żeby... No to ma być przyjemna jazda. Jedziemy, żeby pozwiedzać, żeby cieszyć się przyrodą i miejscami, do których zaglądamy po drodze, bo jest tych miejsc naprawdę sporo. No i tak jak mówisz, 70 kilometrów na zwykłym rowerze, to naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, żeby to zrobić i się nie zmęczyć za bardzo. Natomiast my robimy to rekreacyjnie, więc tak, zalecamy elektryki.
12: Startujecie z Cisnej? Tam jest dobra jakaś przełęcz, dobry przejazd właśnie na słowacką stronę?
13: Tak, my startujemy praktycznie z przełęczy nad Roztokami, bo tam mamy dosłownie 3 kilometry do tego miejsca, od miejsca startu naszego. Tam jest właśnie granica polsko-słowacka, z której jest piękna panorama również, jest wieża widokowa. No i stamtąd zjeżdżamy sobie trasą asfaltową, ponieważ Słowacy mają bardzo dobrze przygotowane trasy rowerowe, troszkę lepiej niż my, więc stamtąd zjeżdżamy sobie właśnie w dół do miejscowości nieistniejącej już miejscowości Ruskie. Stamtąd sobie ruszamy dalej na Topole. Tam zajeżdżamy do naszego bardzo dobrego przyjaciela Jaro, który prowadzi taki mini skansen. Tam jest nasz pierwszy taki postój i punkt odżywczy, gdzie Jaro pokazuje nam, jak się piecze chleb, testuje nas lokalnym serem. Także takie miejsce bardzo fajne. No i potem jedziemy sobie stamtąd już w kierunku Morskiego Oka.
12: Po drodze między innymi zapora w Starinie, prawda?
13: Zaporę w Starinie mamy na powrocie, ponieważ robimy taką pętlę w całej tej trasie, więc zapora w Starinie będzie trzeciego dnia, chociaż pierwszego też będziemy obok niej przejeżdżać, bo będziemy nad piękną Połoniną Gazdoran, z której panorama po prostu zapiera dech w piersiach. Masz widok na zaporę właśnie, na całe jezioro Starinę, no i również na Bieszczady. Mega widok stamtąd jest.
12: Ta trasa to mnóstwo urokliwych miejsc. Jedziecie zapewne nieśpiesznie, żeby pozwiedzać te słowackie Bieszczady, które chyba dość słabo znamy ogólnie, prawda?
13: Tak, są bardzo słabo znane. No stąd też pomysł, żeby te Bieszczady słowackie, mniej znane, pokazać właśnie poprzez ten nasz rajd rowerowy. Tak to wszystko się ogólnie zaczęło od tego, że chcieliśmy pokazać te miejsca, do których wielokrotnie wędrowaliśmy na piechotę i poznawaliśmy właśnie Sniński Kamień, czy Morskie Oko, czy tą Połoninę Gazdoran. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy tego nie znają, a tak blisko jest z Bieszczad te miejsca. Jeszcze do tego wsadzić ludzi na rower i pokazać, że naprawdę można to zrobić w jeden dzień i zwiedzić fajne miejsca, których nie znają.
12: Z punktu widzenia promocji Bieszczad, promocji turystyki w tym regionie, to świetny pomysł. Macie w tej inicjatywie wsparcie polskich lub słowackich samorządów?
13: Tak, oczywiście w realizacji tego pomysłu wspiera nas właśnie województwo podkarpackie. Dzięki temu właśnie możemy pokazać mieszkańcom i turystom, że Bieszczady nie kończą się na granicy, a po jej drugiej stronie czeka również fascynujący świat, który warto poznać. Także tak, wspiera i naszym partnerem jest województwo podkarpackie.
12: A skąd pomysł na tego typu wydarzenie jak polsko-słowacki rajd rowerowy?
13: To jest już trzecia edycja tego rajdu rowerowego, a pomysł, sama zastanawiam, jak to się właściwie zaczęło. Przypadkiem całkiem, 4 lata temu, jak podczas edycji festiwalu rzeźnickiego mieliśmy rowery wypożyczone elektryczne właśnie w okolicach Smereka, jeździliśmy i stwierdziliśmy, że może fajnie by było zrobić znakowanie trasy, przynajmniej tej dostępnej na rowerze, właśnie na rowerach. No i całkiem sprawnie nam to poszło, szybko, zdecydowanie szybciej niż na piechotę. Też zostało to, do tej pory znakujemy trasy na rowerach właśnie na wszystkich naszych imprezach i właśnie wtedy wpadliśmy na taki genialny pomysł, chłopaki, z którymi tam jeździłam po tych trasach, że może byśmy wjechali na Jasło, a potem na Okrąglik i z Okrąglika na Przełęcz. Popukałam się do głowy, mówię do nich, no co wy, niemożliwe, przecież ja nie wjadę tam na rowerze. Wiesz, mamy elektryki, damy radę. No i długo mnie nie namawiali na to, rzucając mnie na głęboką wodę, ale pojechałam. I właśnie wtedy było to ten zachwyt, bo wjechaliśmy na Jasło, zjechaliśmy przez Okrąglik, oczywiście na Przełęcz i potem tam kawałek jeszcze na stronę słowacką i to było właśnie to. Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, ten zachwyt, ale nie tylko tą możliwością roweru elektrycznego, tylko przede wszystkim tym, że nagle taka przestrzeń, że kurczę, można tak wiele miejsc zobaczyć w tak szybki sposób i łatwy tak naprawdę. Nagle się okazało, że w ciągu jednego dnia można zobaczyć znacznie więcej i odkryć Bieszczady w zupełnie nowej perspektywie. To był ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazać ludziom na tych rowerach te rzeczy, które my odkrywamy, bo to jest fajne.
12: Dla instruktorów turystyki rowerowej rowery elektryczne to jest w ogóle nowe wyzwanie, nowe możliwości też, prawda? Jeśli chodzi o promowanie danych regionów czy miejsc.
13: Tak, dokładnie tak. Można dużo więcej zrobić, że tak powiem, i przejechać i zobaczyć na rowerze elektrycznym niż na takim zwykłym. I przede wszystkim dotrzeć też do miejsc, do których rowerem zwykłym jest ciężko. Jakkolwiek wiem, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy też na rowerach zwykłych.
12: Wspomnieliśmy o tym, że to 70 km w jedną stronę, w stronę Morskiego Oka, powrót trzeciego dnia. A co w międzyczasie? To jest forma jakiejś integracji, forma pobytu w jakimś miejscu?
13: Tak, z drugiego dnia mamy taki chill day, ja to nazwałam. Nie spinamy się, nie robimy bardzo dużo kilometrów. Myślę, że około 40 do 40 maksymalnie zrobimy. To też tak naprawdę będzie wszystko zależało od pogody. No, do tej pory trafialiśmy na super fajną pogodę, więc przez 3 dni jeździliśmy dużo. Natomiast ten wyjazd chcę zrobić w troszkę innej formie, czyli ten drugi dzień trochę mniej jazdy, ponieważ pierwszy i ostatni to jest 70 km. Chcemy, żeby ten środkowy był taki naprawdę fajny, żeby ludzie zapamiętali fajnie ten wyjazd i no, żeby czuli się też komfortowo, a nie zmęczeni. Planujemy wschód albo zachód słońca na Snińskim Kamieniu, gdzie z Morskiego Oka tak naprawdę mamy tam niecałą godzinkę na wejście na ten Sniński Kamień, z którego jest no, też cudny widok. Więc tutaj albo wschód, albo zachód. Mamy też w planie, gdyby pogoda była taka bardziej barowa, jak to nazywamy, to odwiedzimy obserwatorium astronomiczne w Kołonicach, w którym też już bywaliśmy wcześniej i również się podobało wcześniejszym uczestnikom, więc to też gdzieś tam w planach mamy. No i oczywiście w pierwszy dzień i w drugi dzień mamy wieczorne biesiady, ognisko nad jeziorem, Morskim Okiem, więc super. Mamy też i muzyków, bo mamy gitarę i mamy mieć w tym roku jakąś niespodziankę. Pani, która będzie nam grała, nie powiem jeszcze na jakim instrumencie, ale biesiada będzie fajna wieczorami.
12: To Morskie Oko to środek lasu, to znaczy, że logistycznie trzeba zaplanować wzięcie ze sobą namiotów, śpiworów?
13: Nie, słuchaj, tam jest schronisko nad Morskim Okiem. Możliwość też dojazdu jest autem, ponieważ my jedziemy z plecaczkami malutkimi, dosłownie z bidonem na wodę, ponieważ po drodze całej tej trasy mamy też właśnie te punkty takie odżywcze-żywieniowe. Jedzie z nami ekipa, która zabiera nasze bagaże, no i zatrzymuje się też po drodze, daje nam wodę, owoce, także to mamy na trasie cały czas zapewnione, więc jedziemy sobie na lekko. A tak, Morskie Oko jest, tak jak już wspominałam wcześniej, kompletnie bez zasięgu, ale jest możliwość tam dojechać i spać nie pod gołym niebem, ale jest schronisko.
12: A jak wygląda kwestia zapisów?
13: Wiesz co, no tak jak od początku nie zależało nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, to 30, maksymalnie do 40 osób, ponieważ no, na rowerach nie da się jeździć z dużymi grupami. Nie ma się wtedy tej przyjemności takiej. Nie można się zintegrować fajnie, więc do 30-35 osób to maksymalnie i już ostatnie takie wolne miejsca nam zostały. Jakby ktoś jeszcze chciał skorzystać, to zapraszam.
12: Zapraszamy więc gorąco na polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Imprezę, o której opowiadała nam dziś Agnieszka Sawat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń tego wydarzenia. Dzięki wielkie za rozmowę.
13: Dzięki bardzo.
0: Radio Złote Przeboje.
12: Teraz czas jeszcze na ciekawostkę związaną z infrastrukturą kolejową w naszym regionie. Kilka lat temu wyremontowana została linia kolejowa 102 łącząca Przemyśl z Krościenkiem, Zagórzem i Łupkowem. Karol Gajdzik, społecznik, jeden z pomysłodawców remontu linii częściowo biegnącej dziś przez Ukrainę, chciałby, by stała się ona ważną atrakcją turystyczną w Bieszczadach.
14: Najpierw pochwalę się, że 19 marca przejechaliśmy tą linię. Czyli drożność linii kolejowej z Przemyśla do Łupkowa, bo tak pociąg pojechał, została sprawdzona i jest możliwość przejazdu. Podpowiem jeszcze jedną sytuację. Zostaliśmy odprawieni w Malchowicach przez Straż Graniczną i kolejarzy w reżimie transgranicznym. Czyli pojechaliśmy bez kontroli celnej, po drodze na granicę odbiliśmy paszporty, wjechaliśmy drugi raz, znowu odbiliśmy paszporty i pojechaliśmy. Nie zatrzymywaliśmy się po drodze nigdzie, za wyjątkiem stacji granicznych, czyli Mrzenkowic i Starzawy i Krościenka. Więc wydaje mi się, że możemy powoli zacząć mówić i dyskutować o tym, że wcześniej czy później pociągi pasażerskie na tą trasę wrócą. Mam propozycję, ażeby w tym roku zorganizować przynajmniej jeden przejazd pasażerski na tej trasie. Marzy mi się taki troszeczkę pociąg do kultury. Pociąg, który wyjedzie rano z Przemyśla, przejedzie przez Ukrainę, nie zatrzymując się transgranicznie, a potem na stacjach kolejowych w Uszczykach, w Zagórzu i w Komanczy zrealizuje program kulturalny. I mam nadzieję, że Zarząd Województwa wesprze mnie w tym projekcie zrealizowanie tego. Myślę, że to sierpień, że to nie jutro i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję. Tu podziękuję panu ministrowi Adamczykowi za te 50 milionów, które wsadzili nam pod Przemyślem w ziemię i dzięki któremu mamy tę linię. Być może ktoś powie, że nie jest użytkowana. Proszę państwa, za granicą jest wojna. Gdyby nieszczęście się zdarzyło i pod Lwowem została linia rozwalona w drobny mak, to tą linią pojechałyby inne rzeczy, które tam są bardzo potrzebne. I tak na to należy patrzeć.
12: Marszałek województwa Władysław Ortyl docenia pracę i pomysły pasjonatów linii 102 i Karola Gajdzika osobiście.
15: Często jest tak, że właśnie pasjonaci, ludzie, którzy dostrzegają pewne rzeczy, lubią, kochają, no po prostu pomagają też samorządowi, pomagają też po prostu w ratowaniu pewnych rzeczy. No tak się dzieje i działo się też kiedyś, także za to bardzo dziękujemy. No i wszyscy byśmy chcieli, żeby te pociągi wróciły i żeby można tą 102 przejechać. Ja powiem tak, ten pociąg do kultury, to my jesteśmy akurat przy takich działaniach, byliśmy w Łupkowie z panem Maszakiem Piotrem Pilchem, tam żeśmy takie porozumienie zawarli z samorządami, z powiatem też, żeby po prostu im pomóc tej fundacji, co tam jest, żeby otrzymali trochę majątku, żeby mogli się tam rozwinąć. Tam jest dużo takich aktywności, ale trzeba jeszcze trochę więcej tego dołożyć i rzeczywiście by tak było. I czy to sierpień z tym pociągiem do kultury, bo oni też ten program nazywali pociąg do kultury, prawda? Już nie będę mówił tam, bo no, ciekawe rzeczy tam rzeczywiście, ale czy sierpień, to nie wiem. Jestem wstępnie za. Być może wrzesień, powiem dlaczego, bo ma być otwarte po modernizacji Muzeum Wendy Warhola w Międzylaborcach, także tam mamy być zaproszeni, tam mamy dobrą przyjaźń z panem Roceną Milanem Majerskim. Prawda, być może to wtedy można byłoby coś takiego wykorzystać i, że tak powiem, przy okazji ten pociąg czy ciąg do kultury, prawda, wykorzystać, żeby jechać pociągiem. Także to rozważymy kwestię terminu.
12: Mówił marszałek województwa Władysław Ortyl. Oby plany prędzej czy później się ziściły, bo stare linie kolejowe mogą bardzo przysłużyć się współpracy transgranicznej między Polską, Słowacją a Ukrainą.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
12: Gmina Solina szykuje spore inwestycje w infrastrukturę, m.in. w ścieżki rowerowe czy w nową remizę. Ale część z nich może nie być zrealizowana, bo wójt nie ma za sobą większości w Radzie. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rudziński zaproponował wyrzucenie dwóch inwestycji z dokumentów strategicznych typu wieloletnia prognoza finansowa gminy.
16: Chciałem złożyć wniosek, bo tak wnioskuję z tego, co działo się na komisji, o te dwa takie punkty sporne wyrzucić, skreślić. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na wykonaniu instalacji karbonizacji hydrotermalnej w miejscowości Bereska, zagospodarowanie osadu, to jest jako pierwszy punkt wniosek. Drugi, budowa remizy oświetlicy na działce 631/1 w miejscowości Bubka, projekt budowa remizy oświetlicy.
12: Mówił Paweł Rudziński. Wójt gminy Solina Adam Piątkowski zarzucił Radzie Gminy destrukcyjne działania.
17: Mieliśmy czas na przemyślenia i dyskusje, teraz tego czasu nie ma. To jest po prostu państwa jakby organizacja. Ja nie wchodzę do Rady Gminy, bo nie mam takich kompetencji, także państwo też nie powinniście wchodzić do zadań gminy, a wielokrotnie wchodzicie i też przekraczacie swoje uprawnienia i kompetencje, czego jeszcze nie egzekwowałem, ale zobaczymy. Panie przewodniczący, jestem 11 lat wójtem. Wszystkie budżety, jakie realizowaliśmy, wyglądały technicznie. Gdyby państwo sobie zadali trudu i popatrzyli, jak wygląda kształt budżetu w innych gminach, to szczerze powiem, najbardziej obszernym budżetem, jeżeli chodzi o zapisy uchwały budżetowej, jest budżet gminy Solina. Dlaczego? W innych gminach technicznie robią to tak, że wpisują grupowo zadania. A co to daje? To daje to, że my organizując przetarg 1, 2, 3, cały czas mamy pulę do dyspozycji. A rozbijając to, mamy pulę dedykowaną do dyspozycji. Więc bardzo trudno działa się w gminie Solina, organizując przetargi, bo ja zrobię teraz 3 przetargi, żeby państwo troszeczkę chcieli sięgnąć i popatrzeć. Przyjrzyjcie, jak wyglądają budżety innych gmin. Tam tak szczegółowo nie ustala się budżetu. Szczegółowe ustalenie budżetu w wersji zadaniowej, stricte z dedykowaną wysokością środków, utrudnia pracę gminie. I my tutaj, proponując tą uchwałę, możecie sobie wykreślać państwo, rób ta co chce ta, ale jedna rzecz technicznie, która wygląda w innych gminach lepiej i my ją chcemy dostosować, żeby pracowało się lepiej, nie wiem, wydziałowi pozyskiwania środków, wydziałowi, który organizuje przetargi, wydziałowi gospodarczemu, bo my się spotykamy, zanim ogłosimy przetarg, to proszę państwa, ja muszę mieć pieniądze. Załóżmy, będzie tak, że państwo zrobicie 5 milionów, a w przetargu wyjdzie mi 5500. Przetarg nierozstrzygnięty, brak środków. A tu będzie zawsze przetarg rozstrzygnięty. Nasze działanie ma polepszenie, usprawnienie pracy, a nie żeby państwu coś zabierać. My nie zwiększamy żadnych kwot, my nic nie zabieramy z budżetu. Państwo musicie popatrzeć do budżetu, te kwoty, które są przewidziane na wydatki na ten rok, są te same, które są w budżecie. No tylko trzeba czytać. No tak, prośba do państwa. Pani skarbnik, muszą być nazwy wydatków w WPF-ie, bo WPF jest jakby zapewnieniem działania w tym zakresie. I usprawniajmy sobie pracę. Pomóżcie bardziej sprawnie pracować w gminie, bo to tylko ma na celu. A co państwo wykreślicie, że jesteście przeciwko czemuś, no to już jest wasza sprawa. Ja się do tego odniosę i powiem, co ja o tym myślę i co myślę o pewnych działaniach, panie przewodniczący. To, co powiedziałem, to tak to wygląda.
12: Mówił wójt Adam Piątkowski. Radny Mariusz Kaliniewicz poparł w tej sprawie wójta.
18: Ja się nie zgadzam z panem przewodniczącym na to, żeby z tej uchwały wyrzucić te dwa punkty, choćby z jednego względu. Ja się teraz ustosunkuję do pieniążków w WPF-ie zapisanych, czyli 180 tysięcy na budowę remizy. To może jest trochę źle zapisane, bo to nie mówimy o budowie remizy, tylko nie mówimy o budowie remizy, tylko mówimy o wykonaniu projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Dobrze o tym państwo wiecie, że jak my to teraz odrzucimy, to pan wójt nie będzie mógł ogłosić przetargu i to się będzie ciągnął latami. Nie będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne, pozyskać pieniążków, gdzie był tutaj pan generał, przedstawił i powiedział, że on zrobi wszystko, żeby, jeżeli będziemy mieli pozwolenie na budowę, żeby te środki zewnętrzne na budowę. Nie mając pozwolenia na budowę i projektu, nikt nam żadnych pieniążków na gębę nie da. Nie przelej na konto gminy, zróbcie sobie za to projekt. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby powstała kolejka gondolowa, gmina musiała zrobić projekt. Na tej podstawie znalazł się inwestor i znalazły się pieniążki. Nie blokujmy wszystko, nie rozwijajmy się, nie róbmy żadnych projektów. Myślicie państwo, że jak się pieniądze na rynku pokażą, to powiemy, słuchajcie, poczekajcie na nas pół roku, zrobimy projekt i będziecie mogli wziąć te pieniążki. Nie ma takiej możliwości. Tak samo jest z drogami, tak samo jest z oświetleniem ulicznym, z każdą inną inwestycją. Jak byłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, mnie zapytał pan prezes, czego ja oczekuję. Ja mówię, panie prezesie, na projekty to my pieniążki znajdziemy, tylko chcielibyśmy, żeby te nasze projekty nie były w szafie pułkownikami i nie czekały latami. Bo na dzień dzisiejszy, jak się pieniądze na rynku pokażą,

chodził na studia i miał taki przedmiot jak organizacja albo zarządzanie, albo sprawność instytucji, to wie, że na ostatniej czy przedostatniej sesji był tu pan generał Tomasz Baran i poprosił gminę o to, żeby przekazała działkę na ich pomysł 10 arów na dole. No i ja się nie odzywałem na tej sesji, czekałem, jakie państwo będziecie zadawać pytania. Pytania nie padły, ale wcześniej, bo znamy się, bo jestem trochę starszym strażakiem od pana generała i znam go jeszcze, jak przychodził do Rzeszowa. I proszę państwa, to ja mówię, co komenda wojewódzka nam za to da. Bo poprzedni generał Andrzej Babiec, komendant podkarpacki, zaproponował, i tu odbyło się spotkanie, czego świadkiem jest pan radny, a druh prezes powiatowy Mariusz Kaniewicz, że komenda główna chciała wybudować na terenie naszej gminy i sfinansować w 80% ze środków krajowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych takie Centrum Doskonalenia MDP. MDP to w skrót Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I na terenie naszej właśnie miejscowości Bóbrka, myśmy to wymyślili, ma powstać obiekt, który się nazywa, jak się nazywa teraz, którym będą się doskonalić MDP z trzech województw, a może z czterech. Podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ramach struktur samorządowych, a będą korzystać z niego struktury jednostek OSP. I komenda główna chce na to znaleźć pieniądze. Ja też od państwa nie usłyszałem, jakie jest stanowisko rady, czy mamy przygotowywać tą uchwałę, czy nie. Bo tak coś rozmawialiśmy, ale do końca definitywnie decyzja nie zapadła. Co ma robić wójt? I też prosiłbym, panie przewodniczący, o to stanowisko, żeby jasno wybrzmiało. Co jeszcze chcę osiągnąć ja, jako wójt gminy? Ponieważ uważam, że tak atrakcyjna działka w Poleńczyku ma swoją wartość, nie tylko inwestycyjną czy cenową, ale ma wartość, bo my chcemy pozyskać, ja tu pracuję teraz nad uzyskaniem dwóch samochodów. Jeden już jest bardzo blisko. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku ma dostać nowy samochód, a my mamy z zasobów tej komendy dostać samochód do Górzanki. To będzie samochód Scania, bo to warunkuje, ja inaczej się nie podpiszę pod umową zbycia tej działki. Druga sprawa, chcemy dostać samochód do OSP Bukowiec, też z zasobów Państwowej Straży Pożarnej. Bo państwo nie wiecie, my do tej pory kupiliśmy 7 nowych samochodów do struktur naszych jednostek. To ja nie wiem, czy ktoś tyle kupił z różnego rodzaju. Tu ma panu radnemu Mariuszowi dziękuję, bo on jako prezes zarządu powiatowego gminnego to cały czas w tym uczestniczy. I teraz pytanie, które musimy sobie postawić jako społeczność tej gminy. Czy warto wybudować taki obiekt? Czy warto ściągnąć komendę główną do Soliny? Czy warto? Czy można mieć korzyści z tego tytułu? To państwu powiem, że Wetlina miała remizę, w której przebywała szkoła aspirantów pożarnictwa z Krakowa i co oni dostali przez te lata, to nie chcę mówić, to była najlepiej wyposażona jednostka OSP. Celem naszego działania ma być to, żebyśmy nie wydatkując naszych środków pozyskali środki zewnętrzne i dlatego jest ten projekt remizy, bo to będzie tak de facto, będzie projekt obiektu, w którym będzie doskonalenie MDP, a nie baza noclegowa, bo my nie planujemy tam bazy noclegowej, czyli będą spać gdzieś indziej, u innych gestorów, u innych wynajmować i za to przecież w tej chwili na WZW Jawor, szanowni państwo, co roku odbywa się obóz MDP, na który jeżdżą też nasze dzieci, tak? Czyli płacimy ośrodkowi Jawor, a nie mają tam bazy dydaktycznej. My na bazie remizy w Bóbrce przy udziale środków krajowych i naszych, będziemy się starać pozyskiwać, chcemy zbudować bazę szkoleniową dla tych czterech województw. Taki jest nasz pomysł i byłoby wielkim błędem, gdyby państwo dzisiaj odrzucili tą uchwałę, bo
z czym do ludzi, jak to się mówi, my nie będziemy.

0: My, ja się nie zgadzam wtedy na przekazanie tej działki. Takiej umowy nie podpiszę, bo za dużo ją damy, a za mało weźmiemy. Taki jest cel działania tutaj, tej uchwały i tego wniosku o projekt.
1: Tłumaczył Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Głosowanie w tej sprawie przyniosło remis. 6 radnych było za, 6 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, wskutek czego projekt remis oświetlicy w Buprce będzie jednak mógł być realizowany. Sporo emocji wzbudził też projekt inwestycji wartej 17 milionów złotych. Mowa o planowanej budowie instalacji karbonizacji hydrotermalnej przy oczyszczalni ścieków w Berezce w gminie Solina. Jeden z radnych zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że gmina będzie musiała finansować tę inwestycję w całości, bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wójt Adam Piątkowski odniósł się do tej kwestii.
0: Wójt analizował RPO, próbował złożyć wniosek, wójt analizował KPO, więc przygotowywał wszędzie możliwość do... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym byłem 4 razy i Państwo nie słuchali, jak ja do Was składam sprawozdanie, gdzie jeździłem i w jakim celu. I Pan w ogóle, niech mi Pan powie, jakie są możliwości dofinansowania w regionalnym programie, bo Państwo też tego nie słuchali. My szukamy możliwości finansowania. Na dzisiaj Pan Prezes Malinowski powiedział, że nie ma bezpośredniej możliwości. A kiedy to było przygotowywane w 2023 roku? To jest 2023. Przygotowywany był. Szukaliśmy możliwości finansowania. Państwo rozumiecie, co się do Was mówi?
1: Pytał wójt Piątkowski. Radny Łukasz Dytkowski odniósł się do ulotek, w których zapisano, że przygotowywane jest zewnętrzne dofinansowanie na tę inwestycję i do słów wójta gminy Solina.
2: To jest po prostu zabawa w słowa i ona myli wiele osób. Myli, te ulotki mylą. Każdy myśli tak, oho, Piątkowski już ma dograną sprawę sfinansowania.
1: Mówił Łukasz Dytkowski. Ostatecznie radni wyrzucili projekt karbonizacji przy oczyszczalni ścieków w Berezce do kosza. Inwestycja raczej nie zostanie zrealizowana, bo stosowne pozwolenie na budowę wygasa w październiku tego roku.
3: Radio Złote Przeboje.
1: A skoro jesteśmy już w gminie Solina, to zapraszamy Was jeszcze na cykl letnich wydarzeń organizowanych w takich miejscowościach jak Polanczyk, Myszkowce, Berezka, Górzanka czy Wałkowyja. W dniach 11-12 lipca zaplanowano weekend francuski z koncertami w amfiteatrze w Polanczyku. 18 lipca odbędzie się jubileuszowa solińska noc kabaretowa. W sierpniu zaplanowano m.in. regatę o Puchar Wójta Gminy Solina, piknik rodzinny oraz Święto Gór. Cykl imprez zwieńczy scena nad wodą, czyli spektakle teatralne w amfiteatrze w Polanczyku w dniach 20-21 sierpnia. Zapraszamy do gminy Solina. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Za nami koniec roku szkolnego i czas wakacji, więc dziś nie zabraknie u nas tematów stricte wakacyjnych. Zaprosimy Was m.in. na dwie wyjątkowe imprezy. Polsko-słowacki rajd rowerowy i jedyny w regionie festiwal literacki. Wcześniej jednak parę ważnych informacji z ostatnich dni. Opowiemy Wam m.in. o zaskakująco szybkiej decyzji Stolicy Apostolskiej, która 3 lata przed oficjalnym przejściem na emeryturę biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby ogłosiła już nazwisko jego następcy. Przybliżymy Wam także temat rasistowskiego ataku pod dyskoteką Tropicana w Mielcu oraz pojawią się dobre informacje dla kierowców i rowerzystów podróżujących drogą między Sanokiem a Dynowem. Zakończyła się bowiem budowa mostu na Sanie w miejscowości Jabłonica Ruska. Zaczynamy jednak od czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka. Radni 3. rok z rzędu nie udzielili absolutorium burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu. Nieudzielenie absolutorium oznacza negatywną ocenę wykonania budżetu, ale nie skutkuje automatycznym odwołaniem burmistrza. Jak Tomasz Matuszewski komentuje ostatnią sesję? Napisał jedynie na Facebooku parę zdań. Sanok cały czas się rozwija i idzie do przodu, twierdzi burmistrz. Oddaliśmy kolejne inwestycje, mieszkania, drogi, obiekty sportowe i edukacyjne, strefę gospodarczą, zainwestowaliśmy w oświatę, ciepłownictwo i energetykę. Przed nami także otwarcie mostu na Sanie, na który mieszkańcy czekają od pokoleń. Można blokować uchwały, można głosować przeciwko burmistrzowi, można próbować zatrzymać pracę miasta, ale nie można zakwestionować faktów, które na szczęście bronią się same. Nie przyszedłem do samorządu po polityczne układy, przyszedłem pracować dla Sanoka i będę to robił dalej, napisał burmistrz Sanoka.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z naszym zdrowiem. W czasach, gdy spory niepokój mieszkańców wzbudza zadłużenie i przyszłe losy szpitali powiatowych, są także w regionie szpitale, które mają się całkiem nieźle i nawet rozwijają swoje usługi. Kilka miesięcy temu w Przemyślu powstał na przykład 2. w regionie oddział kardiochirurgii, o którym już teraz porozmawiamy. Gośćmi Radia Złote Przeboje są Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii w tymże szpitalu. Witam.
3: Dzień dobry.
1: Kardiochirurgia to będzie dopiero 2. oddział na Podkarpaciu, ale wciąż jeszcze oczekujecie na kontrakt NFZ-u.
3: Tak, rzeczywiście jesteśmy 2. oddziałem po Rzeszowie w województwie podkarpackim. Na razie nie mamy kontraktu z NFZ-em, o który się staramy. Są duże potrzeby, wykonujemy bardzo dużo zabiegów w trybie ostrodyżurowym.
1: Właśnie, bo choroby układu krążenia to jest tak naprawdę chyba ciągle przyczyna numer 1 zgonów w Polsce, więc potrzeby z pewnością są i zawsze będą.
2: Potrzeby są ogromne. Ten oddział powstał też właśnie ze względu na te potrzeby. Lekarze, specjaliści kardiologii zgłaszali mi potrzeby pacjentów, zgłaszali, że pacjentów muszą odsyłać do innych ośrodków w Polsce, nie tylko do Rzeszowa, dlatego że Rzeszów nie jest w stanie wszystkich przepracować tych pilnych zabiegów i często wysyłani pacjenci byli do Lublina, do Warszawy, do Krakowa. Pacjenci musieli tygodniami, miesiącami czekać. Niektórzy niestety zdarzało się, że nie doczekali. Również dla tych pacjentów są bardzo trudne i niebezpieczne transporty. To są dodatkowe transporty wielogodzinne, którymi pacjenci muszą jechać. A też i przede wszystkim ten lęk, bo każda osoba, która jest ciężko chora i wie, że w każdej chwili to zdrowie, życie może się załamać, budzi się codziennie z lękiem, kiedy będzie miała termin, kiedy w końcu ktoś podejmie się leczenia. I to jest najważniejsze, żebyśmy tutaj naszym pacjentom mogli pomóc tu na miejscu i najszybciej, jak to jest możliwe.
1: Macie świetny oddział chirurgii naczyniowej z 2. stopniem referencyjności, więc to będzie też doskonałe uzupełnienie tej oferty, która już istnieje, prawda?
2: To jest jedyny oddział w Podkarpaciu z 2. stopniem referencyjności. Mamy bardzo dobrych specjalistów w chirurgii naczyniowej, specjalistów na skalę Polski, a myślę i światową. Specjaliści, którzy się kształcą ciągle i rzeczywiście w naszym szpitalu są wykonywane bardzo profesjonalne i takie unikatowe zabiegi chirurgii naczyniowej.
3: Tak, wspólnie z chirurgami naczyniowymi stworzyliśmy taki zespół aortalny, Aortic Team, którym lekarze różnych specjalności, bo to są to nie tylko kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi, ale także kardiolodzy inwazyjni, wspólnie wykonujemy nowymi metodami mało inwazyjnymi, wewnątrznaczyniowymi, trudne zabiegi na łuku aorty, na tym początkowym odcinku aorty, które dają bardzo dobre efekty, a jednocześnie z dużo niższym ryzykiem w porównaniu do klasycznych zabiegów, wielogodzinnych operacji.
1: Wspomniała Pani o tym, że istnieje dość długi czas oczekiwania często na zabiegi kardiochirurgiczne. W tej chwili to faktycznie jest problem? I w czym tkwi problem? Problem właśnie w tym, że NFZ nie kontraktuje odpowiedniej ilości usług na przykład dla oddziału w Rzeszowie, a za chwilę dla oddziału w Przemyślu?
2: Oddział w Rzeszowie jest oddziałem, który też prężnie działa, ale nie są w stanie przerobić tej ilości pacjentów. Jest tak dużo pacjentów, którzy właśnie mają choroby kardiologiczne. Myślę, że tutaj pan doktor dokładnie od strony medycznej to nam wyjaśni.
3: Rzeczywiście oddział w Rzeszowie to na pewno dobry ośrodek, który operuje dużą ilość pacjentów kardiochirurgicznych, ale ta ilość, jak się popatrzy na przestrzeni lat, nie wzrasta specjalnie. Natomiast potrzeby w regionie są duże i narastające. Wielu pacjentów, ponad 60% pacjentów z okolic Przemyśla wyjeżdża na leczenie kardiochirurgiczne poza województwo. No to już jest sygnał, że jest coś źle, coś nie funkcjonuje. To są często odległości, przecież ponad 200 kilometrów od Rzeszowa są kolejne ośrodki kardiochirurgiczne. Potrzeby są bardzo duże, dlatego powstał nasz oddział. Czekamy na podpisanie kontraktu z NFZ-em, żebyśmy mogli w pełni rozwinąć się i pomagać też pacjentom, nie tylko zresztą z Podkarpacia, ale także z województw ościennych, bo w tej chwili już również takie operacje wykonujemy. Ci pacjenci nie mogą znaleźć pomocy w innych ośrodkach kardiochirurgicznych. My nie odmawiamy, przyjmujemy też tych pacjentów.
1: Tworząc ten oddział, zapewne problemem było też pozyskanie specjalistów. Musieliście chyba sięgnąć po specjalistów z całej Polski, prawda?
3: Tak, rzeczywiście mamy 7 kardiochirurgów z różnych ośrodków z całej Polski. To są osoby, które się szkoliły w czołowych ośrodkach w kraju, ale także z doświadczeniem w ośrodkach zagranicznych, również w Stanach Zjednoczonych. Także niewątpliwie mamy bardzo duży potencjał wielokierunkowego działania w kardiochirurgii, również działania interdyscyplinarnego. Chcemy łącznie z naczyniowcami i z kardiologami dawać pacjentom jak najlepsze, mało inwazyjne rozwiązania, ale skuteczne.
1: Czyli ten zespół specjalistów gwarantuje też pewną innowacyjność Waszej oferty, prawda?
3: Tak, już w tej chwili, tak jak już wspominaliśmy, łącznie z naczyniowcami, z chirurgami naczyniowymi wykonujemy skomplikowane zabiegi na łuku aorty, które dają dobre efekty.
2: I takich zabiegów nie wykonuje się w województwie podkarpackim w ogóle. To są pierwsze zabiegi w naszym województwie.
1: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio przez lata zmagał się z ogromnym zadłużeniem. Jak to się stało, że właściwie udaje Wam się rozwijać tę ofertę, że jest świetna naczyniówka, że za chwilę będzie tutaj oddział kardiochirurgii?
2: Żaden zakład, żadna placówka nie mogłaby prężnie funkcjonować, gdyby nie miała wspaniałych specjalistów i ludzi, którzy oddają tu serce, którzy chcą pracować, którzy chcą się rozwijać, którzy są po to, żeby pomagać pacjentom. I ja właśnie takich ludzi, taki zespół to pozyskałam. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, jaka może być. Dobry zespół specjalistów, dobry zespół w ogóle pracowników w tym szpitalu, którzy chcą, którym się chce. I to, że mamy te oddziały, że te oddziały się rozwijają, to jest właśnie ciężka praca pracowników medycznych, ciężka praca administracji całej i ciężka praca specjalistów, którzy pomimo, że mają ogromną wiedzę, to ciągle się rozwijają, wyjeżdżają, dokształcają się, robią to wszystko po to, żeby jak najlepiej wykonywać swój zawód.
1: Choroby układu krążenia, kardiochirurgia, to są właściwie zabiegi, których może potrzebować osoba w niemal każdym wieku, prawda?
3: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najwięcej pacjentów jest w wieku starszym, powiedzmy powyżej 60 roku życia, ale zdarzają się również młode osoby poniżej 40 roku życia, 30-latkowie, którzy doznają nawet w sposób nagły rozwarstwienia aorty czy zawałów mięśnia serca i tym pacjentom również pomagamy.
1: To są często takie przypadki, gdzie nawet osoba wytrenowana, biegająca potrafi mieć zapaść sercową.
3: Tak, zdarza się, że często pierwszy objaw to jest na przykład zawał mięśnia serca u osoby, która jest wytrenowana. choroba wieńcowa potrafi się rozwijać podstępnie i okazywać jak gdyby swoje objawy właśnie w sposób nagły, jako zawał serca na przykład.
4: Ale oczywiście choroby układu krążenia to bardzo często przypadłość osób na przykład z otyłością, osób, które no, nie prowadzą także zdrowego trybu życia, prawda?
3: Niewątpliwie otyłość, cukrzyca, choroby wieku cywilizacyjnego, to wszystko sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia. My to wiemy, również wspieramy działania profilaktyczne. Im zdrowiej człowiek żyje, tym ma mniejsze szanse na zachorowanie.
4: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co można zobaczyć aktualnie w kinach. Od piątku w kinach Helios w Krośnie i w Rzeszowie film Supergirl. To może być jedna z najgłośniejszych premier tego lata. Główną bohaterką jest Kara Zor-El, kuzynka Supermana, grana przez Millie Alcock. Tym razem Supergirl została pokazana jako bardziej zbuntowana i skomplikowana postać niż w poprzednich adaptacjach. Akcja filmu rozgrywa się w wielu zakątkach galaktyki, co nadaje historii epicki, kosmiczny rozmach. Kara wyrusza w niebezpieczną podróż pełną zemsty, sprawiedliwości i trudnych wyborów moralnych. Ważną rolę odgrywa także jej wierny superpies Krypto, który towarzyszy bohaterce podczas przygód. Na ekranie pojawia się również Jason Momoa w roli Lobo, charyzmatycznego łowcy nagród. Supergirl już od jutra w kinach Helios w Krośnie, w Rzeszowie i w Przemyślu. Polecamy. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Przed nami wakacje i prawdziwie upalne dni. Pamiętajcie, żeby w tym wakacyjnym szaleństwie na siebie uważać. Policja będzie teraz bacznie zwracać uwagę na dzieci oraz seniorów, bo to właśnie oni są najbardziej narażeni na skutki tych ekstremalnych temperatur. Z kolei Straż Pożarna bez przerwy monitoruje lasy i region pod kątem zagrożenia pożarowego.
6: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania, kartka suchego papieru ma około 15%. Wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych lasów państwowych. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki.
5: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Tymczasem czarne chmury wiszą nad szpitalami na południu Podkarpacia. Po likwidacji bieszczadzkiej porodówki placówce w Lesku grozi zamknięcie SOR-u. O jego przyszłości pracownicy rozmawiali w Rzeszowie z NFZ-em. Sytuacja jest dramatyczna. Załoga od stycznia dostaje tylko część pensji.
7: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala. Żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców, którzy żyją w strachu przed tym, że mogą po prostu na czas nie dojechać do szpitala, który będzie daleko albo będzie przepełniony.
5: Mówił lider ruchu społecznego Duszan Augustyn. Problemy ma też porodówka w Brzozowie. Mimo ponad 700 porodów w ubiegłym roku oddział co miesiąc generuje rosnące straty i ze względu na sytuację budżetową powinien zostać zamknięty. Władze szpitala są jednak zdeterminowane, by bronić jego istnienia jak najdłużej. Marcin Starzec.
8: W ubiegłym roku strata przekroczyła 8,5 miliona złotych. W tym może wynieść już 12 milionów, mówi Marcin Bochniarz, pełnomocnik dyrektora szpitala.
9: Struktura tych przychodów nie wystarcza, aby pokryć koszty, tak? Dlatego, że my no, mniej możemy sobie pozwolić na przykład na zamknięcie sali porodowej od 20 do 8 rano.
8: W Brzozowie rodzą pacjentki z Sanoka, Krosna, Strzyżowa i z całych Bieszczad. Średnio 60 porodów miesięcznie.
9: Widzimy ogromną społeczną potrzebę istnienia tego oddziału, zwłaszcza, że okoliczne oddziały w powiatach bieszczadzkich się już zamknęły.
8: Na razie straty finansowe porodówki pokrywa onkologia, ale na jak długo? Tego nie wiadomo.
5: Teraz Rzeszów. Na osiedlu Tysiąclecia ruszyła renowacja pomnika ofiar terroru, znanego jako pomnik 10 rąk. Koszt prac to ponad 200 tysięcy złotych, a historyczny blask miejsce to odzyska jesienią tego roku.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym weekendowym magazynie czas jeszcze na ważną informację z życia Kościoła. Papież Leon XIV wyznaczył nowego biskupa koadiutora diecezji rzeszowskiej. Został nim biskup Krzysztof Chudzio. Decyzja ta oznacza, że w przyszłości to on automatycznie obejmie urząd biskupa diecezjalnego. Obecny ordynariusz, biskup Jan Wątroba, kieruje diecezją rzeszowską od 2013 roku i za 3 lata osiągnie wiek emerytalny. Decyzja papieża została ogłoszona w ostatnią środę i wywołała liczne spekulacje dotyczące jej rzeczywistych powodów. Według osób związanych z kurią nominacja koadiutora była spodziewana, ponieważ diecezja od 4 lat nie ma biskupa pomocniczego. Takie rozwiązanie ma ułatwić ponoć płynne przejęcie obowiązków przez przyszłego ordynariusza i pozwolić mu dobrać własnych współpracowników. Watykan rzadko jednak decyduje się na tak niezwykły krok. Standardowa procedura wygląda bowiem tak, że biskup, który osiąga 75. rok życia, oddaje się do dyspozycji papieża. Ale Stolica Apostolska nie musi odesłać go na emeryturę. Może pozostawić go na stanowisku biskupa ordynariusza diecezji. Tu Watykan z góry założył, że niezbędna będzie zmiana na tym stanowisku. Na dodatek, nie podając oficjalnego uzasadnienia swojej decyzji. To tylko podsyciło różnego rodzaju domysły. Dziennikarz Rzeczpospolitej Tomasz Krzyżak sugeruje, że nominacja może mieć związek z zarzutami dotyczącymi zaniedbań w sprawach wykorzystywania seksualnego małoletnich. Jako przykład wskazał sprawę kobiety wykorzystywanej przez księdza z diecezji rzeszowskiej, której wyjaśnienie trwało wiele lat, mimo wcześniejszej wiedzy kurii o problemie. Postępowanie dotyczące tej sprawy prowadzi arcybiskup Adam Szal, a zawiadomienie do Watykanu skierowano w 2021 roku. Specjaliści od życia Kościoła podkreślają, że nominacje koadiutorów są rzadkie, a w ostatnich latach pojawiały się głównie w diecezjach dotkniętych skandalami związanymi z pedofilią. Warto w tym miejscu przypomnieć też, że biskup Jan Wątroba był wymieniony w raporcie Fundacji Nie Lękajcie Się dotyczącym sposobu postępowania części biskupów wobec duchownych oskarżonych o wykorzystywanie nieletnich. Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła, że decyzje personalne dotyczące biskupów należą wyłącznie do papieża i Stolicy Apostolskiej, dlatego ich rzeczywistych powodów nigdy prawdopodobnie oficjalnie nie poznamy.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na opowieść o języku pogranicza, czyli o tym, jak wielokulturowa przeszłość naszego regionu znajduje swoje odbicie w naszej mowie. Ten temat przybliży nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią.
0: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Spróbujmy może zdefiniować samo słowo pogranicze. Czym jest pogranicze?
10: Bardzo podoba mi się taka definicja, zdaje się, że profesora Jerzego Bartmińskiego, że to jest miejsce, gdzie stykają się ze sobą co najmniej dwie kultury, dwie religie, dwa języki. A więc bardzo często spłaszczamy trochę tę definicję, mówiąc, że pogranicze to jest teren położony wzdłuż granicy. Oczywiście to jest też prawda, ale językoznawcy, kulturoznawcy traktują to pojęcie znacznie szerzej, dlatego że możemy mówić o pograniczach języków, kultur, religii, narodów. I to oczywiście ma swoje konsekwencje, różne konsekwencje. Powołam się jeszcze raz na jednego z profesorów, myślę, że tobie też znanego profesora, Michała Łesiowa, który kiedyś napisał, powiedział coś takiego, że różne bywają pogranicza, ciekawe zwykle dla badaczy różnych przejawów kultury, językoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków osadnictwa. Natomiast znacznie trudniejsze są te pogranicza dla ludzi mieszkających w tych miejscach, kiedy zmienna sytuacja zamienia się w konkretne realia narodowościowe, środowiskowe i wiemy, że pogranicze ze swoim bogactwem charakteryzuje się też tym, że było, bywało tutaj niełatwo, kiedy obszar, dany teren przechodził chociażby z rąk do rąk. I tak moglibyśmy oczywiście, mówiąc o tym naszym pograniczu, o historycznych Grodach Czerwieńskich, opowiadać i spierać się, czy to była pierwotna przynależność Lachów, czy też był to obszar należący do Rusinów, czy nawet sięgając czasów plemiennych, czy czy tutaj byli właśnie Lachowie, czy byli Wołynianie, czy byli Dulebowie i tak dalej.
0: Poznaj historię regionu.
4: Pogranicze to także często spór o dziedzictwo. Czy to ziemie bardziej polskie, czy też ukraińskie. Miejsce, w którym historię chyba zbyt często zastępuje nam polityka historyczna.
10: No, to są trudne tematy. Ja nie lubię takiego terminu, nie przepadam za tym terminem polityka historyczna. Dlatego, że politycy niech działają w polityce, a historycy niech się zajmują historią. To wyrażenie polityka historyczna od razu tutaj wywołuje pewną we mnie niechęć. No i takie właśnie kształtowanie historii, budowanie tej historii w obliczu takich czy innych realiów politycznych. Dzisiaj mówienie o pograniczu, mówienie o tych rzeczach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu czy kilkaset lat temu, dostosowuje się narrację w zależności od tego, kto o tym mówi i kto kim jest. Jest chyba też coś takiego, to będzie trochę pesymistyczne, to o czym powiem, że dla mnie osobiście trochę jak w soczewce dzisiejsze czasy w pewnych aspektach przypominają czasy dwudziestolecia międzywojennego. A biorąc pod uwagę sytuację społeczno-polityczną, partie, poglądy, ten trochę pluralizm tego wszystkiego, ugrupowania narodowościowe czy też skrajnie narodowościowe, które potrafią negować różne rzeczy, łącznie z tym, że komory gazowe to fake na przykład. No to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że powinniśmy edukować przez różne wymiary, od funkcji, nie wiem, ludycznych, koncertów, festiwali, ale też i poprzez spotkania, prelekcje i tak dalej.
4: Pogranicze to liczne kościoły, cerkwie, ale też synagogi, czy nawet kościoły ewangelickie, jako pozostałość po osadnictwie niemieckim z czasów XIX wieku. Czy to wielokulturowe pogranicze jest widoczne też w warstwie językowej mieszkańców regionu?
10: Tak, jak najbardziej. Może powiem trochę o nazewnictwie na pograniczu. Skupię się może na nazwach miejscowości, ale też i na nazwach terenowych, nazwach wodnych. Mówi się tak, że nazwy miejscowe są zwierciadłem, w którym odbija się życie, działalność człowieka, historia terenu, kształtowanie terenu, świat roślinny, stosunki językowo-osadnicze, stosunki językowo-etniczne. O tych ostatnich chciałem powiedzieć, dlatego że nazwy, które były tworzone przez człowieka niejednokrotnie kilkaset lat temu, mają określone cechy. No i te cechy mogą być ruskie, dzisiaj powiemy ukraińskie. Jeśli badamy obszar gminy Lubycza Królewska, gminy Ulchówek, no to nie unikniemy tego, że musimy zadać sobie pytanie, o jakich cechach językowych jest ta nazwa. I jeśli sięgamy po takie nazwy jak Chrebenne, Teniatyska, Kornie, Kniazie, no to na poziomie fonetycznym, brzmieniowym, czy też na poziomie, powiem fachowo, leksykalnym, chodzi o wyraz, od którego dana nazwa pochodzi, mamy tutaj bez dwóch zdań cechy językowe ruskie. Powiem więcej, na obszarze gminy Ulchówek czy na obszarze gminy Lubycza Królewska, gdybyśmy zrobili taką statystykę, to okazałoby się, że tych nazw, które w mniejszym lub większym stopniu noszą w sobie cechy językowe ruskie, nie chcę mówić obce, dlatego że czasami się mówi nazwy o cechach językowych obcych. Cóż to znaczy obcy? Przecież my tutaj współistnieliśmy i istniejemy. Są to nazwy słowiańskie, o cechach wschodniosłowiańskich. Wymieniłem Chrebenne, Teniatyska, Kniazie, nawet ten Ulchówek, Chłopiatyn, Telat, Szczepiatyn, Myślatyn, Korczmin. No, to są nazwy, które w mniejszym, większym stopniu mają cechy wschodniosłowiańskie.
4: W drugiej połowie lat 70. pojawił się pomysł, w małej części zrealizowany zresztą, by przechrzcić ukraińskie nazwy na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie na takie bardziej polsko brzmiące.
10: To dotarło na obszar Podkarpacia. Na szczęście po jakimś czasie wrócono do tych rodzimych odpowiedników, chociaż o ile mi wiadomo, kilka nazw się ostało. proszę sobie wyobrazić, że na terenie Lubelszczyzny też taka akcja miała zostać wprowadzona i to było już w latach 80. Na szczęście protesty ludzi kultury, nauki, również językoznawców sprowadziło się to do tego, że jednak zaniechano. Myślę, że to była też kwestia stanu wojennego. Ówczesna władza ludowa musiała zająć się też innymi, dla siebie poważniejszymi sprawami. Okazuje się, uderzę trochę delikatnie w, bo tam też byli językoznawcy, którzy opiniowali te pewne rzeczy. Odnoszę wrażenie, że niektórzy językoznawcy nie do końca rozumieli znaczenie tych nazw o cechach ukraińskich, dlatego że komuś teniatyska się skojarzyły z cieniawą, a teniatyska pochodzą od teneta, sidła sieci, czyli miejsce, gdzie zakładano sidła sieci, a nie z żadnym cieniem. Cienie. Nie. Tutaj akurat w złym kierunku poszedł ten pomysłowy chrzciciel. Jeden z moich kolegów językoznawców gdzieś na początku lat 80. napisał taki artykuł. Przyznam się, że dosyć odważny artykuł, kiedy zapytał się tych pomysłowych PRL-owskich chrzcicieli, jak teraz będziemy nazywali bitwę pod Dubienką, bo miała stać się Dębinką, i jak będziemy mówili o Unii Chorodelskiej, skoro to Chorodło miało stać się Grodłem, czy jeszcze jakąś inną strukturą. Także te protesty na szczęście sprowadziły się do tego, że ich przeciwnicy, nawet Jarosław Iwaszkiewicz się na ten temat wypowiadał i nazywał te zmiany trontadracją, o ile dobrze pamiętam, że coś w tych głowach się porobiło takiego, że nie sposób tego w sposób racjonalny wytłumaczyć.
1: Tu postawimy kropkę do opowieści o języku pogranicza, wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz pozostaniemy jeszcze przy historii, bo choć bywa ona burzliwa i trudna, to właśnie ona sprawia, że Podkarpacie jest coraz częściej miejscem powstawania znanych produkcji filmowych. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powstawał m.in. głośny netflixowy serial 1670, mówi Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Skansenów Kolbuszowej.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
11: Część ludzi jest zafascynowanych tym filmem, takim patrzeniem z przymrużeniem oka na nasze wszystkie wady, ale z drugiej strony ludzie, którzy bardzo poważnie traktują historię Polski, no mają tak jednak mieszane uczucia co do tego filmu i nie są specjalnie zachwyceni. Chociaż ja uważam, że powinni bardziej na to z przymrużeniem oka popatrzeć, ponieważ moim zdaniem film traktuje o naszych dzisiejszych przywarach, tylko że jest wrzucony w tamte realia historyczne. Moim zadaniem jest tutaj dbanie o to, żeby pod względem konserwatorskim wszystko było ok, jak do tej pory podczas żadnej produkcji nie było większych problemów. Nawet się zdarzało tak, że podczas kręcenia filmu Wołyń zatrzymywałem plan, bo było niebezpiecznie i nikt nie miał do mnie pretensji, prawda? Wzywałem strażaków, żeby polewali strzechy czy coś i jakoś to się udało, prawda, zrobić. Podczas kręcenia 1670 takich potrzeb nie było. Mają świetnego, jak ja go nazywam, piromana, czyli pirotechnika, który omawia wszystkie sceny wcześniej i uprzedza nas, co się może zdarzyć, jak to będzie wyglądało, więc my już wiemy, co się będzie działo, więc wcześniej staramy się zabezpieczyć obiekty, które będą w pobliżu. Także naprawdę nie ma problemu współpraca w ogóle z tymi ekipami filmowymi, które u nas pracowały, przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
1: Plan oczywiście nieco różnił się od normalnego wyglądu skansenów Kolbuszowej.
11: Doszła wielka karczma, doszło dużo zabudowań, powstały nowe drogi, którymi poruszają się bohaterowie filmu, nowe płoty. Może teraz już nie, bo teraz jest i tak posprzątane już po filmie, ale jak jest kręcony film, to ja wolę tą wieś filmową niż taką naszą. Niestety jesteśmy muzeum, musimy pewne realia utrzymywać. Nie bylibyśmy w stanie zresztą tak wyeksponować naszego muzeum, żeby on jeden do jednego oddawał życie na wsi. Filmowcy nam troszeczkę ożywili ten skansen.
1: O filmowych plenerach w skansenie w Kolbuszowej opowiadał nam Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w tej miejscowości. Zachęcamy do odwiedzin tego wyjątkowego miejsca.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na informację, która z pewnością ucieszy tych, którzy często korzystają z drogi łączącej Dynów z Sanokiem. W powiecie brzozowskim zakończono budowę nowego mostu łączącego Jabłonicę Ruską i Niewistkę przez rzekę San. Obiekt ma ponad 300 metrów długości i ponad 17 metrów szerokości. W ostatni czwartek most pomyślnie przeszedł odbiór techniczny, potwierdzający jego gotowość do użytkowania. Otwarcie przeprawy dla ruchu zaplanowano na poniedziałek, 29 czerwca. Inwestycja kończy wieloletnie problemy mieszkańców związane z korzystaniem z promów i długimi objazdami. Most został zaprojektowany z nośnością do 100 ton, co umożliwia całoroczny i bezpieczny przejazd. Na obiekcie znajdują się dwukierunkowa jezdnia oraz pas pieszo-rowerowy. W ramach projektu wykonano również drogi dojazdowe, przebudowano skrzyżowania i zamontowano nowe oświetlenie. Przed odbiorem technicznym most przeszedł szczegółowe próby obciążeniowe nadzorowane przez ekspertów z Politechniki Rzeszowskiej. Podczas testów statycznych na moście ustawiono 6 ciężarówek o łącznej masie około 200 ton. Następnie przeprowadzono badania dynamiczne. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 49 milionów złotych, z czego większość pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a część z Lasów Państwowych i budżetu powiatu. Nowy most ma poprawić komunikację, usprawnić działania służb ratunkowych oraz wspierać rozwój gospodarczy regionu i całego Podkarpacia.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz wracamy już do tematu języka pogranicza, o którym opowiada nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią. Jak na tych wielokulturowych terenach kształtował się sam język? W Ukrainie, na terenach zamieszkałych zarówno przez Ukraińców, jak i Rosjan, ukształtował się taki mieszany język zwany surżykiem. Czy na polsko-ukraińskim pograniczu możemy mówić o czymś podobnym?
10: Chciałbym się odnieść do tego, co dzisiaj mamy, a co dzisiaj też stopniowo zanika, bo przecież czymś naturalnym jest, mówię o kwestiach takich gwarowych, że na pograniczu mówi się poniedziałek, sobota, u górki, a nawet na które idziesz do kościoła. Samogłoska O przechodzi w U i to jest naturalny proces tutaj na tych pograniczach językowo-kulturowych. Wspomniałem o tym, używając trochę tak w taki sposób, wysilając się o tym przedniojęzykowo-zębowym L, prawda? Tu jeszcze chciałem powiedzieć o dźwięcznym i bezdźwięcznym H. Dlatego, że przecież na pograniczu ludzie mówią hrebende, hrubieszów, czyli odróżniają dźwięczne h od bezdźwięcznego h. To jest bardzo dobra cecha, dlatego że te osoby nie mają problemu z ortografią. Ta opozycja, która dzisiaj jest gwarowa w języku polskim, do dzisiaj jest przecież obecna w języku ukraińskim, dlatego że jak Ukrainiec powie holot, to będzie chłód, a jak powie holot, to będzie głód. To jest ciekawe, to dźwięczne, bezdźwięczne h, które gdzieś tam jeszcze w tych gwarach pogranicza, gwarach kresowych się pojawia. Jeden z moich kolegów, dziennikarz Kroniki Tygodnia, Leszek Wójtowicz, kiedyś też mnie poprosił o taką analizę, co to jest właśnie dzisiaj za gwara. No to nie jest raczej gwara chachłacka, to trzeba się przesunąć gdzieś tam bardziej na północ, chociaż niektórzy mówią, że my właśnie, że tutaj społeczność w taki sposób mówi. To jest dialekt nadsański. No można tutaj różnych terminologii używać, niewątpliwie jednak te cechy, które dawniej były ogólnymi, bardziej powszechnymi, dzisiaj na pograniczach funkcjonują. Językoznawcy, dialektolodzy ocalają od zapomnienia, zbierając materiały gwarowe, również z pogranicza, bo czy dzisiaj, nie wiem, student wie, co to jest kociuba na przykład. Niedługo student nie będzie wiedział, co to jest kosa czy sierp.
1: Albo koromysło.
10: Koromysło, czyli to nosidło. No właśnie, ono w różny sposób bywa nazywane, bo to są też i nosiłki, ale to koromysło, no wybitnie o ruskich cechach językowych. Koromysło, kociuba, kutia do nas też przewędrowała ze wschodu. No, nikt raczej nie spożywa kuti w zachodniej Polsce.
1: Ten język, choćby kutia, powędrował jednak na ziemię zachodnie czy w Warmię wraz z wysiedlonymi tam w ramach akcji Wisła Ukraińcami.
10: Niedługo przecież też i okrągła rocznica wysiedleń i tutaj też niejednokrotnie spory dotyczące wysiedleń ludności ukraińskiej. Czy to był jedyny możliwy sposób, czy to nie był sposób, czy to było humanitarne, czy to nie było humanitarne. No to są te problemy. Ja nie chcę się tym zajmować, niech się tym zajmują historycy, ale niech sobie też przypomną może ci, którzy tak mocno usprawiedliwiają te akcje wysiedleńcze, czy usprawiedliwiają wysiedlenia Polaków z kolana Bugu w 1951.
1: Wracając do języka, to dźwięczne L spotyka spotyka się jeszcze czasem w naszym regionie, choć właściwie już chyba tylko u najstarszych mieszkańców regionu.
10: Dzisiaj tłumaczę to studentom. Coś, co było ogólne, czasami nawet centralne, jest na pograniczach. Czyli pewne cechy zachowują się jako pewne archaizmy, coś, czego już nie ma centralnie. Liczba podwójna też jest pewną ciekawą osobliwością. Myślę, że ona też i na pograniczu tutaj występuje, dlatego, że w języku polskim dzisiaj mamy liczbę pojedynczą i mnogą. Dawniej była liczba podwójna. Kiedy mówimy do starszej osoby ze względu na pewien szacunek i majestat: chodźcie, zróbcie, przyjdźcie, wyjdźcie, a nie babka chodź, zrób albo przyjdź. Czasami możemy tutaj pomylić liczbę podwójną z takim pluralis majestaticus, czyli też w liczbie mnogiej mówimy ze względu na szacunek i majestat. Mówię o gwarach, również o gwarach pogranicza, że trzeba je ocalać od zapomnienia.
1: Ten język gwarowy kiedyś politycznie rugowano z naszego języka. Dziś to chyba bardziej kwestia jego naturalnego zaniku.
10: Jest i tak, no ale no powiedzmy sobie, jednak to słownictwo odchodzi wraz z tym pokoleniem. Ja mówię, że to jest mądrość tych ludzi w tych wspólnotach. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o język, ale o powiedzenia, przysłowia, zwyczaje, obrzędy.
1: Gdy przemieszczasz się po wschodnich rubieżach Podkarpacia czy Lubelszczyzny, masz jakieś miejsca, które są dla ciebie oazą, miejscem odpoczynku, medytacji?
10: Jedną z takich świątyń dumania jest pewne miejsce, nie będę zdradzał, nieopodal Teniatysk nad Sołokiją. To jest rzeka. Niektórzy mówią Roztoczańska Księżniczka, taka peryfraza, omówienie. W każdym razie jest takie miejsce, gdzie lubię sobie usiąść, pomyśleć, pewne pomedytować. Trochę mi teraz już to przeszkadza, choć oczywiście nie neguję, bo jest już spływ kajakowy z Sołokiją i czasami tam ten kajaczek jeden, drugi przepłynie, także nie czuję się wtedy już taki sam. No ale to oczywiście nie ma w tym nic złego, że też jest promowana Sołokija przez spływ kajakowy, który rozpoczyna się w Rudzie Żurawieckiej, a kończy gdzieś tam w Teniatyskach, czy nawet w Mostach Małych. Jest to takie miejsce, gdzie lubię sobie pomedytować, pomyśleć. Człowiek potrzebuje czasami samotności. No my tutaj mówimy, tak bardzo często się o tym w taki sposób opisuje. Dziewicze lasy, nieskażone, przyroda, miejsca, gdzie słychać, jak będziemy gdzieś w środku lasu, takie gromobicie ciszy wręcz. To taki oksymoron trochę, ale faktycznie wsłuchać się w głos tej ciszy, to jest piękne.
1: Pogranicze, może poza Bieszczadami, gdzie intensywnie rozwija się turystyka, demograficznie niestety wymiera.
10: Posłużę się danymi z gminy Lubycza Królewska, kiedy przed II wojną światową na terenie gminy, patrząc się na ten współczesny teren, mieszkało 18 tysięcy. 18 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj mieszka 6, a może nawet niecałe 6. 3 razy mniej. Były 3 albo 4 parafie grecko-katolickie. W tej chwili mamy 2 parafie rzymskokatolickie, no i Chrebenne oczywiście pewien taki ewenement, ale dobrze, że mamy tam nabożeństwa w obrządku grecko-katolickim i w obrządku rzymskokatolickim. Także biorąc pod uwagę liczebność, liczbę, te zmiany doprowadziły właśnie do tego wysiedlenia.
1: Jesteś pracownikiem naukowym, dziennikarzem i regionalistą, który od wielu lat eksploruje pogranicze i bada ten region.
10: W 1996 albo 7 roku na studiach miałem taki egzamin Dzieje Kultury Polskiej. Jednym z zagadnień do tego egzaminu była historia mojej małej ojczyzny. Czyli miałem znanemu też profesorowi Władysławowi Panasowi, bo miałem przyjemność u profesora Panasa zdawać ten egzamin, opowiedzieć o historii mojej małej ojczyzny. Mówię znanemu profesorowi, no bo chociażby Bruno Schulz to jest profesor Panas, ale też i szeroko rozumiana kultura, też i wschodu. No i ja wtedy rozpocząłem taką wędrówkę 30 lat temu, znając przecież miejsce Lubyczy, Kniazi, Teniatysk, no ale tak się spotkałem trochę z takim czymś, czego do końca nie rozumiałem, dlatego że no tutaj jakieś inskrypcje po rusku, a może to po rosyjsku, tutaj jakieś niemieckie nagrobki, tutaj wszystko zburzone, praktycznie ta cerkiew już wtedy wyglądała w stanie opłakanym. I pamiętam, jak poszedłem na ten egzamin, no to tak mówię, że tu ruina, tam ruina, no tak, no i profesor tak gestykulując, czyli same ruiny, no trochę o tych Wołochach opowiadałem. Egzamin oczywiście zdałem dobrze, a może nawet bardzo dobrze. W każdym razie wtedy sobie zacząłem zadawać pytanie, jak to pogranicze, bo ja nie jestem autochtonem, moja rodzina jest gdzieś tam Nowiny, Susiec, troszeczkę jednak dalej, jak to, nie wiem, zaadaptować, a może nawet zaadoptować, czyli jak to usynowić, jak przyjąć to, że ja tutaj mieszkam 20 lat i to jest jednak też moje. To jest też moje, więc tak się zaczęły badania. Badania nad językiem inskrypcji nagrobnych, kilka, może nawet kilkanaście artykułów tych inskrypcji ruskich o cechach cerkiewnych w redakcji rosyjskiej czy w redakcji ukraińskiej. Tak się zaczęły różne inne poszukiwania. No i oczywiście ze względu na mój zawód i doktorat, habilitację, ale to naprawdę nie jest jakoś tam najważniejsze badanie właśnie tych nazw. Jeśli już mówimy tutaj o pograniczu, czym jest pogranicze, bo tak ogólnie zdefiniowałem miejsce, gdzie spotykają się kultury, religie i języki. Ja mówię, że pogranicze jest inne od centrum. Mówię, że ludzie z centrum nie do końca nas rozumieją, bo my jesteśmy inni od ludzi z centrum. My chyba jesteśmy bardziej otwarci, bardziej tacy gościnni, może czasami trochę bardziej naiwni, nie tacy zmaterializowani, jakbyśmy tam gdzieś sięgnęli do Wielkopolski na przykład. Wiem, że trochę w tym może być stereotypów językowych, bo pewnie trochę też i jest, ale jestem zwolennikiem, że to my, jako tutaj autochtoni i lokalni, powinniśmy mówić w Warszawie na przykład, jakie u nas projekty są dobre, wymierne i mają swój cel, a nie Warszawa ma nam narzucać, co my mamy tutaj robić. To moje zdanie, nie każdy musi się z tym zgadzać.
1: O specyfice wschodniej części naszego regionu opowiadał nam Mariusz Koper, dziennikarz i regionalista, naukowo zajmujący się językiem pogranicza.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Już w najbliższy piątek startuje trzecia edycja rajdu rowerowego Tosa Połoniny Tour. Polsko-słowacki rajd startuje z Cisnej, którędy poprowadzi nas do Morskiego Oka na Słowacji. O to pytamy Mirosława Bienieckiego z Fundacji Bieg Rzeźnika.
12: To jest ścieżka na Wychorlat. To jest taki masyw wulkaniczny po słowackiej stronie w okolicy Sniny. Z Sanoka, to jest 1,5 godziny jazdy samochodem. Jest to piękne miejsce. Jest tam Sniński Kamen. To jest taka wielka skała wystająca ponad ten masyw wulkanu. Jest tam skała wystająca z drugiej strony tego masywu, to jest właśnie ten Wychorlat. Jest piękny krater Morskiego Oka, którym jest bardzo fajne schronisko, gdzie można przespać i gdzie nie ma zasięgu w ogóle i w ogóle człowiek się cieszy tym, że nagle nie ma żadnych wiadomości przez ten czas, który tam przebywa. I mnóstwo ścieżek rowerowych, sporo szlaków pieszych. Naprawdę fajne miejsce wypadowe, bo szlaki tam są takie, że na, nie wiem, Sniński Kamień z Zemplińskich Hamrów wchodzi się godzinę. I ma się widok na całe Bieszczady. Właściwie można widzieć aż po tą równinę węgierską, gdzieś tam daleko na horyzoncie, spory kawał świata. Bardzo polubiłem ten fragment. Zresztą polubiliśmy to z ekipą, także no, jeździmy tam dość często i bywamy tam dość często. Czy to przygotowując właśnie ten rajd rowerowy, który tam jedzie, czy po prostu turystycznie, jeżeli, nie wiem, bazując w Cisnej, czy gdzieś w okolicy Cisnej, wsiądzie się na rower, to za 9 kilometrów dojeżdża się do Przełęczy nad Roztokami, czyli tak zwanego ruskiego sedla. To jest przełęcz graniczna pomiędzy Polską a Słowacją, kiedyś pomiędzy Rzeszą a Węgrami na przykład, czy Polską a Węgrami chyba też przed wojną, przez chwilę. I jest to takie miejsce, z którego zjeżdża się w dół pięknymi serpentynami, świetną, nowiutką trasą rowerową. Albo się zjeżdża do Stakcina, czy do Sniny właśnie, albo się zjeżdża do Ulicza.
1: Opowiadał nam Mirosław Bieniecki z Fundacji Bieg Rzeźnika. Zachęcamy do aktywnego spędzania urlopu i weekendów w przepięknych miejscach polsko-słowackiego pogranicza.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz czas jeszcze na informacje kryminalne. Policja zatrzymała 5 młodych mężczyzn w związku z rasistowskim pobiciem 6 obcokrajowców przed klubem Tropicana w Mielcu. Do zdarzenia doszło tydzień temu, w sobotę nad ranem, po zakończeniu imprezy w klubie. Ofiarami byli legalnie mieszkający i pracujący w Polsce obywatele Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Początkowo mówiono o 10 napastnikach, jednak śledczy ustalili, że w ataku uczestniczyło 7 osób. 2 z nich ma obecnie status świadków, a 5 usłyszało zarzuty. kobiety. Nagrania z prywatnych kamer zarejestrowały, jak sprawcy bili, kopali i wyzywali ofiary, używając rasistowskich i ksenofobicznych obelg. Napastnicy rozbijali butelki na głowach poszkodowanych, atakowali też osoby leżące na ziemi i próbujące uciec. Część sprawców miała zasłonięte twarze, a przebieg zdarzenia rejestrowali telefonami komórkowymi. Policja została wezwana przez mieszkańców obudzonych hałasem, jednak po przyjeździe patrolu bójka była już zakończona. Śledczy wytypowali 7 uczestników zajścia, zatrzymani to mieszkańcy powiatu mieleckiego w wieku od 18 do 23 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz publicznego znieważenia ofiar z powodu ich przynależności narodowej. Tylko 2 częściowo przyznało się do winy. Wobec wszystkich zastosowano dozór policyjny i zakazy kontaktu z pokrzywdzonymi, a dalsze postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu. A teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W dniach 23-26 lipca w Przemyślu odbędzie się jedyny w regionie festiwal literacki, o którym już teraz porozmawiamy.
0: Festiwal.
1: Gośćmi Radia Złote Przeboje są Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa Festiwalu Miasto z Rzeką. Witaj.
13: Dzień dobry.
1: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego. Witaj.
14: Witam.
1: Miasto z Rzeką. Festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu, zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu przemyślan i chyba oczekiwana także w tym roku.
13: My mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
1: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
13: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie chodzą z psami, jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku, więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało, a szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek, jak sam w Przemyślu.
1: Właśnie, miasto z rzeką. Ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
14: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna, bo też mieszkam nad samą rzeką przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem i bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po 2 stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
1: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między 2 mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. Sam, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
13: San to jest rzeka graniczna i my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, z tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych.
1: Wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
14: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci. Przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
1: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
14: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek. Katarzyna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry. Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą. I Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka Tkaczki Chmur, która w taki dosyć ciekawy sposób prowadzi spotkania, bo wykorzystuje muzykę, wykorzystuje pieśń, aby opowiadać. Też to jest w jej książkach. Rafał Paśko poprowadzi czytanie performatywne swojej książki Drachen.
4: Czytanie performatywne to

0: naszych kompleksach, może środkowoeuropejskich, kompleksach polskich, autorskich. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale dajemy pytania takie, powiedziałabym, nie z puli najłatwiejszych, ale takich, które będą wymagały pewnej gimnastyki albo głębszego zastanowienia się. W ogóle będziemy rozmawiać o tożsamości.
1: No właśnie, to jest główny motyw, prawda, festiwalu w tym roku.
0: Tak, główny motyw to jest źródła, nurty, dopływy, czyli różne ujęcia tożsamości. Skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań, także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych, i tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej. Razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Svitlana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Vira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością. Będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhii Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
1: No to wróćmy do wystawy koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23-26 lipca w Przemyśle?
0: To jest tak, że jeszcze tutaj pewne rzeczy są w trakcie ustalania szczegółów, więc będą się pojawiać dodatkowo, ale będziemy mieli różnego rodzaju warsztaty. Jak wspomniałeś, festiwal zaczyna się 23, ale też będą wydarzenia towarzyszące, które zaczną się już 22 w środę, bo będziemy mieli otwarcie wystawy, ale też 22 ruszą warsztaty pisania znowu reporterskiego z Marcinem Żyłą o migracjach i one wystartują 22 i będą później miały kontynuację w dniach kolejnych. Niedługo otworzymy rekrutację, zapisy na te warsztaty. Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sądagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli tak program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi i opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
1: Strefa literatury dziecięcej będzie w rynku, tak jak ostatnio?
2: Tak, strefa literatury dziecięcej będzie przy

0: Lipnicza, tutaj w takim skwerku, tuż obok Domu Ukraińskiego i Galerii Sztuki Współczesnej. I to będzie taka przestrzeń, gdzie będzie gdzie usiąść, będą leżaki, tam są ławki, będzie prawdopodobnie namiot też, także zapraszamy, ale też będzie gra terenowa, która będzie rozłożona no praktycznie po całym centrum miasta. Dzieci będą mogły szukać, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale będą czegoś szukać, coś znajdować i będą otrzymywać później nagrody. I ta gra ma na celu zachęcić do czytania.
1: Pierwsza edycja pokazała, że faktycznie była potrzeba społeczna, prawda, takiego wydarzenia. Wsparcie ministerstwa wskazuje na to, że idea jest warta wspierania i kontynuacji.
2: No tak, to jest dla nas duży dowód uznania, to, że dostaliśmy dofinansowanie i to wydarzenie może się odbyć dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal Literacki też wspiera Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i my dlatego w programie też będą wątki związane z kulturą niemiecką, z pograniczem polsko-niemieckim, ale też będziemy mieli autorów prowadzących z Niemiec. I też naszym trzecim takim partnerem finansującym strategicznym jest Ukraiński Fond Widrodzenia, Fundacja Odrodzenie. Moglibyśmy ją porównać do Polskiej Fundacji Batorego. Zresztą to jest taka siostrzana organizacja działająca w Ukrainie i też jesteśmy bardzo dumni z tego, że chcą z nami współpracować, że chcą nas wspierać i też pozwalają ukraińskim autorkom, autorom oraz innym twórcom przyjeżdżać do Polski i też w jakiś sposób wspierają ich twórczą obecność poza granicami Ukrainy.
1: Zapraszamy więc bardzo gorąco na wszelkie wydarzenia festiwalu Miasto z Rzeką 23-26 lipca tego roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie www.miastozrzeką.pl. Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moim gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki. Do zobaczenia.
1: I to już wszystko w tym wydaniu weekendowego magazynu Radia Złote Przeboje. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie. To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7.